Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Raz do roku można zaobserwować na ulicach Łodzi kolorowy marsz pełen uśmiechniętych, tęczowo przystrojonych ludzi. I jest to nie kto inny jak Marsz Równości, który w naszym mieście w tym roku odbędzie się już po raz 15. Marsz Równości, a także cały tak zwany maraton równości potrwa przez cały bieżący tydzień. Będzie można uczestniczyć w przeróżnych wydarzeniach związanych właśnie z tematyką równościową i queerową, no ale przede wszystkim kulminacją tego wszystkiego będzie marsz. Ja nazywam się Weronika Kobus, wysłuchacie magazynu reporterów i już w tym wydaniu wspólnie dowiemy się, co dzieje się w tym tygodniu właśnie, jeżeli chodzi o wydarzenia towarzyszące, no i sam Marsz Równości. Z pewnością, jeżeli chodzi o tą łódzką edycję, wydarzenia największe kompetencje do opowiedzenia, co, jak i dlaczego ma stowarzyszenie Fabryka Równości, którego osobę przedstawicielską zaprosiłam właśnie dzisiaj ze mną do studia.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Ida Mickiewicz-Forczak, osoba prezesująca Stowarzyszenia Fabryka Równości.
1: Wspomniałam już o tym, że to 15 raz, kiedy ten marsz przez Łódź przechodzi. Powiedz mi, czy ty pamiętasz pierwsze Marsze Równości w naszym mieście?
3: Przyznaję szczerze, że na pierwszym to nie byłam. Wtedy jeszcze nie byłam w fazie aktywistycznej. Słyszałam, że dzieją się różne rzeczy w mieście, ale to nie była wtedy moja bajka. Uczestniczę w marszach od drugiego i szczerze mówiąc jestem na każdym. Niekoniecznie idę, bo nie zawsze zdrowie mi na to pozwala, ale zawsze jestem chociaż na rozpoczęciu.
1: Czy przez te 14 lat, kiedy ty obserwujesz Marsz Równości, dużo się zmieniło w Łodzi? Czy myślisz, że można powiedzieć, że Marsz Równości postuluje cały czas to samo? Czy zmieniły się ideały, o które sam się upominać maszerujący?
3: Można by powiedzieć, że postulujemy to samo, chociaż doszczegóławiamy własne potrzeby. Natomiast coraz częściej i coraz szerzej zauważamy, że to nie są postulaty oderwane od rzeczywistości. Bo musimy pamiętać, że Łódź jest miastem włókniarskim, robotników, społeczników, czyli ludzi, którzy przez pokolenia udowadniali, że wspólne działanie ma sens. My wiemy, że prawa człowieka, bez względu na to, czy mówimy o osobach heteronormatywnych czy osobach LGBT, to są rzeczy, które nie istnieją oddzielone od reszty. W związku z czym intersekcjonalność i zauważanie wykluczeń, czy krzyżowych, czy jakichś innych, jest dla nas bardzo istotnym elementem. Upominanie się o zadośćuczynienie, o równouprawnienie, o prawa, ale również o obowiązki jest jak najbardziej celem naszej organizacji i tego, co robimy.
1: W Łodzi rzeczywiście szczególnie mocno wybrzmiewa ta potrzeba zauważenia robotniczej historii. Czy odnosisz może wrażenie, że do tej grupy robotniczej teraz jest ciężej trafić z postulatami równościowymi?
3: Wydaje mi się, że w pracy większa część społeczności LGBT siedzi w szafie i musimy przyjąć to do wiadomości, że tak jest. Natomiast pamiętajmy, że w Polsce tak naprawdę tylko i wyłącznie kodeks pracy w pełni chroni prawa osób LGBT. Tylko tam mamy zapis, który jest przestrzegany w pełni.
1: Sam marsz przechodzi przez Łódź po raz 15. Co oprócz samego przemarszu planujecie na ten dzień?
3: Na ten dzień akurat mamy zaplanowany tylko i wyłącznie marsz, bo choć raz chcielibyśmy również uczestniczyć w wydarzeniach innych osób. W związku z czym, ponieważ jest to również nasz jubileusz, marsz jest wydarzeniem kluczowym, celowanym w ten dzień przez nas. Nie zmienia to faktu, że udzieliliśmy matronatu kilku imprezom towarzyszącym, które będą się działy tego dnia w różnych punktach miasta.
1: Różne afterparty, o których opowiem później, jak najbardziej do odwiedzenia. No ale właśnie z racji tego jubileuszu 15-lecia zaplanowaliście tak naprawdę cały tydzień wydarzeń. Czy chcesz mi opowiedzieć trochę więcej o tym, co się będzie działo oprócz samego marszu?
3: Oczywiście. Mamy taki zwyczaj, że wydarzenia towarzyszące marszowi nazywane są maratonem równości. W zależności od sił przerobowych organizacji oraz sposobów finansowania te wydarzenia zajmują 1-2 dni, a czasami cały tydzień, tak jak tym razem. Każdego dnia dzieje się coś. Pozyskaliśmy w tym roku bardzo fajnych partnerów i osoby wspierające i organizacje wspierające. W związku z czym dzieje się dużo. Każdego dnia mamy 2-3 wydarzenia. Od paneli, przez pokazy filmowe, spotkania z twórcami. Także jest w czym wybierać. Zapraszamy chociażby na ten quiz, czyli quiz dotyczący historii fabryki. Co wiesz, czego nie wiesz?
1: Ja bym się zawiesiła tutaj trochę na wydarzeniu, które nazywa się Żywa Biblioteka. Ja sama też miałam przyjemność uczestniczyć w takich wydarzeniach, ale jakbyś miała najkrócej opowiedzieć, na czym polega takie wydarzenie i czego można się nauczyć podczas Żywej Biblioteki?
3: Będzie to przestrzeń, w której osoby reprezentujące pewne kategorie i doświadczające z tego powodu dyskryminacji będą mogły zostać wypożyczone, czyli być przeczytane, mówiąc kolokwialnie, prawda, przez inne osoby. Czyli będą opowiadać swoją historię, odpowiadać na pytania, które się pojawią. Generalnie Żywa Biblioteka jest założeniem dotyczącym praw człowieka. Ma być zawsze traktowana szeroko, z poszanowaniem idei wolności słowa, ale również szacunku dla odbiorcy. Więc prosta zasada, możesz zadać każde pytanie, ale nie na każde musisz uzyskać odpowiedź.
1: Wydaje mi się, że jest to po prostu najlepsza forma jakby, nie wiem, zderzenia swoich własnych,
3: przekonań.
1: Nie wiem, czy uprzedzeń,
3: raczej
1: przekonań z faktem i z tym, jak faktycznie wygląda doświadczenie osoby, powiedzmy, queerowej, ale będzie też wiele różnych książek z pewnością
3: z innych kategorii, tak.
1: Tak, reprezentujących zupełnie inne tożsamości.
3: Będzie tak, natomiast to nie jest do końca zdarzenie, bo bardzo często odbiorcami Żywej Biblioteki są osoby prawie przekonane, takie, które mają jeszcze wątpliwość, ale już są ciekawe danego tematu, więc nie nazywałabym tego zdarzeniem, bo to bardzo dramatycznie brzmi. Natomiast jest to na pewno wydarzenie ciekawe, gdzie jest wiele osób będących samorzecznikami, opowiadających historie dobre i złe, które spotkały ich w życiu z powodu reprezentowanych przez nich kategorii, bez względu na to, czy są to osoby queerowe, czy są to ludzie różnych wyznań, czy są to osoby z niepełnosprawnościami. Kategorie mogą być naprawdę przeróżne.
1: I taką osobę można po prostu poznać i przekonać się, jak wygląda jej życie. Powiedz mi jeszcze proszę, jak patrzysz na ten Marsz Równości w Łodzi, jak on porównuje się do innych tego typu wydarzeń w Polsce? Myślę, że najłatwiej byłoby to porównać do Warszawy, gdzie oczywiście będzie mniejszy skalą, ale czy myślisz, że jest coś charakterystycznego właśnie w naszym łódzkim Marszu Równości?
3: Staramy się zawsze, żeby nasz marsz był wesoły, radosny, kolorowy. I nie tylko chodzi o to, żeby epatować wszędzie tęczą. Chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy standardowymi obywatelami, obywatelkami państwa, miasta, że mamy rodziny, mamy przyjaciół, pracujemy, zarabiamy, studiujemy. Jesteśmy zwykłymi obywatelami, obywatelkami. I to jest najważniejszy przekaz, który zawsze idzie z nami w marszu. Czy jesteśmy w stanie porównać się do Warszawy? No, biorąc pod uwagę pewne założenia, może i tak, ale ani liczba osób, ani liczba sponsorów, ani nawet wielkość platform, to nie jest ta skala. Łódź jest jedyna i niepowtarzalna w swoim rodzaju i nawet jak szliśmy tylko i wyłącznie z wózeczkiem, na którym ciągnęliśmy kolumny, prawda, grające muzykę, to też było super, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy razem, byliśmy zabezpieczeni i to było naprawdę ciekawe i budujące doświadczenie.
1: Czy jest w takim razie coś, co na Marszu Równości jest zakazane albo czego nie chcecie widzieć w tej przestrzeni?
3: Oczywiście, jak na każdym marszu i zgromadzeniu odpadają, prawda, materiały pirotechniczne, ostre narzędzia, otwarty ogień, więc wszystkie te zasady, które zawsze czytają wszyscy rozpoczynający zgromadzenia publiczne. Czego nie chcemy? Nie chcielibyśmy złości, nie chcielibyśmy smutku, nie chcielibyśmy nienawiści, nie chcielibyśmy ataku. Jest wiele rzeczy, których byśmy nie chcieli, a których doświadczaliśmy w ciągu tych lat maszerowania. Były i lecące jajka, i kamienie, było opluwanie, zrzucanie rzeczy z kamienic, było niszczenie różnych przystrojonych przez nas fragmentów miasta, ale było też tak, że ludzie stali, czekali, bo idzie kolorowy tłum i razem z dziećmi dołączali się do naszego marszu. Więc to nie jest tylko tak, że spotykają nas rzeczy złe. Staramy się zawsze szukać pozytywów.
1: I przede wszystkim po prostu sami bierzemy sprawy w swoje ręce i tworzymy te bezpieczne

0: znana stałym bywalcom, ale jeżeli mielibyśmy kogoś zaprosić po raz pierwszy, to gdzie spotykamy się?
1: Zapraszamy o 13, 9 maja na Stary Rynek. Stamtąd będziemy startować i tam też zakończymy. Zakończymy spotkaniem nazywanym przez nas miasteczkiem NGO-sów, gdzie będą namioty wystawiennicze osób, które chciałyby przekazać jakieś informacje. Ponieważ zauważyliśmy, że uczestnicy naszych wydarzeń mają problem, żeby się rozejść po zakończeniu marszu, więc stwierdziliśmy, że w tym roku nie będziemy ich rozganiać, wręcz przeciwnie, stworzymy przestrzeń, żeby mogli kontynuować rozmowy i znajomości, które zadzierzgnęły się podczas spaceru.
0: Jeżeli ktoś chciałby się zaangażować w działania Fabryki Równości, to w jaki sposób można do Was dołączyć, wspomóc Was może?
1: No oczywiście, jak każdą organizację, bylibyśmy wdzięczni za wsparcie finansowe, które nie jest łatwe do pozyskania. Natomiast jeżeli chcielibyście dołączyć do nas, czy na wolontariat, czy jako członkowie, członkinie, zapraszamy do kontaktu na poczta@równasie.org. Tam napisać, dostaniecie odpowiedź, co robić dalej, bo w ciągu roku wygląda to różnie. Czasami mamy spotkania bieżące, czasami jest to tak, że planujemy spotkania z wolontariuszami, wolontariuszkami, więc trzeba chwilę poczekać, ale na ogół nie zostają te maile bez odpowiedzi. No i oczywiście zawsze zapraszamy wszystkich chętnych jako uczestników, uczestniczki na organizowane przez nas wydarzenia.
0: Czy coś jeszcze jest w planach poza tym Marszem Równości, czy na razie przyszedł czas na odpoczynek po organizacji marszu?
1: Nie ma tak, że będzie odpoczynek, to nie jest takie łatwe. Ścigają nas chociażby przepisy, więc będzie kolejne walne zgromadzenie, bo tego wymaga od nas ustawodawca. Planujemy kilka wydarzeń maj-czerwiec, ale nie chciałabym zapeszać, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, natomiast polecam, obserwujcie nas na wszelkich możliwych mediach społecznościowych. Staramy się być tam aktywni i przekazywać informacje na bieżąco.
0: W takim razie trzymam kciuki i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Tak jak wspomniała Ida, wszystkie wydarzenia możecie znaleźć w mediach społecznościowych Fabryki Równości, ale myślę, że warto tutaj zaznaczyć, o jak szerokiej randze wydarzeń mówimy, bo oczywiście mamy tu na myśli projekcje filmowe w kinie Charlie, żywą bibliotekę, o której chwilę porozmawiałyśmy, ale także na przykład warsztat o tożsamości queerowej, który odbędzie się w Fabryce Aktywności Miejskiej, tęczowy spacer z Jackiem Solistą, który zacznie się na Placu Dąbrowskiego. Mamy też tu wydarzenia tak odjechane jak LARP, czyli taki rodzaj gry RPG, w którą uczestnicy zanurzają się całkowicie, odgrywają postaci całym sobą, łącznie z przebraniami. Z pewnością jest to opcja, która będzie odpowiadać osobom, które zdecydowanie bardziej chcą się zaangażować niż tylko przyjść i słuchać. W Bibliotece Wolność odbędzie się panel ekspercki, tranzycja okiem specjalistów i jest to panel, podczas którego będzie można się dowiedzieć wszystkiego, jeśli chodzi o zarówno stronę medyczną, psychologiczną, jak i społeczną. Kulminacją całego maratonu równości będzie oczywiście Marsz Równości, którego trasę możecie znaleźć tam, gdzie wszystkie wydarzenia, czyli w mediach społecznościowych Fabryki Równości. No i warto wspomnieć, że sam marsz nie jest końcem atrakcji przygotowanych na ten dzień. Jak opowiedziała już Ida, bezpośrednio po marszu będzie można zajrzeć do namiotów wystawionych przez NGO-sy, czyli organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem różnorodności i osób o przeróżnych tożsamościach. A jeżeli komuś mało wrażeń, można wybrać się na afterparty. Tutaj mamy do wyboru opcję cichą i opcję głośną, taką z hukiem bardziej. Opcja cicha to właśnie nazwany dokładnie tak, cichy after w Piekłostanie, czyli w kawiarni znajdującej się w Teatrze Jaracza, gdzie można na spokojnie porozmawiać, cieszyć się nowymi znajomościami nawiązanymi na marszu. Można wymieniać się pomysłami, no i po prostu najzwyczajniej w świecie pospędzać czas z ludźmi, a jeżeli szukacie czegoś, no właśnie, bardziej z rozmachem, kolejne afterparty już w porze zdecydowanie wieczorowej odbędzie się w klubie Villa. To willowe afterparty rozpocznie się o godzinie 23, no i potrwa, jak wiadomo, do rana. Myślę, że tutaj zdecydowanie warto się pochylić nad tym wydarzeniem, biorąc pod uwagę fakt, że Łódź z techno jest związana nierozerwalnie i może właśnie w taki sposób będziecie chcieli uczcić ten tygodniowy maraton równości w naszym mieście. W audycji gościliśmy dzisiaj Idę Mickiewicz-Florczak z Fabryki Równości. Ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę.
2: To jest tydzień.

0: magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Ledwie odhaczyliśmy majówkę i już pora na zaplanowanie kolejnej niesamowicie ważnej daty w tym przepięknym miesiącu, czyli na zaplanowanie Nocy Muzeów. W tym roku w akcji Noc Muzeów w Łodzi bierze udział ponad 30 instytucji, nie tylko stricte nazywanych muzeami, ale i różnych instytucji związanych z kulturą i sztuką. No i jak się w tym nie zagubić? Z pewnością nie jest łatwo, więc postaram się skonstruować taki swoisty poradnik odnajdywania się w łódzkiej Nocy Muzeów właśnie. Pierwszy przystanek tej podróży zainteresuje przede wszystkim czytelników, ale i miłośników gier wideo. No i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które jeszcze nie są aż tak zainteresowane tymi tematami, a potrzebują tylko delikatnej zachęty, żeby wgryźć się w nie głębiej. Ponieważ pierwszym przystankiem na mojej trasie wycieczki po łódzkiej Nocy Muzeów jest EC1, a dokładnie mówiąc Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, gdzie właśnie 16 maja otworzą się dwie wystawy, które nawiązywać będą do zupełnie różnych dziedzin kultury. Pierwsza przybliży nam historię komiksu i jego początków nie właśnie w takiej kolorowej, drukowanej formie na błyszczącym papierze, a w prasie. I właśnie o kultowym komiksie obchodzącym w tym roku swoje 80-lecie opowie jedna z wystaw, a druga natomiast wyciągnie rękę do tych, którzy lubią potrzymać w ręku konsolę i będą chcieli cofnąć się myślami do lat 90., kiedy to rządziły konsole Sega i Nintendo. Jeżeli macie jakieś mocne opinie na temat tego, która z nich jest lepsza, no to właśnie w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej będzie można zderzyć te opinie z rzeczywistością i różne rodzaje konsol po prostu wziąć do ręki, wypróbować, no i na podstawie własnego doświadczenia wypowiedzieć się, co jest lepsze. O wystawach, które otworzą się 16 maja i zostaną jeszcze na jakiś czas z nami właśnie w Centrum Komiksu, opowie jego kierowniczka Joanna Birek-Fita.
0: Odwiedzamy łódzkie muzea.
1: Przygotowujemy się na Noc Muzeów, która w tym roku wypada 16 maja. Otwieramy dwie nowe wystawy w komiksie. Pierwsza komiksowa i druga bardziej popularna, dotycząca gier. Opowiedz proszę o tej pierwszej wystawie, która dotyczy łódzkiej prasy, rozumiem?
2: Tak jest. Jak być może niektórzy wiedzą, źródłem komiksów w ogóle jako takiej gałęzi sztuki była od początku prasa. W przypadku tutaj Łodzi i naszego regionu takim komiksem prasowym, który wpisał się w nasz krajobraz, był Wicek i Wacek, który w tym roku obchodzi swoje 80-lecie. Dlatego też we współpracy z Karoliną Kołodziej z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowaliśmy niewielką ekspozycję, która prezentuje właśnie historię tych pasków komiksowych. My też mamy Wicka i Wacka na naszej wystawie stałej. To są zarówno paski oryginalne, jak i fragmenty prasy. Natomiast ta ekspozycja będzie okazją do tego, żeby dowiedzieć się więcej o historii tej serii komiksowej, żeby dowiedzieć się więcej na temat jej twórców. No i też zobaczyć trochę więcej plansz oryginalnych, bo otrzymaliśmy je także od Muzeum Komiksów w Krakowie, od spadkobierców. Karolina Kołodziej również pojawi się na Nocy Muzeów, żeby opowiedzieć osobom, które pojawią się na wystawie, nieco więcej, zrobić takie oprowadzanie kuratorskie właśnie na tej ekspozycji.
1: To całkiem niesamowite, że w takim razie ta seria komiksowa musiała zacząć się gdzieś zaraz po wojnie. Nawet wcześniej, jeszcze w trakcie wojny. Jak wtedy wyglądała prasa w ogóle i jak wyglądało rozpowszechnianie komiksów w takich warunkach?
2: No cóż, prasa w ogóle, jeśli chodzi o wojnę, no to po prostu nastąpiła przerwa. To była dosyć oczywisty moment w historii w ogóle komiksu, ale nie tylko. Natomiast po tym powrocie w latach 40. wiadomo, że prasa była tak naprawdę podstawowym źródłem informacji, podstawowym źródłem często rozrywki, stąd właśnie te paski komiksowe. Taką też miało to funkcję. Idea komiksu jako medium masowego wzięła się z tego, że to czytelnicy prasy, którzy zazwyczaj byli robotnikami, pracownikami fabryk, osobami no, niekoniecznie z tych wyższych sfer intelektualnych, zaczytywali się właśnie w tych paskach komiksowych i dlatego one często miały charakter humorystyczny, często były miały takie wątki właśnie bliskie temu życiu robotniczemu, powiedzmy. No i tak też było faktycznie w przypadku Wicka i Wacka. Ten komiks też jest trochę inspirowany amerykańskimi paskami komiksowymi z tamtego czasu, postaciami w pokroju Flipa i Flapa, tak? Jest to taki schemat, zazwyczaj to są osoby, które bohaterowie, którzy są nieco nieudaczni, którzy mają ciężkie, trudne przygody, ale z którymi możemy się trochę, z jednej strony trochę utożsamiać, a z drugiej strony gdzieś tam zaśmiać się nawet z tej naszej egzystencji. Więc to jest taki element codzienności, który trochę tą codzienność przerysowuje, ale też nam pozwala się w niej trochę przejrzeć.
1: Uproszczenie czytania jako rozrywki do formy komiksu, tak można to odczytywać?
2: W tamtym okresie owszem. W tym momencie z tego zostało tak naprawdę... Również mamy jeszcze paski, również są one humorystyczne w prasie, której jest coraz oczywiście mniej. Natomiast często to jest satyra, tak? Takich standardowych pasków komiksowych jest już raczej nie znajdziemy na łamach naszych gazet codziennych. Dlatego warto sobie zobaczyć po prostu tą migawkę z przeszłości, zapoznać się właściwie z historią zarówno komiksów w Polsce, komiksów w Łodzi, jak i w ogóle prasy naszej regionalnej.
1: Czyli jak w takim razie wygląda pasek komiksowy w gazecie, gdzie go można szukać?
2: Zazwyczaj ostatnie strony. Zazwyczaj dolna część gazety w takiej sekcji już faktycznie rozrywkowej. Jeśli sobie przejrzymy przez historię w ogóle komiksów w Polsce, to całkiem sporo istotnych serii się w ten sposób ukazywały, bo na przykład Kajtek i Koko, Kajko i Kokosz, to wszystko były na początku paski, które ukazywały się po prostu w prasie, a potem rozrosły się do tej no, kultowej dzisiaj już serii. Wicek i Wacek nie miał akurat takiego szczęścia, ale dlatego mamy tą historyczną wystawę, która będzie nam prezentowała ich i jakby odświeżała wiedzę na ten temat.
1: Jak długo będzie trwała wystawa i czy są jakieś plany na otwarcie i zamknięcie?
2: Tak, otwieramy wystawę 16 maja w Noc Muzeum o godzinie 18:30. Następnie wystawa będzie dostępna przez około miesiąc do mniej więcej 12 czerwca. Generalnie wszystkie nasze wystawy dostępne są w ramach biletu na ekspozycję stałą. To trzeba od razu powiedzieć, że nasze wystawy czasowe są dostępne w ten sposób, natomiast prawdopodobnie będzie dostępny również bilet osobny, jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć tylko i wyłącznie nasze wystawy czasowe.
1: I druga wystawa, która jest również otwierana tego samego dnia?
2: Tak, otwieramy również naszą specjalizację, czyli interaktywną wystawę poświęconą środowisku gier wideo. Tym razem tematem będzie Sega kontra Nintendo, czyli historyczna walka dwóch środowisk konsolowych. Te wystawy mają charakter zdecydowanie bardziej rozrywkowy, tak jak zresztą reszta naszej ekspozycji w Centrum Komiksu. Bardzo zależy nam na tym kontakcie naszych odbiorców, odwiedzających, bezpośrednio ze sprzętem, z oprogramowaniem, dlatego że, no cóż, żyjemy teraz w środowisku ekranów, jesteśmy uzależnieni od bardzo krótkich treści, sposób, w jaki kontaktujemy się z technologią jednak zmienił się przez te ostatnie parę lat, a w przypadku konsol, no to jednak mamy do czynienia z możliwością tak naprawdę podtrzymania kontrolera, joysticka, konieczności nauczenia się pewnych mechanik. Jest to w jakiś sposób pewnie rozwijające i też jest to taka ciekawostka, trochę retro, ale nie aż tak bardzo retro, jak wystawa Wicka i Wacka, no ale zapewniająca pewnie znowu wgląd w taką przeszłość właśnie lat 90. gdzieś na początku 2000, kiedy to te konsole były marzeniem albo częścią jakiejś ogromnej pasji użytkowników, pasjonatów gier wideo w naszym kraju.
1: To znowu zapytam, czy karmimy tylko nostalgię w ten sposób, czy podchodzimy też w pewien sposób naukowo do tematu?
2: Zawsze podchodzimy naukowo. Mamy szczęście pracować z fantastycznym ekspertem od gier retro, doktorem Bartłomiejem Kluską, który do każdej z tych wystaw zawsze zapewnia wkładkę naukową, informacyjną, więc bawimy się, ale też możemy się całkiem sporo nauczyć.
1: Czy uważasz, że trudno będzie taką wystawą zainteresować młode osoby, które nie pamiętają takich konsol? Czy może jest to po prostu tylko dla osób, które gdzieś to mają w pamięci?
2: Absolutnie nie. Wręcz powiedziałabym, że częściej interesują się tym właśnie młodsi użytkownicy niż starsi. Można to zobaczyć zresztą na przykładzie naszej działającej na bieżąco strefy retro. Dzieciaki bardzo, bardzo chętnie angażują się właśnie w rozgrywki, czy na automatach, do których nie mają na co dzień dostępu, czy na komputerach i konsolach retro, które u nas są dostępne. Widać to także na przykładzie wydarzeń, które organizujemy, bo w weekend 25-26 mieliśmy u nas festiwal Beatboat, gier dawnych niezależnych i często widzimy właściwie całe rodziny, które do nas przechodzą, nie tylko ojcowie, czy dziadkowie, czy matki, ale również same dzieciaki zainteresowane po prostu grami wideo i wszystkim, co jest z tym związane.
1: A więc można się nie tylko pokłócić o to, która frakcja jest lepsza, ale też po prostu przetestować samemu i dojść do wniosków na podstawie doświadczeń.
2: Dokładnie tak.
1: Kolejną propozycją od Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej jest spotkanie, które odbędzie się również 16 maja, czyli w dzień, kiedy odbywa się Noc Muzeów. Będzie to łódzka premiera komiksu Ideo autorstwa Jacka Świdzińskiego i o tym, czego dotyczy ten komiks i dlaczego warto zwrócić na niego uwagę, ponownie opowie Joanna Birek-Fita, kierowniczka Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej WC1.
2: Również 16 maja będziemy organizować w Centrum Komiksu spotkanie z Jackiem Świdzińskim, czyli twórcą komiksu nagrodzonego w zeszłym roku na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier Wideo w Łodzi, Brzasku, z jego najnowszym komiksem pod tytułem Ideo, opowiadającym o powstaniu języka Esperanto i życiem Ludwika Zamenhofa, który ten język skonstruował. Fascynująca opowieść, przedstawiona w nietypowy komiksowy sposób. Jacek jest osobą o niezwykłej błyskotliwości, inteligencji, który komiks wykorzystuje do opowiadania niestandardowych, nietypowych historii. No, twórca nietusinkowy, wielokrotnie nagradzany, bo też to jest laureat jedynego paszportu polityki w kategorii książka za komiks właśnie. I Jacek pojawi się u nas, żeby o Ideo właśnie opowiedzieć. Spotkanie poprowadzi Piotr Kasiński, ono się odbędzie w kawiarni Coffee on Board, która znajduje się w Centrum Komiksu. No i cóż, zapraszamy wszystkich zainteresowanych zarówno historią Ludwika Zamenhofa, jak i komiksem w ogóle.
1: Czy wstęp na to jest biletowany?
2: Nie, akurat w tym przypadku zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób pojawiło się w Centrum Komiksu, zapoznało się z tym komiksem, no i poznało po prostu Jacka. To też będzie świetna okazja, żeby porozmawiać z nim o jego poprzednich komiksach, także serdecznie zapraszam.
1: Jeżeli sama opowieść o Ludwiku Zamenhofie nie brzmi dla Was wystarczająco ciekawie, to myślę, że warto zajrzeć do opisu wydarzenia, które będzie się właśnie w Centrum Komiksu odbywać, w którym możemy przeczytać, że nie jest to tylko właśnie historia o życiu Ludwika Zamenhofa, nie tylko o wymyśleniu języka Esperanto, ale to historia o wielkich ideach, potrzebie porozumienia i wierze w język, który miał pomagać ludziom lepiej się zrozumieć ponad granicami, różnicami i podziałami. No i tutaj wyłania nam się całkiem jasny plan na ten Dzień Nocy Muzeów, ponieważ spotkanie z Jackiem Świdzińskim odbędzie się o godzinie 16, natomiast od 19 samo EC1, w tym właśnie Centrum Komiksu, zaprasza na nocne zwiedzanie. Tym, którzy nie są zapoznani z ideą Nocy Muzeów, myślę, że warto powiedzieć, że jest to taki wyjątkowy dzień, kiedy muzea i instytucje kultury otwierają swoje wnętrza nie tylko w godzinach wieczornych i nocnych, bo gdzieś pomiędzy 18 a 1 w nocy, chociaż godziny mogą się różnić w zależności od konkretnej instytucji, no to przede wszystkim otwierają się bezpłatnie, więc jeżeli ten czynnik finansowy był czymś, co stopowało Was w jakikolwiek sposób przed wizytą w muzeum, to jest właśnie najlepszy dzień, żeby taką wizytę zaplanować i cieszyć się bezpłatnym dostępem do łódzkiej kultury. Tak jak wspominałam, tych instytucji biorących udział w akcji jest ponad 30, więc jeżeli chcecie zobaczyć całą listę wszystkich instytucji, które biorą udział, co mają do pokazania i w jakich godzinach są otwarte, znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Łodzi. To był magazyn reporterów, ja nazywam się Weronika Kobus, dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, cześć!
0: To jest tydzień! To jest tydzień! Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W dzisiejszej audycji zapraszam do rozmowy na temat tego, co dla wielu z Was i dla mnie na pewno jest codziennością, czyli podróż komunikacją miejską do pracy, do szkoły, na uczelnię. No i myślę, że tu nie ma sensu udawać się. Temat komunikacji miejskiej w Łodzi jest niesamowicie gorący, jest polaryzujący, no i wychodzi na to, że łodzianie mają naprawdę złą opinię o tym, w jaki sposób on funkcjonuje. Mam wrażenie, że szczególnie w mediach społecznościowych bardzo widoczny jest konflikt pomiędzy łodzianami poruszającymi się samochodem, a łodzianami poruszającymi się właśnie transportem publicznym. No i myślę, że obie grupy na tyle zamknęły się w swoich komorach echowych, cały czas słuchając opinii podobnych do ich własnych opinii, że zapominamy, że czasem warto wziąć krok do tyłu i spojrzeć na to, jak sytuacja wygląda od strony faktów. No i tutaj przychodzi nam z pomocą raport z serwisu jakdojadę.pl, który właśnie tej komunikacji miejskiej w różnych miastach w Polsce przyjrzał się naprawdę dogłębnie. I mówimy tutaj zarówno o spojrzeniu dogłębnie na te dane całkiem obiektywne, jak ilość kursów, częstotliwość, jakość i ilość taboru, ale co przede wszystkim rozgrzało opinię publiczną, no to okazało się, że ze wszystkich miast w Polsce to właśnie łodzianie są najmniej zadowoleni z tego, jak działa komunikacja miejska w ich właśnie mieście.
0: Tym żyje Łódź.
1: To jest informacja, która oczywiście poniosła się najszerszym echem, ale co więcej wynika z tego raportu i w jaki sposób w takim razie, biorąc pod uwagę te informacje, ulepszyć transport publiczny w Łodzi tak, żeby mieszkańcy byli z niego bardziej zadowoleni? To jest temat, w którym muszą pomóc mi goście, zatem w studiu dzisiaj ze mną przedstawiciele Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, a całą audycję zaczniemy od wysłuchania wiadomości głosowej, którą otrzymałam od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, w którym rzecznik MPK Łódź ustosunkowuje się właśnie do wyników tego raportu. Posłuchajmy.
3: Piotr Wasiak, rzecznik MPK Łódź. Raport w dużej mierze opiera się na subiektywnych opiniach pasażerów. Są one dla nas bardzo ważne, ale nie zawsze w pełni oddają aktualny stan komunikacji miejskiej. Z bardziej obiektywnych danych znajdujących się w tym raporcie wynika, że Łódź dobrze wypada pod względem częstotliwości kursów, dostępności połączeń, zakupu biletów, a niezawodność oceniana jest na średnim poziomie. W kwestii bezpieczeństwa nie odnotowujemy zdarzeń odbiegających od innych dużych miast. Pojazdy są monitorowane, a miasto współpracuje w tej kwestii zarówno z policją, jak i strażą miejską. Jeśli natomiast chodzi o dostępność, to wszystkie nasze autobusy są niskopodłogowe. Warto dodać, że w tym roku przyjedzie do nas 100 całkowicie nowych autobusów, zarówno elektrycznych, jak i hybrydowych. Inwestujemy także w tramwaje. Ponad 60% z nich jest już niskopodłogowych, a wkrótce pojawią się kolejne. Na funkcjonowanie komunikacji wpływają też duże inwestycje, w tym budowa tunelu średnicowego. Jednocześnie trwa modernizacja wielu uskich torowisk, a wkrótce przy wsparciu środków unijnych ruszają kolejne remonty, m.in. na Franciszkańskiej i Żydowskiej. Wszystkie zgłaszane opinie analizujemy i będziemy podejmować kolejne działania, aby komunikacja miejska w Łodzi była jak najlepsza.
1: No i w celu zderzenia tej wypowiedzi z tym, jak widzą to mieszkańcy, poprosiłam o opinię Łódź Całą Naprzód, która pojawiła się dzisiaj w studiu w osobie dwóch przedstawicieli.
4: Tomasz Tomas.
5: Dominik Świątek.
1: Witam serdecznie. No, wiemy już, co słyszeliśmy, więc zacznijmy może od samego raportu i od tego, jak wy jako stowarzyszenie w ogóle przyjęliście raport Jak Dojadę i jak waszym zdaniem wypada w nim miasto Łódź.
4: Ten raport pokazuje to, o czym mówimy jako stowarzyszenie od dosyć dawna, czyli że ta komunikacja miejska w Łodzi jest niestety z roku na rok na coraz gorszym poziomie. Nie jest to atrakcyjny środek transportu, bardziej to idzie w stronę takiej usługi socjalnej i ten raport to dobrze pokazuje, ponieważ jakby to właśnie odczucia pasażerów są najważniejsze. najważniejsze, a w tym badaniu satysfakcji pasażerów wypadamy najgorzej w Polsce i to jest chyba taki wskaźnik najważniejszy, to jak pasażerowie to odbierają stan tej komunikacji. Także możemy się dowiedzieć z tego raportu o tym, że Łódź jest najbardziej tramwajowym miastem w Polsce, bo w 57% przejazdów jest właśnie tramwajami i to też się właśnie tak trochę zderza z rzeczywistością, że faktycznie autobusy mamy już w 100% niskopodłogowe, kupujemy kolejne, niektóre 15-letnie już powoli wycyfujemy. Natomiast jeśli chodzi o tramwaje, no to mamy tak naprawdę najstarszy tabor w Polsce, mamy najwolniejsze tramwaje w Polsce, więc jakby to wszystko się nam nie do końca spina.
1: No i tutaj pozwolę sobie przytoczyć taką własną obserwację, bo jako osoba, która codziennie porusza się właśnie tramwajem do pracy, często widzę taką sytuację, że podjeżdża tramwaj wysokopodłogowy i zdecydowanie widać, że pewnym grupom jest łatwiej do niego wsiąść niż innym, bo na przystanku często czekają starsze osoby, które podpierają się choćby laską. Czekają młodzi rodzice z wózkiem, którzy być może samodzielnie nie są w stanie wciągnąć tego wózka przez 2 stopnie wysokiego tramwaju, choćby takiego ulubionego przez fotografów tramwaju w Konstala.
5: No tak jest na trasie 8, tak, która no niestety aleksandrowska, ten ciąg niestety nie jest przygotowany do tego, żeby jeździć nowymi gammami, swingami, no i tam niestety, ale są puszczone tylko i wyłącznie Konstale, które niestety, ale na całej długości trasy jeżdżą jako wysokopodłogowe tramwaje, co rzeczywiście prowadzi do trudności dla osób starszych, żeby po prostu wsiąść do tego tramwaju. Poza tym no, są to mega przestarzałe konstrukcje z lat 70., które no, nie przystają do nowoczesnego miasta. Wszystkie inne większe miasta w Polsce dążą do wymiany i to nie po 15 sztuk, tak jak u nas się to dzieje w perspektywie unijnej, tylko na przykład po 90. Więc no to jest ogromna różnica pomiędzy Łodzią a resztą. I tu na tym polu powinniśmy jako miasto dążyć do tego, żeby polepszyć tą sytuację, żeby iść nowe tramwaje, żeby iść też w niskopodłogowy tabor. No i tutaj mamy problem też z tym, że powinniśmy posiłkować się używanymi tramwajami z Niemiec, które też posiadają klimatyzację i niską podłogę, natomiast tego nie ma, odeszliśmy od tego. No i na razie jedziemy na tym, co jest, a niestety tramwajów brakuje, jak to widzimy chociażby po linii 1, która została połączona z 6. Jest to jakby taki dziwny obiekt, dziwny twór, natomiast został on wprowadzony, no i jak działa, widzimy. Natomiast no, powinniśmy dążyć do nowoczesności, do zmiany, do pójścia w zakupy nowych tramwajów, do unowocześnienia taboru.
4: I należy także pamiętać o tym, o naszej demografii, no bo jako Łódź jesteśmy społeczeństwem, które się stawia najszybciej w Polsce, więc te problemy będą coraz bardziej istotne, jeśli to wykluczenie komunikacyjne będzie coraz większe. Tutaj pan rzecznik mówi także o tym, że 60% tramwajów jest niskopodłogowych. W zasadzie robiłem sobie takie porównanie innych miast w Polsce. Wychodzi na to, że za 3-4 lata być może już i Wrocław, i Kraków, i Warszawa będą miały takiej niskopodłogowości 100%, więc to mówimy o takim poziomie, a my tutaj cieszymy się z tych 60%, więc widać, że jesteśmy po prostu wyraźnie w tyle.
1: No i ja sobie wyobrażam, co usłyszelibyśmy ze strony miasta. Jeżeli chcemy modernizować tabor, jeżeli chcemy, żeby jeździły nowe tramwaje, no to trzeba zrobić kolejny wielki remont i przystosować torowisko do tych właśnie bardziej wymagających niskopodłogowych tramwajów. Czy mamy na to jakieś rozwiązanie, czy tkwimy po prostu w takiej patowej sytuacji?
4: Czy torowiska są tak naprawdę modernizowane sukcesywnie? Jest już gdzieś tam wiele tych połączeń, na których te niskie podłogi mogłyby jeździć. Wiadomo, że nie jest to cała sieć tramwajowa, ale jest tego coraz więcej. Natomiast bardziej właśnie niepokoi to, że rezygnujemy z pomysłu tych tramwajów używanych na rzecz budowy własnego tramwaju po SMPK. To jest taki ostatni pomysł. Pomysł sam sobie nie jest zły, ale jest dosyć ryzykowny, ponieważ stworzenie takiego tramwaju od podstaw to też wymaga czasu, jest obarczone ryzykiem jakiegoś niepowodzenia, że to może się ten cały proces wydłużyć, a w tej chwili słuchajcie, to jest naprawdę jedyny pomysł miasta na to, jak sobie tych więcej tramwajów niskopodłogowych zapewnić, bo niestety pieniędzy na nowe tramwaje niskopodłogowe, jak widać, brakuje, tak? Nie udało nam się pozyskać środków z KPO, musimy posiłkować się kredytem i faktycznie kupimy te 15 nowych wagonów, ale no to będzie zdecydowanie za mało, to jest jakaś tam tylko kropla w morzu potrzeb.
5: No ja bym tutaj dodał, że powinniśmy też skorzystać zostać sprawa opcji na 15 tramwajów w tej umowie, a w tym wypadku moglibyśmy też zastosować potem refinansowanie ze strony państwa, czyli tych środków do Urzędu Miasta. I tym sposobem kupić nie 15, a 30 niskopodłogowych tramwajów.
1: Czyli to jest jedno z rozwiązań, które wy widzicie, ale co jeszcze w imieniu Łodzi całej naprzód, rozumiem, że możecie podać jako propozycję, żeby ta satysfakcja podróżujących się zwiększyła, bo nie mówimy tu tylko o tramwajach, ale i raport ujawnia po prostu ogromny brak satysfakcji użytkowników MPK Łódź z usług.
5: To znaczy, myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na większy priorytet komunikacji miejskiej, tak, bo ona też stoi w korkach, ona stoi na światłach, są jakieś marnowane fazy zielonych świateł, na przykład dla tramwaju. Tutaj powinniśmy patrzeć na to jako na spójną całość, jako na całe miasto, gdzie ten priorytet powinien istnieć, no i to też by jakby wpłynęło na odbiór tej komunikacji publicznej, ponieważ ona jeździła po prostu szybciej po mieście.
4: Tak, no mamy ten słynny system sterowania ruchem, który nie do końca działa. Wielu ekspertów się powiada, że można by to jakoś zoptymalizować, żeby zyskać chociaż po 2-3 minuty nawet na kursie, to już by coś nam dało. Należy także pomyśleć po prostu o potrzebach pasażerów. Mamy teraz często wiele przypadków właśnie remontów, gdzie jest komunikacja zastępcza i na przykład rozkłady tej komunikacji są publikowane na ostatnią chwilę, dopiero w dniu rozpoczęcia się remontu. Nie ma po prostu jakiejś takiej opieki nad tą komunikacją publiczną. Mam wrażenie właśnie, że z roku na rok miasto coraz mniej się tak by tym interesuje, nie zwraca na to uwagi, szczególnie właśnie w porównaniu do innych dużych miast w Polsce.
1: No i wydawałoby się, że Łodzi szczególnie powinno na tym zależeć, ze względu na to, że jest jednym z miast, w których w Polsce są największe korki.
5: No tutaj możemy podać kolejny przykład tego, że mamy kursy na liniach co 15 minut, na przykład tramwajowych, gdzie Szczecin, mogę podać jako przykład, tam jest bodajże 12 czy 10 minut, a w każdym razie jest dążenie do tego, żeby częstotliwość na danej linii tramwajowej jakby zmniejszać, tak, żeby iść to w ten tak 12-10 minut, a u nas jest to 15, czyli jest regres w stosunku do lat ubiegłych. No, oczywiście, co za tym idzie, jeżeli tramwaj jeździ z mniejszą częstotliwością, ludzie nie chcą z tego korzystać, no bo dla nich liczy się to, aby tramwaj przyjeżdżał często, co 5, 8, 10 minut. Jeżeli mamy tą pewność, idziemy na przystanek i zawsze coś podjedzie, tak? A jeżeli wiemy, że mamy czekać 15 minut i może on nie przyjedzie, no to wtedy decydujemy się na auto. A wiemy, że w jednym tramwaju zmieści się wielokrotnie więcej osób niż w autach, no bo jakby jeżeli w aucie jest jedna, dwie osoby, no to one zajmują wielokrotnie więcej przestrzeni na ulicy niż tramwaj bądź autobus.
4: Tak, i właśnie widać ten regres na przestrzeni lat. Ja sobie ostatnio porównywałem rozkłady jazdy po 25 lat, na przykład linii 10 czy 11. Czas przejazdu był, czy mówiąc, bardzo podobny, tam bodajże o 2 minuty dłużej w jednym przypadku, w innym taki sam. Natomiast tak był częstszy, czyli tych tramwaje jeździły podobnie szybko, a jeździły wiele częściej. I to było 25 lat temu, więc widzimy po prostu, że mamy tu regres tej komunikacji.
1: No to w krótkich słowach już na odchodne. Dlaczego warto inwestować w komunikację miejską w Łodzi?
4: Dlatego, że zmniejszy ona korki, spowoduje to, że ludzie będą po prostu szybciej docierać do celu. I jest po prostu odpowiedni styl, jakby, którym powinno nowoczesne europejskie miasto iść.
5: Możemy tutaj jako przykład podać nasze ŁKA, które odniosło świetny, duży sukces, ma świetną ofertę, nowoczesne pociągi, zwiększamy ich tabor co kilka lat. Dzięki temu jest przypływ ludzi. Co roku ŁKA notuje wzrost przewiezionych pasażerów.
4: Tak, tutaj tak samo mogę pochwalić, akurat mieszkam blisko dworca Łódź Widzew i często właśnie wolę wybierać ŁKA niż MPK, bo czuję się, że jest to pewniejszy środek transportu.
1: Moimi gośćmi byli Tomasz Tomas oraz Dominik Świątek ze stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Jeżeli zainteresował Was raport Jak dojadę, to całość znajdziecie w internecie. Ja tutaj niestety nie mam przestrzeni, żeby zająć się wszystkimi tymi informacjami z osobna, a jest ich naprawdę dużo. No już, żeby tak nie narzekać, dostaliśmy chociażby potwierdzenie tego, że Łódź faktycznie jest miastem tramwajowym i mimo, że tych linii wydaje się, że mamy niewiele, to jednak odgrywają kluczową rolę w transporcie publicznym naszego miasta. W mediach społecznościowych Łodzi Całej Naprzód znajdziecie za to ich interpretacje i ich odniesienie do właśnie raportu opublikowanego przez jakdojadę.pl. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia w następnym programie. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Może jest jeszcze trochę za wcześnie na rozpoczęcie sezonu festiwalowego w tym muzycznym kontekście, natomiast festiwali filmowych takie ograniczenia wcale nie dotyczą, dlatego dzisiaj po raz kolejny wybierzemy się do kina i dzisiejszą audycję poświęcimy sobie festiwalowi Millennium Dogs Against Gravity. Rozpoczyna się on już w tym tygodniu, a potrwa aż do 17 maja. No i w Łodzi zamieszka w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i już teraz zapraszam was w podróż po ofercie tegorocznego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Hasło przyświecające tegorocznej edycji brzmi poszukiwania. No i można to rozumieć na kilka różnych sposobów. Przede wszystkim to hasło poszukiwania odnosi się do poszukiwań właściwej formy opowiadania o rzeczywistości, które jest nieodłączną częścią pracy właśnie osób zajmujących się dokumentem i do poszukiwania wiedzy o świecie, które tutaj zdaniem twórców festiwalu odnosi się bardziej do publiczności. Wspólnie z ekipą festiwalu twórcy i publiczność będą wyruszać na inne, takie bardziej metaforyczne poszukiwanie wzajemnego zrozumienia i wspólnych wartości w czasach tej ogromnej polaryzacji i niepewności, którą widzimy w otaczającym nas świecie. Poszukujemy rozwiązań problemów, które dostrzegamy w rzeczywistości. Problemów geopolitycznych, ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. No i o ile twórcy tutaj festiwalu przyznają, że same filmy nie zmieniają świata, to zdecydowanie mogą zainspirować ludzi, którzy ten świat pod wpływem filmów będą potem zmieniać. O komentarz na temat samego festiwalu, jak i osobiste polecenia najciekawszych wydarzeń w ramach tego festiwalu poprosiliśmy Tomasza Poborcę, czyli koordynatora łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
6: Ważnym elementem festiwalu Millennium Dogs Against Gravity co roku są wydarzenia towarzyszące, które pozwalają wyprowadzić te dyskusje na temat kultury, na temat sztuki troszeczkę w inne przestrzenie, albo też wprowadzić do sali kinowej troszeczkę inne perspektywy niż tylko te związane z filmem. I tutaj zaczynając tę podróż po kilku wybranych wydarzeniach, chciałbym właśnie zacząć od filmu Pomiędzy woskiem i złotem Ruth Beckerman. Film, który mnie osobiście zachwycił, nadal ekscytuje, a przede wszystkim zaskoczył. I myślę, że Państwa też zaskoczy takim nieoczywistym, może nie do końca wynikającym z opisu tego filmu, akcentem polskim. Akcent to jest też pewnego rodzaju eufemizm, bo myślę, że to jest jednak kręgosłup tego filmu. Mianowicie ta austriacka reżyserka, utytułowana, wielokrotnie nagradzana, znana też w Polsce, ona osadza swoją historię, swoją serię wywiadów w Addis Abebie, w stolicy Etiopii, w hotelu Hilton, więc z jednej strony mamy umocowanie całej tej historii w takiej przestrzeni hotelowej, luksusowej, a z drugiej strony takim istotnym punktem odniesienia do jakichś takich historiograficznych dygresji, analiz reżyserki jest, i tutaj mogą się Państwo już spodziewać, jeżeli wspomniałem o Etiopii, o Addis Abebie, i jeżeli powiem jeszcze, że tutaj Haile Selassie jest taką postacią, która zostaje sproblematyzowana, jego wizerunek zostaje tutaj zdekonstruowany i jeszcze raz poddany analizie, to oczywiście tym punktem odniesienia dla Ruth Beckerman jest cesarz Ryszarda Kapuścińskiego. Ruth Beckerman oczywiście do nas przyjedzie, po filmie odbędzie się z nią spotkanie. Natomiast tutaj we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim organizujemy również warsztaty. I takich wydarzeń towarzyszących w tych 11 aż sekcjach, towarzyszących może nie wszystkim 75 filmom, ale kilkunastu przynajmniej. Kolejną taką sekcją, gdzie mamy bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, jest sekcja Muzy i Wena. Tam mamy zaplanowane wydarzenia muzyczne przy okazji takich filmów jak Sun Ra, filmu poświęconego znanemu jazzowemu artyście, więc tutaj takie spotkanie z trochę z taką muzyczną odsłoną afrofuturyzmu, ale także film We Want The Funk. I po obu tych seansach zapraszamy tutaj do kawiarni Przypadek oraz na tarasy, na dach Centrum Komiksu, na imprezy muzyczne, które będą towarzyszyć tym projekcjom. Ta muzyka, która będzie wówczas performowana, będzie jakoś tam inspirowana tymi dźwiękami, które będą mogli Państwo wcześniej usłyszeć w kinie. I a propos propos słuchu, ale też a propos poziomu decybeli, tutaj ostatnią taką sekcją, na którą chciałbym zwrócić uwagę i wydarzeniem, jest sekcja Klimat na zmiany, gdzie będzie może można troszeczkę odpocząć od tego zgiełku, zanurzyć się albo na dno oceanu, albo właśnie w pradawne lasy Francji. I tutaj przy okazji filmu Pieśni Lasu zorganizowaliśmy spacery terapeutyczne, spacery, które będą organizowane w przestrzeni łódzkich parków, więc będzie można troszeczkę się odstresować, też korzystając z tej łódzkiej natury, po tym jak z tą naturą z innych krajów, z innych czasami egzotycznych też kierunków będziemy mogli się zetrzeć w przestrzeni kinowej. Tak jak wspomniałem, tych wydarzeń jest oczywiście dużo, dużo więcej. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z pełnym programem, czy to w wersji online na stronie EC1 lub w mediach społecznościowych, czy to w formie fizycznej. Mamy tutaj u nas w kinie, w innych centrach EC1 są dostępne katalogi, w których mogą Państwo się zapoznać z całością tej oferty, ale także te katalogi będą dostępne w miejscach partnerskich, w bibliotekach, na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, innych uczelni, szkoły filmowej, która jest naszym partnerem przy tym festiwalu również.
1: Czasami prawdziwego kinofila można poznać już po samej koszulce i tak właśnie stało się w przypadku pana Tomasza Poborcy, który jest koordynatorem łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity, którego poprosiłam o chwilę refleksji nad samym kinem dokumentalnym, ale też nad tym, jaką rolę we współczesnym świecie odgrywa dokument.
7: Pozwoliłam sobie pana złapać, bo bardzo mi się spodobała pana koszulka. Myślę, że będzie pan chyba osobą, która najchętniej odpowie mi na pytanie, dlaczego warto się zainteresować kinem dokumentalnym, jeżeli wcześniej nie mieliśmy styczności z tego typu filmem.
6: Tak, to może powiem, co jest na tej koszulce, bo na tej koszulce faktycznie jest napisane kino dokumentalne Nasza miłość. Tutaj jest sam ten tekst jest troszeczkę kinofilski, oczywiście gdzieś tam odsyłający naszą uwagę do filmu Alana René. I myślę, teraz tak bardzo, bardzo spontanicznie improwizując, myślę, że w tym utworze francuskim z końca lat 50. może się kryć jakaś odpowiedź na to pytanie, no bo jednak jest to utwór dość mocno inspirowany mechanizmami pamięci, tym jak przeszłość ingeruje w teraźniejszość i kieruje naszymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. I to kino dokumentalne w pewnej swojej takiej indeksalności, tym, że jednak zgadzamy się też jako widzowie, doświadczając tego kina, na jakąś formułę rzeczywistości, że nie ma tutaj do czynienia z jakimś zawieszeniem niewiary, tylko konfrontujemy się z prawdziwymi historiami, z autentycznymi emocjami, z miejscami, z przestrzeniami, z jakimiś społecznościami, które funkcjonują w tym samym świecie co my, ale mają być może konfrontują się z innymi wyzwaniami. To kino dokumentalne pozwala nam jednak troszeczkę zaczerpnąć tego, dotknąć, posmakować na odległość. Oczywiście z pozycji takiego trochę bezpiecznego dystansu, bo na tym to kino często polega, ale jednak wzbogaca naszą wiedzę na temat różnych kultur, na temat właśnie różnych metod, różnych strategii doświadczania tego samego świata, który nas otacza, ale troszeczkę z innej perspektywy. I w momencie, kiedy dzielimy tę pamięć, tę przeszłość z innymi za pomocą filmu dokumentalnego, myślę, że dopiero wtedy możemy myśleć o jakiejś takiej wspólnej przyszłości, która by była rzeczywiście utrzymana w duchu wspólnotowym, w duchu solidarnościowym. Możemy sobie dzięki tym filmom też wyobrazić właśnie taką przyszłość, w której chcielibyśmy żyć, a której nie moglibyśmy sobie wyobrazić, gdybyśmy kierowali się tylko i wyłącznie własnym pojmowaniem tego świata, własnym spojrzeniem, tak? Kino to jest jednak medium w dużej mierze wizualne i tutaj pozwala nam to kino dokumentalne spojrzeć po prostu na świat oczyma innych.
7: Natknęłam się w łódzkiej przestrzeni na dyskusję o tytule akurat dotyczącym mediów. Po co medium fakty? I chciałabym odwrócić to w stronę kina. W czasach, kiedy tak trudno nam znaleźć właśnie to, co jest prawdziwe, jaka jest rola tego kina dokumentalnego? Po co kino? Nadal fakty, skoro można zrobić wszystko.
6: Myślałem, że to pytanie odwrotne troszeczkę pójdzie w inną stronę, to znaczy po co faktom media, prawda? Po co faktom film? Ale tak jak już wspomniałem, no jest to pewnego rodzaju, w pewnej formule bardziej lub mniej indeksalny, ale jednak nośnik jakiejś wypowiedzi, nośnik jakiejś prawdy, czyjejś prawdy. I tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o tym filmie Ruth Beckerman pomiędzy woskiem i złotem. I jeżeli by się przyjrzeć w ogóle temu terminowi, który widnieje w tytule, no to on odsyła właśnie do jakiegoś takiego wyłomu pomiędzy tym, co jest jakiejś takiej wieloznaczności językowej, to znaczy różnicy między tym, co się pojawia w różnego rodzaju wypowiedziach na poziomie takim deklaratywnym, a tym, co kryje się za tym retorycznym kamuflażem. I to kino dokumentalne, myślę, że festiwal Millennium Docs Against Gravity w dużej mierze również pozwala tę lukę załatać i to jest bardzo istotna misja związana właśnie z tym, żeby w dobie szerzącej się dezinformacji, która oczywiście zawsze była, zawsze istniała, zawsze propaganda, różnego rodzaju jej narzędzia manipulowały tą informacją, tą wiedzą o świecie, ale dzisiaj szczególnie jednak w dobie cyfrowej, w dobie właśnie proliferacji tych kłamstw i towarzyszącej jej jednak iluzji prawdy, prawda? Bardzo jest coraz trudniej zidentyfikować to, co jest szczere, a to, co jest jakąś iluzją. To kino dokumentalne, mam wrażenie, że jest jednak ambasadorem tej szczerości, ambasadorem tej prawdy, próbą stawienia jakiegoś oporu właśnie tej dezinformacji, która nas otacza. Oczywiście zazwyczaj to są filmy niesamowicie obiektywne, przefiltrowane przez jakąś osobliwą wrażliwość, ale właśnie w taki sposób chyba powinniśmy dochodzić do tego pluralizmu wiedzy, do tej tolerancji na inne spojrzenia poprzez konfrontację z zrozumieniem świata ucieleśnioną w rozmaity sposób.
1: Czyli w takim razie nawet sama selekcja staje się stanowiskiem politycznym zajętym po której stronie, które głosy wybieramy, żeby pokazać na dużym ekranie, a które pozwalamy, żeby przemknęły mimo uszu i oczu widzów.
6: Tak, festiwal Millennium Docs Against Gravity nigdy nie bał się i nigdy nie ukrywał, może nie tyle agendy politycznej, ale jakiejś właśnie formuły wrażliwości, którą promuje. I fakt, że w programie tego festiwalu znajdują się dzieła, może nawet nie tyle poświęcone, ale gdzieś zakorzeniające swoje spojrzenie, swoje dyskusje, swoje jakieś analizy w kontekstach politycznych, ekonomicznych, ekologicznych, wojennych również. Mamy tutaj w programie dużo filmów związanych z konfliktem w Ukrainie, w Strefie Gazy. Są jakieś takie kulturowe próby analizy tego, co się dzieje współcześnie w Stanach Zjednoczonych, na różnej płaszczyźnie instytucjonalnej, to znaczy od tych szczebli najwyższych, I różnego rodzaju mecenasów władzy w postaci big techowych firm i ich przedstawicieli jak Elon Musk, ale też na poziomie takim zupełnie oddolnym, to co wspomniałem o tym filmie Bibliotekarki, czyli jak ci pracownicy kultury, pracownicy instytucji publicznych starają się lawirować w tym neoliberalnym systemie po to, żeby zachować jakieś resztki niezależności względem tych dyrektyw płynących z tego szczebla centralnego najwyższego. Więc dla tych osób, które mają w sobie jakąś taką żyłkę kontestacji, znajdzie się na pewno w programie bardzo dużo utworów, które myślę, że nasycą ten głód wejścia w debatę, wejścia w dialog, pobudzenia też swoich znajomych do tego rodzaju dyskusji poprzez zaproszenie ich chociażby do kina.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: Mój gość Tomasz Poborca wyjaśnił już dość wyczerpująco, gdzie można znaleźć program festiwalu, ale ja chciałabym do tego dodać to, że festiwal odbywa się nie tylko w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, ale też w internecie, więc jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie ma możliwości dotrzeć na salę kinową w naszym mieście, no to cały czas można zaangażować się w tę kinową dyskusję właśnie przez internet. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus i na koniec chciałabym tylko przypomnieć, że nieważne czy przez internet, czy w sali kinowej, najważniejsze jest nie samo oglądanie filmu, ale to, co z niego wyniesiemy i dyskusja, w jaką możemy wejść z naszymi bliskimi właśnie pod wpływem takiego obrazu. Jeżeli nie spotkaliście się wcześniej jeszcze z kinem dokumentalnym, to myślę, że Millennium Docs Against Gravity to jest właśnie wspaniała okazja, żeby się z takim filmem zapoznać i przekonać się, że kino dokumentalne to nie tylko ciężkie wideoeseje, ale również ciekawe historie i po prostu dobra rozrywka. Mówię Wam zatem do zobaczenia w kinie i do usłyszenia na naszej antenie. Cześć!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Meloradia Łódź.
1: Marcin Rzechliński, zapraszam Was dziś do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. To miejsce, bez którego trudno wyobrazić sobie turystyczną mapę Łodzi. Jeśli ktoś do Łodzi przyjeżdża, to koniecznie musi zajrzeć do tak zwanej Białej Fabryki. A w Białej Fabryce rozmawiamy z Joanną Fiją, która jest tutaj odpowiedzialna między innymi za wystawę Łódzkie Mikrohistorie, czyli znany wszystkim łodzianom dawny skansen, dziś Park Kultury Miejskiej.
2: Tak, Łódzki Park Kultury Miejskiej.
1: Jak zmieniło się to miejsce na przestrzeni ostatnich lat, bo też jest nowa nazwa tej wystawy, ale też możemy zobaczyć wnętrza tych domków pięciu, które przywędrowały w to miejsce z różnych stron i Łodzi, i spoza Łodzi.
2: Zostały one przeniesione z łódzkich ulic. Z ulicy Kopernika, Mazowieckiej, Wólczańskiej. Dodatkowo znajduje się tu kościół, który faktycznie został przeniesiony z Nowosolnej. Nowosolna kiedyś znajdowała się poza Łodzią, teraz znów jest to część miasta. I jeśli chodzi o domki, to aktualnie w środku znajduje się wystawa opowiadająca o losach mieszkańców Łodzi, którzy żyli tu od XIX wieku do tak naprawdę prawie samego końca wieku XX.
1: Bo pomysł jest taki, że to są mikrohistorie, czyli historie poszczególnych rodzin, konkretnych rodzin tak naprawdę, które możemy poznać odwiedzając te domki, ale są to rodziny, które reprezentują w tym przypadku społeczność łódzką ówczesną.
2: Tak, bardzo zróżnicowaną łódzką społeczność, no bo mamy rodzinę fabrykantów, ale mamy też rodzinę pracowników fabryki. Poza tym mamy różne wyznania, mamy katolików, protestantów, Żydów, no i mamy te rodziny umiejscowione w zupełnie różnych okresach, ponieważ zwiedzać zaczynamy w wieku XIX, wychodzimy w latach 80. wieku XX, więc bardzo blisko naszych czasów.
1: To od którego zaczynamy? Który to jest ten najstarszy?
2: Pierwszy po lewej stronie, wiek XIX, potem przechodzimy już na prawą stronę do dwudziestolecia międzywojennego.
1: Zanim do dwudziestolecia międzywojennego, to wejdźmy tutaj do tego, gdzie XIX wiek możemy Łódź zobaczyć sprzed ponad, grubo ponad 100 lat.
2: Tak, i tutaj mamy właśnie rodzinę fabrykantów, rodzinę Benichów, którzy do Łodzi przybyli z Niemiec i mieli oni swoją własną fabrykę, zajmującą się oczywiście tkaninami. I tutaj mamy przedstawione losy tej rodziny, mamy zaaranżowaną kuchnię, jadalnię, łazienkę, a także mały warsztat, taki przydomowy, z drewnianym krosnem, gdzie właśnie ta rodzina, gdy zaczynała dopiero swoją karierę w Łodzi, to właśnie w takim przydomowym warsztacie tkackim.
1: Tutaj się można poczuć jak w tym domu dosłownie, bo tak ten wystrój jest pomyślany, że wchodząc, to tak jakbyśmy zastali te wnętrza tak w codziennym życiu.
2: Tak, taka zresztą jest koncepcja wystawy, że wchodzimy i czujemy się, jakby mieszkańcy na chwilę gdzieś wyszli, ale zaraz oczywiście wrócą.
1: No nic nie dotykamy, ale zdjęcia możemy tutaj robić.
2: Tak, jak najbardziej możemy robić zdjęcia, możemy przyjrzeć się wszystkim przedmiotom z bliska, bo wszędzie można wejść.
1: A tu, skąd te przedmioty się wzięły? One też pochodzą od tej rodziny, czy to są takie różne źródła?
2: Nie, przedmioty zostały zdobyte w dużej części właśnie od mieszkańców Łodzi. Przy tworzeniu wystawy właśnie była taka prośba do mieszkańców, że jeśli coś mają, to my chętnie to przygarniemy właśnie na ekspozycję.
1: I co łodzianie przynieśli? Podzielili się swoimi różnymi eksponatami i się okazuje, że w domach, w mieszkaniach mamy czasem eksponaty historyczne.
2: Jak najbardziej, i zresztą wciąż zwiedzający, którzy przychodzą, mówią, że mają takie coś właśnie w domu, wspominają i czasem chcą coś wciąż oddać.
1: A łodzianie inaczej odbierają trochę te wystawy? Inaczej niż turyści spoza Łodzi?
2: Bardzo możliwe, że tak, ponieważ mają więcej takich bliskich sobie wątków, ale sama wystawa jest bardzo uniwersalna i zrozumiała tak naprawdę dla ludzi nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, no bo i są to wnętrza mieszkalne i sposób, w jaki ludzie żyli.
1: To my teraz wychodzimy powoli i idziemy do tego kolejnego domku, gdzie dwudziestolecie międzywojenne, a zanim jeszcze wejdziemy, to powiedzmy, jak te domy tutaj przywędrowały? One były w częściach przywiezione i złożone tutaj?
2: Tak, domy zostały przetransportowane kawałek po kawałku. Domy, które były zresztą w złej kondycji, tak jak większość niestety architektury drewnianej, takiej prostej, która po prostu dość szybko traci swój blask, rozpada się, jeśli nie jest odpowiednio konserwowana.
1: Przykłady mamy takich drewniaków, tak zwanych, gdzieś tam na bałutach jeszcze się kryją. Wiele z nich już spłonęło, wiele zostało rozebranych, rozszabrowanych. Natomiast jeszcze są takie, o jeszcze przy Częstochowskiej mi przychodzi do głowy, ale no są, niekiedy można te drewniaki w Łodzi po prostu się na nie natknąć.
2: Tak, ale przeniesienie ich tutaj to właśnie był bardzo dobry sposób, żeby je po prostu uratować.
1: Podobnie z kościołem się stało zresztą.
2: Tak, kościół, który miał być przeznaczony właściwie na rozbiórkę, ponieważ na Nowosolnej powstał nowy kościół, ten stał zupełnie bezużyteczny.
1: Można w nim brać śluby, z tego co wiem, tak?
2: Tak, można w nim brać ślub, co jakiś czas się zresztą zdarza.
1: Dobra, to wchodzimy teraz do tego drugiego domku. W tym drugim domku, o już drzwi nam tutaj skrzypią, dwudziestolecie międzywojenne i tu z kolei co możemy zobaczyć?
2: Stulecie międzywojenne to jest naprawdę fascynujący czas dla Łodzi, ponieważ Łódź to miasto wielokulturowe. Do Łodzi zjeżdża się całe mnóstwo ludzi, którzy chcą znaleźć sobie tutaj pracę, być może mieć jakieś lepsze życie. Stąd bardzo dużo ludzi przyjeżdża również z pobliskich i nie tylko wsi. Tutaj mamy przedstawienie trzech rodzin, trzech bardzo różnych, bo jedno mieszkanie należy do Żydów, inne do protestantów i kolejne do katolików. Więc pokazany jest zupełnie różny poziom ich życia.
1: A jakie przedmioty tutaj widzimy? Co to są za rzeczy?
2: Całe mnóstwo właściwie przedmiotów, od wyposażenia kuchni typu pięknego chlebaka z cytatem z modlitwy, po rzeczy typowo związane z religią, czy to katolicką, czy to żydowską, jak mezuza, jak tałes, czyli ta modlitewna szata, jak menora.
1: Też są przedmioty przez Łodzian podarowane, czy to już zasoby muzeum?
2: To tutaj jest różnie w zależności od przedmiotów. Wiele jest podarowanych, wiele jest na inwentarzu muzealnym, ale wiele po prostu jest aranżacyjnie ustawionych.
1: W tym drugim domku mamy bardzo dużo tych takich przedmiotów. To one też zmieniają swoje położenie, czy to jest raczej taka stała ekspozycja, stały układ tego?
2: Tak, jest bardzo, bardzo dużo drobiazgów, więc warto się wszystkiemu przyjrzeć z naprawdę bliska, ale przedmioty raczej nie zmieniają miejsca, mają swoje i tam są.
1: Przypomnę tylko, że rozmawiamy z Joanną Fiją z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Proponuję, żebyśmy wyszli teraz, przeszli się kawałek tutaj do tego kolejnego.
2: Tutaj już lata powojenne, lata 40., 50. i tutaj również historię trzech rodzin, rodziny Baranów, którym dokwaterowano kolejnego obywatela, ponieważ oczywiście mieli zbyt duży metraż mieszkania.
1: Było, jak ktoś miał za duże mieszkanie, to musiał przyjąć lokatora, współlokatora?
2: Tak, bardzo często się faktycznie zdarzało i tu w przypadku tej rodziny tak było, więc dokwaterowano im Bronka Kwapisza, który przede wszystkim za swój cel miał służbę partii. I mieszka również pani Barbara Jodłowska, która niestety podczas wojny straciła męża, który był oficerem Wojska Polskiego.
1: Poznajemy też historię tych rodzin.
2: Tak, jak najbardziej. Wszystkie historie są opisane, można spokojnie przeczytać, wziąć sobie w rękę.
1: A skąd akurat te rodziny się tutaj pojawiają? Dlaczego akurat te konkretne?
2: Szczerze powiedziawszy, tworząc wystawę, przede wszystkim rozmawialiśmy z mieszkańcami Łodzi, którzy opowiadali nam o swoich losach i często te losy zostały w jakiś sposób posklejane. Tak, żeby jak najbardziej pokazać przekrój różnych mieszkańców. Nie tylko jakaś jedna kategoria, ale z zupełnie różnych środowisk, o różnych marzeniach, celach, zajmujących się zupełnie różnymi rzeczami.
1: Tutaj możemy się poczuć jak w takim małym miasteczku. Taki zresztą był zamysł, żeby ten tutaj bruk służył jako taka ulica i mamy te domki po obu stronach. Zresztą to małe miasteczko, ten Łódzki Park Kultury Miejskiej, on służył też jako plan filmowy wielokrotnie i pewnie jeszcze wielokrotnie posłuży jako sceneria na przykład do zdjęć. To co, możemy iść do kolejnego domku. No i on już się tutaj nam pokazuje i tutaj co my
2: tak,
1: mamy?
2: Po lewej stronie piękny, błękitny domek z czerwonymi okiennicami. On różni się od tych pozostałych, ponieważ mamy tutaj pracownię. Mamy warsztat krawiecki, mamy pracownię haftu maszynowego, no i mamy magiel.
1: I to są rzeczy też żywcem wyjęte, niespreparowane.

0: trzy rodziny i trzy różne okazje do świętowania. Okay. Ponieważ gdy wejdziemy do rodziny Marciniaków, mamy Boże Narodzenie. U nas święta trwają cały rok. Po lewej stronie u milicjanta trwa pępkowe, a na końcu korytarza pani Halina Klima świętuje Sylwestra. Tutaj wszyscy mają jakiś powód, żeby się cieszyć, ale też pokazuje właśnie pewną różnorodność żyjących osób, no i trochę inny przedział czasowy.
1: O co pytają mieszkańcy, turyści, którzy odwiedzają, też interesują się w ten sposób bardziej historią Łodzi? To jest właśnie ten klucz, dzięki któremu udało wam się też dotrzeć do szerszego grona odbiorców właśnie poprzez te mikrohistorie, z którymi no tak naprawdę łatwiej nam jest się utożsamić niż z taką pompatycznie opowiedzianą historią.
0: Tak, ludzi przede wszystkim interesuje po prostu takie życie codzienne, które dotyczy również ich, więc takie zwykłe sprawy, które załatwiają każdego dnia, typu jak wygląda toaleta, gdzie się my to, co można było zjeść. Takie zupełnie zwykłe sprawy.
1: A zanim wejdziemy do kościoła i opowiemy nieco o nim, to tylko zapytam, czy tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, to jest początek zwiedzania Centralnego Muzeum Włókiennictwa, czy to jest raczej taka wisienka na torcie, czy to niezależnie można sobie tutaj układać różne opcje zwiedzania?
0: Tak naprawdę można zwiedzać w jaki sposób się chce. Można wybrać tą wystawę jako pierwszą, a można też wybrać jako ostatnią, ponieważ jest tu zdecydowanie co zwiedzać.
1: Jest co zwiedzać, więc my przechodzimy teraz lekkim spacerkiem do kościoła, który przyjechał z Nowosolnej. W Nowosolnej w tym miejscu, co jest teraz? Nowy kościół po prostu.
0: Tak, obok postawiono nowy kościół.
1: A ten przepięknie się prezentuje i to też ogromne wyzwanie było, żeby go tutaj przenieść. Udało się to wszystko zrobić. Dzięki temu tak pięknie się prezentuje. Jakie elementy we wnętrzu zobaczymy, widzimy?
0: Tak naprawdę całe wyposażenie kościoła, ławki, ołtarz, ambony, żandole, empory, ponieważ kościół oryginalnie był protestancki, ponieważ jedni z pierwszych osadników z Niemiec do Łodzi przybyli właśnie na Nowosolną. Obiecano im tam tereny, zwolnienie z służby wojskowej, tylko wymagano od nich odpowiedniej ilości pieniędzy. Okazało się, że bardzo wiele tych osób nie ma aż tylu pieniędzy, bo okazało się, że Nowosolną to trzeba właściwie wykarczować. No ale ci, co zostali, zaczęli sobie tam funkcjonować, postawili kościół. Jednak podczas II wojny światowej opowiedzieli się raczej po niemieckiej stronie, ponieważ oni z resztą społeczeństwa raczej się nie asymilowali. W związku z czym Nowosolna została zasiedlona przez Polaków, chociażby takich, którzy przybyli z Wołynia. I trwały walki długi czas o to, czyj ma być ten kościół. Były sprawy sądowe, ostatecznie protestanci wygrali, chociaż ich na Nowosolnej już nie było, ale katolicy odkupili od nich ten kościół. Zmienili sobie wyznanie na Andrzeja Boboli, trochę skrócili empory, zrobili polichromię, troszkę się pozmieniało, no i kościół od tej pory był katolicki.
1: Jak udaje się w takim pięknym stanie te wszystkie obiekty drewniane zachować? Często musicie je konserwować?
0: Właściwie to nie. Naturalna patyna też im czasem trochę służy, tak jak najbardziej. Ale pewne porządkowe prace jak najbardziej trzeba cały czas wykonywać.
1: A oprócz tych domków, tutaj ze Zgierza też przywędrowała krańcówka tramwajowa. Taki przystanek tutaj mamy. On jest też przez was zaaranżowany na kasę biletową.
0: Tak, jak najbardziej aktualnie kasa biletowa, kiedyś przystanek tramwajowy, bo jeden z pierwszych tramwajów z Łodzi jechał właśnie do Zgierza i tam konieczna była taka krańcówka. Budynek bardzo ciekawy architektonicznie, w pięknym zielonym kolorze, bardzo nawiązującym do willi, która znajduje się naprzeciwko i w której również mieści się wystawa.
1: Pięknie dziękujemy za tę historię i za to oprowadzanie. Joanna Fioł z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Marcin Żychliński. Zwiedzamy Łódź, tym razem z Justyną Tomaszewską, czyli Just Łódź, tak można powiedzieć.
3: Tak jest, dzień dobry.
1: My jesteśmy przy bramie miasta, czyli niedaleko Łodzi Fabrycznej. To takie miejsce, gdzie często wysiadają turyści, którzy przyjeżdżają do Łodzi. No i tutaj już można się zorientować, takie ukryte ślady historii również tutaj naszym oczom się ukazują w niedaleko Fabrycznej.
3: No tak, to prawda, ta historia w Łodzi jest tak naprawdę na każdym kroku. Ten dworzec Łódź Fabryczna, który robi wrażenie na wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają.

0: i jego okolice, bo to niektórzy pamiętają Łódź sprzed lat, więc to się zupełnie inaczej odbiera niż kilka jeszcze lat temu. A poza tym fajne w Łodzi jest to, że ciągle powstaje coś nowego i tak na przykład właśnie w okolicy tutaj dworca Łódź Fabryczna mamy nowe ulice nazwane na cześć chociażby reżyserów łódzkich, więc jest zawsze okazja do powiedzenia o przypadku Kieślowskiego, który był tutaj kręcony, czy o Andrzeju Wajdzie, czy o innych reżyserach, więc ja lubię akurat bardzo te okolice dworca Łódź Fabryczna, bo tutaj jest kawał niesamowitej historii Łodzi. Wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć.
1: Mamy też w okolicy najbliższej takie ślady po religiach, czy po wyznaniach, które w Łodzi współistniały w przeszłości. No i współistnieją oczywiście do dziś, natomiast już w mniejszej to jest wszystko skali. I tutaj niedaleko właśnie mamy dwa takie obiekty.
0: Tak, tak. Tutaj są cerkwie. Jedna z nich to jest przepiękny nasz sobór imienia Aleksa Gonewskiego, a druga to jest cerkiew Świętej Olgi przy przepięknej ulicy Piramowicza. Niektórzy mówią na nią, że to jest Łódź w pigułce, bo to była ulica bardzo wielokulturowa i rzeczywiście jest przepięknie zaprojektowana. Te cerkwie są też dowodem na ważną historię Łodzi, chociaż trudno się o nie opowiadam, bo byliśmy pod zaborem rosyjskim, więc nieprzypadkowo te cerkwie stają tutaj, w okolicy dworca Łódź Fabryczna, bo każdy, kto wychodził z pociągu, pierwsze co, to widział właśnie cerkiew, więc widział dowód na władzę, na potęgę Imperium Rosyjskiego. Niedaleko zresztą też jest przepiękna ulica Narutowicza, dawna dzielna, dlatego że oddzielała, a nie, że była super odważna. Także jest to ulica, która dzieliła Łódź na starą jakby część i tą nowszą część, czy starszą i nowszą. I tam też stoją przepiękne budynki. Hotel Polonia dawny, czy te kamienice obok. To jest taka architektura, że jak się zatrzymamy, spojrzymy do góry, to naprawdę Wiedeń mógłby się nam kłaniać.
1: Piramowicza to krótka ulica, ale na tej krótkiej przestrzeni właśnie mamy gęstą zabudowę kamienic. W zasadzie tam nie ma wolnej przestrzeni. To jest kamienica przy kamienicy. No takich ulic oczywiście jest więcej, natomiast ta jest porewitalizowana i ona faktycznie robi takie wrażenie takiego wielkomiejskiego, europejskiego miasta.
0: No zdecydowanie, zwłaszcza, że te kamienice są podobnej wysokości. To też robi wrażenie, bo jak na różnych ulicach Łodzi te kamienice są różnej wysokości, to nie ma takiego efektu takiej jednolitej, wielkiej ulicy, a tutaj ta wielkomiejskość jest widoczna. Poza tym tam były i szkoła żydowska, tam były kręcone filmy, Wabank chociażby bardzo związany z ulicą Piramowicza. Tam był Uniwersytet Łódzki kiedyś, więc bardzo dużo wspomnień ludzie mają, jak przyjeżdżają tutaj po latach do Łodzi. To tam rzeczywiście na tej małej ulicy czai się ogromna historia, ale to w Łodzi jest super, że my tak naprawdę nie musimy chodzić kilometrami, tylko wystarczy jakiś krótki spacer, żeby móc dotknąć tej historii. No jedyne, co trzeba zrobić, to się rozejrzeć.
1: Tutaj te nowe ulice, nazwane też nazwiskami reżyserów, ale też nowe przebicia międzykwartałowe, to wszystko efekt rewitalizacji. Nie ma już hotelu Centrum. Patrzymy teraz w przestrzeń, gdzie on kiedyś stał. Teraz tutaj jest plac budowy ogromny. To chodzi oczywiście o tunel kolejowy, ale to jeszcze za kilka lat dopiero efekty pewnie zobaczymy. Natomiast tak, ta okolica bardzo się zmieniła, jak zauważyłaś, na przestrzeni ostatnich lat. Ktoś, kto w Łodzi nie był, czy nawet łodzianie, często są zaskoczeni pewnie tą przemianą nowego Centrum Łodzi. Tu miało być nieco inaczej. No nie będziemy teraz wracać do tych planów, które tutaj kiedyś były przedstawiane na to nowe Centrum Łodzi. Ono się nieco różni od tego pierwotnego założenia, natomiast są takie elementy, które tutaj zostaną historycznie też zachowane, czy będą nawiązywać do historii. Nowe Centrum Łodzi, dworzec Łódź Fabryczna, dobry punkt wypadowy do tego, żeby rozpocząć zwiedzanie Łodzi. Tak tutaj można tak założyć, że to jest takie dobre położenie?
0: Tak, tak, bardzo dobre, bo albo idziemy w prawo i wtedy mamy Piramowicza, dalej Jaracza, dalej Włókienniczą i jesteśmy już przy wschodniej, więc Plac Wolności, idziemy w stronę manufaktury, albo ruszamy w lewo i wtedy idziemy do EC1, czyli dawnej elektrociepłowni, dzisiaj trzy fajne instytucje kultury i też przechodząc przez piękny Parsienkiewicza dochodzimy do Piotrkowskiej, albo idziemy prosto, już z pięknymi tak naprawdę wonerfami, bo te ulice też robią wrażenie, zwłaszcza, że tutaj to się dopiero zmienia i to jest taka zmiana, którą ja bardzo lubię, bo za zmianą przestrzeni, za remontami idą nowe funkcje, czyli są nowe kawiarnie, nowe butiki mody, jakieś fajne restauracje i tam też się to życie po prostu rozwija fantastycznie na ulicy Trauguta. No i dochodzimy do Piotrkowskiej, więc mamy fajny tak naprawdę punkt, żeby ruszyć w każdą jedną stronę. A poza tym tutaj też jest tramwaj i można od razu siąść i bezpośrednio pojechać na cmentarz. żydowski. Bardzo często, niestety, bardzo często mi się zdarza także.
1: No tak, tu jest trasa też i na Wojska Polskiego, można dojechać na Bałuty i na Stary...
0: Młyn w drugą stronę, więc dobry punkt wypadowy. Często tutaj rzeczywiście odbieram gości, ale najczęściej spotykamy się pod Jednorożcem albo w manufakturze.
1: Co interesuje najczęściej tych, którzy Łódź chcą poznać? To są makrohistorie dużych rodów, czy takie poszczególne punkty, na przykład kto mieszkał w tej kamienicy, co tutaj się działo, czy jakaś fabryka tutaj była gdzieś niedaleko?
0: Nie ma jednej odpowiedzi, bo wszystko zależy od grupy. Jak to są łodzianie, to oni już te takie mikrohistorie chcą wiedzieć tak naprawdę ze szczegółami, kto gdzie mieszkał, gdzie pracował, gdzie chodził do szkoły i wtedy ta nauka na wycieczkę wygląda zupełnie inaczej. Często jest tak, że przyjeżdżają do nas grupy na przykład osób, które w Łodzi nigdy nie były, albo były w latach 60. czy 70., kiedy to było zupełnie inne miasto, więc wtedy to jest taki łódzki miszmasz, czyli mówimy trochę, a tu była fabryka, a tu kręcili ziemię obiecaną, a tutaj zobaczcie, dzisiaj rewitalizacja, więc mamy takie kompleksowe spojrzenie na Łódź. No i jeszcze są grupy, które ja bardzo lubię, które też zdarza mi się oprowadzać, to są te grupy ocalałych, w zasadzie już teraz rodzin ocalałych, no i to jest raczej fokus na historię rodziny, na zobaczenie miejsc związanych z rodziną i na taką ogólną historię Łodzi. Ja mam taką zasadę, której staram się przestrzegać, że przy tych wycieczkach takich sentymentalnych zawsze pokazuję coś z Nowej Łodzi, albo manufakturę, albo Piotrkowską, żeby goście, mając w głowie obraz z opowieści najbliższych, czyli przeważnie jest to historia getta albo wysiedleń, albo powrotu do Łodzi, to też nie było łatwe po wojnie, to zawsze chcę pokazać, że zobaczcie, to miasto żyje, to miasto się zmienia. Ostatnio nawet miałam śmieszną sytuację, odbierałam stąd rodzinę ze Stanów i pierwszy raz byli w Łodzi, dziadkowie tutaj byli i rodzice w łódzkim getcie i szliśmy sobie stąd do manufaktury i pani pod pałacem rodziny poznańskich zapytała się mnie, jaki film kręcą, bo myślała, że to jest scenografia do filmu i poszła pukać, czy to jest drewniane, czy papierowe, bo nie wierzyła, że my żyjemy w takim mieście.
1: Justyna Tomaszewska opowiada nam dziś o historii Łodzi, o takiej Łodzi turystycznej. To, o czym teraz powiedziałaś, są miejsca, które ktoś mógłby uznać, że gdzieś tam czas się zatrzymał, natomiast też dzięki rewitalizacji, dzięki temu, że sporo pracy się też wkłada w to, żeby pewne miejsca zachować. Nie wszystkie się udaje zachować niestety, bo na naszych oczach wiele obiektów po prostu znika, często też o wartości historycznej. Natomiast to, co się udaje rewitalizować, faktycznie tworzy pewną markę Łodzi. Dzięki wielkiemu wysiłkowi przewodników łódzkich, którzy pokazują nasze miasto na różne sposoby, udało się wytworzyć pewnego rodzaju punkt na mapie turystycznej Polski pod tytułem Łódź, która już nie jest tylko szarym miastem, hipsterem wśród miast, które wyróżnia się tym, że być może ma wiele części zaniedbanych. My teraz siedzimy w takim miejscu, że mamy tak widok na odnowiony Łódzki Dom Kultury, dalej Łódzki Pałac, Plac Budowy Łódzki Pałac Kultury i Nauki, można tak powiedzieć, bo tak niektórzy o nim mówią, czyli między innymi siedziba telewizji. Plac tutaj przed dworcem fabrycznym, no w zasadzie też to miejsce, gdzie takie są perełki. O, tutaj mamy starą, brzydką kamienicę jeszcze.
0: Ale to jest w Łodzi najfajniejsze, te kontrasty. Właśnie to, że my nawet teraz siedząc patrzymy na trochę stare budownictwo, na socrealistyczne, bo jakieś bloki nam się tutaj przewijają i na kamienicę XIX-wieczną. Ja bardzo się cieszę, że mieszkamy w takim mieście, że mamy właśnie możliwość pokazania jeszcze Łodzi niezrobionej. Dzięki temu naprawdę bardziej docenia się też te zmiany, które tutaj zaszły. A poza tym kontrasty. To jest moim zdaniem hasło numer jeden w Łodzi. Łódź to miasto kontrastów w wielu znaczeniach tego słowa.
1: Łodzianie wciąż zaskoczeni są widokiem dużych grup zwiedzających?
0: Tak. Wciąż są zaskoczeni. Wciąż zdarzają się, w zasadzie na każdej wycieczce zdarza się, że ktoś zaczepia, dochodzi, pyta, rozmawia. Najczęściej, albo coraz częściej są to fajne rozmowy, więc nadal jest w nas, w mieszkańcach Łodzi, jakieś takie zaskoczenie, że jak to turystyczna Łódź, przecież no co tu można oglądać. No się okazuje, że jeszcze, ja jestem przewodniczką 15 lat. Jak robiłam wycieczki kilka ładnych lat wstecz, to jeszcze byliśmy doskonałym miastem, żeby przyjechać na jeden dzień. W tej chwili dwa dni to w Łodzi jest za mało, żeby zobaczyć wszystko, łącznie z orientarium, z naszymi fantastycznymi muzeami, właśnie z dawną częścią żydowską, czy z EC1, żeby zobaczyć zmiany, architekturę, rewitalizację. To dwa dni to jest stanowczo za mało, żeby tutaj spędzić fajnie czas. A poza tym, to co się mieszkańcom Polski bardzo podoba i nie tylko, za granicę też, to nasze restauracje. Są zachwyceni poziomem restauracji i naprawdę taką właśnie bogactwem, i jakbym miała dostać 10 zł za każde, nie spodziewałem się, że taki poziom tutaj jest, to już bym nie oprowadzała. A bo ludzie są autentycznie w szoku, co my tutaj mamy.
1: No i jeszcze sporo takich inwestycji, które pewnie się zakończą, jak na przykład ten tunel kolejowy już wspomniany. On też pewnie tutaj przyciągnie dodatkowych turystów, takich odwiedzających Łódź. To jeszcze pytanie, tak na koniec tej naszej rozmowy, zresztą bardzo przyjemnej, bo o Łodzi rozmawiamy. To takie miejsca, które jako przewodniczka must see na liście, po prostu koniecznie trzeba je zobaczyć na takiej liście punktów do odwiedzenia w Łodzi.
0: Księży Młyn. Zdecydowanie największa dzielnica mieszkalno-fabryczna wybudowana w XIX wieku, dzisiaj po rewitalizacji zachwyca. Piotrkowska z położeniem do bram, nie tylko tych artystycznych, tych z najsłynniejszych, czyli Pasażu Róży, czy Narodzin Dnia, czy tych pałacowego podwórka ostatnio otwartego.
1: I tylko, dalej też za Piłsudskiego.
0: Tak, tylko po prostu łazić po Piotrkowskiej. Kolejnym takim miejscem, które warto zobaczyć, zdecydowanie jest to must see, to jest Pałac Poznańskich i Manufaktura. I moim zdaniem cmentarz żydowski, bo to jest bardzo piękne i ważne miejsce na mapie Polski, a też uzmysławia nam jakby liczbę Żydów, która tutaj mieszkała, i tą wielokulturowość naszego miasta. Poza tym mogę tak długo wymieniać. Dworzec Łódź Fabryczna, Muzeum Kinematografii, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Secesję naszą łódzką polecam dzielnice trochę mniej znane, czyli Polesie, Rudę Pabianicką, tam też warto zajrzeć, ale tak jak mówię, no to jest kilka dni, żeby tutaj spędzić.
1: To jeszcze tak, te punkty wszystkie, gdyby na mapę spojrzeć, bo centrum Łodzi jest takie dość rozległe, te wszystkie punkty, które teraz wymieniłaś, można zaplanować tak, żeby po kolei każdy odwiedzić.
0: Tak, i to jest też super. Albo rowerem, albo nawet komunikacją, a to centrum Łodzi, czyli Księży Młyn, Piotrkowską Manufakturę, to na spokojnie na piechotę można przejść, i to Łódź też jest fajna, bo jest kompaktowa. To nie jest jakieś wielkie miasto, takie rozległe, tylko można sobie pospacerować, potuptać i popatrzeć właśnie na te zmiany, na te kontrasty. Ja myślę, że nie jest tak z Łodzią, że się człowiek łatwo zakochuje, tylko jest tak, jak z taką, wiecie, my nie jesteśmy Marilyn Monroe, nie jesteśmy Audrey Hepburn, my jesteśmy tacy, że trzeba nas trochę poznać, żeby nas pokochać. I jak się Łodzi trochę czasu poświęci i da się jej szansę, to ta miłość jest na zawsze.
1: A żeby to zrobić, to najlepiej zrobić to z przewodnikiem, który nam o tej Łodzi opowie, tak jak właśnie zrobiła to dziś Justyna Tomaszewska. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo dzięki temu mam wrażenie, że sami łodzianie też mogą nieco odczarować swoje spojrzenie na własne miasto.
0: A to jest bardzo ważne, żebyśmy my dobrze mówili o swoim mieście. Zapraszam do mojego pięknego miasta.
1: No i właśnie, a jeszcze jest, tylko dorzucę zdanie, że przecież jest tak, że my przychodzimy codziennie, czy do pracy, czy z pracy, czy po dzieci do szkoły, czy na zakupy. Przychodzimy obok tego wszystkiego, pojęcia nie mamy, a w zasadzie to jest tak ciekawe, że naprawdę warto się tym zainteresować.
0: Tak jest, zgadzam się w 100%. Trzeba się rozglądać. Dużo jest tych wycieczek po Łodzi, także korzystajcie Państwo, bo warto. Przewodników dobrych też jest bardzo dużo po Łodzi, więc każdy z nas ma swoje historie, swoje opowieści, swojego konika, i każdy gdzieś tam w czymś specjalizuje, więc warto się rozglądać, szukać tych spacerów i poznawać Łódź.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Marcin Żychliński, czeka nas dziś podróż w czasie przy wschodniej 19. Przeniesiemy się ponad 100 lat wstecz, a pomoże nam w tym m.in. Anna Łagodzińska-Pietras. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ale zanim opowiemy, co tutaj przy wschodniej 19 w Łodzi działo się kiedyś, to powiedzmy, to jest Bibuła, nowe muzeum na mapie Łodzi. Bibuła to miejsce, które właśnie jest powiązane z historią o Józefie Piłsudskim, ale jeszcze z tego okresu, zanim został marszałkiem.
3: Tak, Bibuła, intrygująca nazwa, która nie do końca wyjaśnia znaczenie tego miejsca.
1: I właśnie tym zdaniem tutaj postawmy małą kropkę, a później przejdziemy do historii tego miejsca.
2: Odwiedzamy łódzkie muzea.
1: Taka podróż, powiedziałem, w przeszłość, ale też i w przyszłość.
3: Takie wyjątkowe, tajemnicze miejsce, w którym z jednej strony opowiadamy o historii, ale z drugiej strony staramy się wyciągnąć jak najwięcej z tej historii dla współczesności przy użyciu środków wyrazu charakterystycznych dla tego, co nas czeka w przyszłości. Brzmi to zagadkowo, ale już wyjaśniamy. Zwiedzanie muzeum, które jest rekonstrukcją muzeum z 1938 roku, jakie funkcjonowało w tym miejscu, odbywa się przy użyciu tabletów w rozszerzonej rzeczywistości. Stanowi to dla nas punkt wyjścia do zainteresowania zwiedzających historią, ale też do wyciągnięcia właśnie lekcji z tego, co w przeszłości się działo. Mówimy o działalności Józefa Piłsudskiego, mówimy o drukowaniu tajnego organu Polskiej Partii Socjalistycznej Robotnika, ale zastanawiamy się też nad tym, jaką moc ma słowo, jaką wagę ma słowo, co my słowem możemy zdziałać. Dziś, obecnie w roku rewolucji jest to wyjątkowo ważne, roku rewolucji 1905 roku. Zapraszamy naszych zwiedzających do zastanowienia się nad tym, jakich słów używamy, co nimi przekazujemy, budujemy nimi, czy burzymy, jak nasze codzienne postępowanie wpływa na relacje międzyludzkie, na spotkania z innymi ludźmi. I to jest też taki punkt przekazu naszego wyjścia właśnie do współczesności i do współczesnego odbiorcy. W ofercie edukacyjnej, którą szeroko polecamy, proponujemy zajęcia, w których zastanawiamy się właśnie w oparciu o historyczne wydarzenia, takie jak droga na Syberię na przykład, zastanawiamy się nad tym, jak podróże zmieniają życie, w jaki sposób nasze wyzwania, które spotykamy po drodze, wpływają na nas, kształtują nas, nasze osobowości. A więc lekcje są pogłębione, historia stanowi dla nich jedynie punkt wyjścia. Innym takim, może wartym zwrócenia uwagi zagadnieniem, jakie staramy się poruszać, to praca grupowa, bo właśnie działalność tajnej drukarni nie byłaby możliwa bez zaangażowania całego zespołu osób. Każdy odpowiedzialny był na jakimś etapie za realizację tego głównego zadania, jakim było drukowanie robotnika. Tak jak i dzisiaj, jednostkowo niewiele jesteśmy w stanie zdziałać i warto we współczesności przypomnieć sobie o tym, że żyjemy w społeczeństwie, że otaczają nas ludzie i te relacje międzyludzkie są bardzo ważne.
1: Te zajęcia, bo tak można powiedzieć, to element zwiedzania całego muzeum, do czego za chwilkę przejdziemy. Natomiast to, o czym mowa, to wszystko wokół słowa, wokół przekazu, też dzieje się w takiej fajnej salce, która jest na końcu tutaj już całego tego mieszkania zaadoptowanego na muzeum. Na samym końcu jest właśnie taka salka. Co tam znajdziemy?
3: Tak, pomieszczenia, którymi dysponujemy, są bardzo kameralne, bo jakby nie było, jesteśmy w mieszkaniu.
1: Ja mówię salka, no właśnie, bo to muzeum to tylko z nazwy, znaczy to też muzeum oczywiście, natomiast to przede wszystkim jest dawne mieszkanie.
3: Tak, ta przestrzeń jest niewielka, charakterystyczna właśnie dla mieszkania, co sprawia, że obserwujemy to i mogę powiedzieć to z dumą, zwiedzający czują się u nas dosyć komfortowo i właśnie tak mieszkaniowo. Oni przychodzą do nas w gości i tak też staramy się zwiedzających traktować.
1: To jeszcze dwa zdania. Pod koniec zwiedzania właśnie w tej ostatniej sali. Co tam znajdziemy?
3: Ostatnia sala to jest takie pomieszczenie dodatkowe, które kiedyś było zamurowane. Mówimy o nim, właśnie wybiegamy w przyszłość i teraźniejszość. Mówimy o przeniesieniu tego przekazu historycznego do naszej codzienności.
1: To taka inspiracja nie tylko na lekcje historii, ale też inspiracja takiego, nie wiem, po takiej postawy obywatelskiej też można powiedzieć.
3: Zostawiamy ten temat do przemyślenia każdemu na swój sposób. Mamy nadzieję, że właśnie z refleksją na temat tego, jak się porozumiewamy, jak kształtujemy relacje, nasi zwiedzający wychodzą, a przynajmniej do tego ich zachęcamy.
1: To tyle o edukacji, o tym, jak ta edukacja się tutaj odbywa, jak to wygląda, to teraz wracamy do zwiedzania.
2: Odwiedzamy łódzkie muzea.
1: Bibuła, czyli muzeum, nowe na mapie muzeów w Łodzi, poświęcone właśnie temu, co działo się pod tym adresem, a działo się tutaj bardzo dużo, historia związana z marszałkiem. Rozmawiamy z Anną Łagodzińską-Pietras w pierwszej części tej rozmowy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zgadza się. Jesteśmy w miejscu, które dzisiaj słyszy mieszkańców, którzy przychodzą tutaj do mieszkań, które zamieszkałe są przez ludzi przeróżnych. Natomiast kiedyś kamienica mieszczańska również służyła różnym lokatorom, ale wśród nich ukrywał się adwokat. Dąbrowski, zupełnie nieznana nikomu postać, która przybyła tutaj do Łodzi w czasie jej wielkiego rozwoju jesienią 1899 roku, świeżo po ślubie z Marią, kobietą, która zajmowała się utrzymaniem, pilnowaniem ogniska domowego, nie zatrudniona była zawodowo, natomiast ten mężczyzna właśnie uznawany przez sąsiadów, przez dozorcę, przez służbę, która również była tu zatrudniona, za adwokata, zajmował się pracą w swoim gabinecie. Nikt tam nie zaglądał, nikt nie wnikał, czym on dokładnie się zajmuje, gdzie chodzi do pracy. Skoro zamykał się w jednym pokoju i tam wykonywał swoje obowiązki, uznano właśnie, że jest zapewne adwokatem.
1: Wchodzimy zatem do środka. Wielkie, przepiękne drzwi na klatce schodowej.
3: Weszliśmy historycznym wejściem, które prowadziło właśnie do tego mieszkania na pierwszym piętrze kamienicy przy Wschodniej 19, gdzie zamieszkiwali państwo dąbrowscy. Po naszej prawej stronie znajdowały się pomieszczenia od strony podwórka, pomieszczenia kuchenne, water closet tak zwany, czyli dzisiejsza łazienka. Mieszkanie było bardzo nowoczesne. Była tutaj też jadalnia i pomieszczenie dla służby. Po lewej stronie, może przemieśćmy się tam, znajdowała się sypialnia jako pierwsze pomieszczenie. Dalej korytarzem można było wejść do salonu. I na samym końcu znajdował się gabinet pana domu. Mieszkanie było wynajmowane. Na pierwszym piętrze w kamienicy wielkomiejskiej to takie mieszkanie prestiżowe, takie, które widać było z dołu. Przechodnie mogli zobaczyć przez okna pięknie zdobione sztukateriami właśnie sufity, które i dzisiaj można podziwiać, dlatego że zostały fantastycznie odrestaurowane. Mnóstwo pracy konserwatorskiej zostało tutaj w to odtworzenie włożone.
1: No nawet jeśli nie mamy akurat czasu, żeby wejść do środka, ale na pewno warto, to warto po prostu spojrzeć też w górę, przechodząc na rogu wschodniej pomorskiej, spojrzeć przez okno i faktycznie zobaczymy przepięknie zdobione sufity, żyrandole, no i też stolarka okienna odnowiona, też przywrócona do tej dawnej świetności.
3: Tak, w tych miejscach, w których udało ocalić się oryginalną tkankę, ona oczywiście jest wyeksponowana, gdzieniegdzie niestety stan kamienicy nie pozwolił na to, ale oczywiście tak, mamy nadzieję, że to, co widać z zewnątrz, jest zachętą do odwiedzenia wnętrza. Natomiast wnętrze zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że mamy tutaj pewnego rodzaju muzeum w muzeum. O co chodzi? O to, że kiedyś mieszkali tutaj Piłsudcy, jak powiedzieliśmy, na przełomie 1899 i 1900 roku, ale wtedy jeszcze Józef Piłsudski był tylko działaczem socjalistycznym, dopiero był na tej drodze do objęcia funkcji marszałka, dopiero walczył o niepodległość, szukał tej drogi walki o niepodległość, był świeżo po powrocie z Syberii, tutaj drukował nielegalne czasopismo Robotnik, ale później w roku 1938 władze Łodzi zdecydowały się na utworzenie Izby Pamięci, muzeum poświęconego Piłsudskiemu. I dzisiaj to, co możemy zobaczyć gołym okiem, to jest właśnie rekonstrukcja tego muzeum z 1938 roku. Dlatego mamy tą szkatułkową taką konstrukcję tego miejsca. A więc to, co widzimy wokół nas, odtworzone, zrekonstruowane tapety, zrekonstruowane gabloty w kształcie takim, jaki był w okresie międzywojennym, czy nawet wybór zdjęć, to jest właśnie wszystko nawiązaniem do wystroju, jaki panował tutaj w Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, bo taka była oficjalna nazwa tego miejsca.
1: To miejsce jest po prostu ważne z punktu widzenia historii naszego miasta. Tutaj drukowano Robotnika, zresztą też z tego względu działalność została zakończona, bo okazało się, że wyszło na jaw, że tutaj drukowano tego Robotnika.
3: Zgadza się. W jednym z pokoi widzimy na ścianie zdjęcia współpracowników Józefa Piłsudskiego, którzy bywali w tym mieszkaniu. Mamy tutaj Kazimierza Rożnowskiego, który był zecerem, zajmował się tą żmudną pracą, układaniem literka po literce tekstów publikowanych później w Robotniku. Józef Piłsudski je redagował. On był twórcą tekstów, ale widzimy też między innymi Aleksandra Malinowskiego. Postać bardzo ważną dla Polskiej Partii Socjalistycznej i dla Ruchu Socjalistycznego. On bowiem dostarczał tutaj, do tej tajnej drukarni, papier, tusz drukarski i odbierał stąd wydrukowane numery robotnika. Podczas jednej z takich akcji, kiedy przyjechał z papierem, zakupił bardzo dużą jego ilość, 8 rys, i te 8 rys to był podejrzany zakup. Doprowadził on carską ochranę właśnie śladami Aleksandra Malinowskiego do tego miejsca tu na Wschodnią 19. A jak odbyło się aresztowanie?
1: Opowie nam o tym Izabela Werecka-Szczepańska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie właśnie jest taka prasa, taka postonka popularna, kiedyś tak się mówi.
4: To jest maszyna drukarska Boston Model Press, zwana potocznie Bostonką. Przez Piłsudskiego nazywana pieszczotliwie babcią. Używał również innych określeń, choć to były takie trochę niecenzuralne, nazywał ją cholerą, gratem, w zależności od swojego nastroju.
1: Tutaj faktycznie w tym pomieszczeniu, czy symbolicznie to drukowanie się odbywało? Tutaj jest tylko symbolicznie umiejscowiona ta prasa drukarska.
4: Stoimy dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym znajdowała się tajna drukarnia. Pomieszczenie było przeznaczone na gabinet, w którym Józef Piłsudski redagował tekst, i w szafce zamykana była właśnie ta maszyna drukarska.
1: Jak to się odbywało? W godzinach nocnych, czy właśnie w dzień, kiedy było bardzo głośno, tramwaje tutaj tędy przejeżdżały, kiedy ten gwar miejski był, czy to jednak po nocach, można tak powiedzieć?
4: Drukowanie odbywało się w godzinach nocnych, natomiast odbywało się tak naprawdę, było to możliwe dlatego, że pod spodem, pod nami, gdzie stoimy, znajdował się skład bawełny i pończoch, czyli takie miejsce, które w ciągu dnia było często odwiedzane przez kupujących, natomiast w nocy ono było puste. I tutaj to drukowanie odbywało się właśnie.
1: Może zaprezentujemy tak na sucho, ale będziemy słyszeć, jak to właśnie pracuje, bo to nie jest taka cicha maszyna wcale. I za każdym razem, gdy słyszymy takie łupnięcie, to właśnie jedna strona jest odciśnięta, tak?
4: Dokładnie tak. Tych ruchów w ciągu godziny wykonywano od 250 do 280, żeby wydrukować nakład 1900 egzemplarzy. No i tak to się odbywało. Jak słyszeliśmy, była to dosyć głośna praca.
1: Głośna praca, ale jakże potrzebna ówcześnie. Dokąd trafiał później ten robotnik drukowany tu przy Wschodniej?
4: Do łódzkich fabryk, do robotników. I wyglądało to tak, że no bo pierwsze co to zastanawiamy się, jak słowo pisane było odbierane przez właśnie robotników. Nie wszyscy potrafili czytać, natomiast odbywało się to w ten sposób, że ci, którzy umieli czytać, przekazywali to, co wyczytali innym. Tworzyły się takie kółka, w których właśnie ta wiedza była przekazywana między sobą. Oprócz tego, że jest tutaj odtworzone to Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, Muzeum z lat 30. Dołożona jest ścieżka w rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzanie u nas odbywa się z tabletem i z słuchawkami, czyli każdy zwiedzający otrzymuje zestaw, którym kamerą tabletu skanujemy sobie wybrane punkty i w tablecie odtwarzane są filmy. Właściwie cała historia tego wydarzenia, które miało miejsce przy Wschodniej 19 w roku 1900, jest opowiedziana w tej formie filmowej odtwarzanej na tablecie.
1: Zaglądamy na Wschodnią 19, poznajemy historię, bardzo ważną historię, o której opowiadały nam dziś Anna Łagodzińska-Pietras i Izabela Werecka-Szczepańska. Bardzo dziękujemy za to.
4: Zapraszamy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Okej, to ja sięgam teraz po dwie sztuki sztuk. W co jest grane w Łodzi, czyli właśnie w audycji, w której mówimy o sztuce uprawianej w Łodzi za chwilę, no między innymi o miejscu, które taką sztukę pielęgnuje. No to może rzeczywiście zbyt ogólna zapowiedź, zatem fotografia. Oto sztuka. Piękno w treści i formie. No warto o tym pamiętać, tym bardziej w czasach, kiedy no generalnie strzelamy fotki, selfiaczki, bardzo dużo. I często zapominamy w tym tempie, pośród wielu zdjęć, jakie zrobiliśmy do swoich na przykład smartfonów, że to sztuka, gdzie potrzebna jest i technika, i pewien zamysł, no i wtedy fajnie się to wszystko po prostu ogląda, prawda? O wartości fotografii przypominają nam m.in. wystawy, zajęcia warsztatowe, spotkania z artystami, to wszystko w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, a także w działającej przy ŁTF-ie galerii wystawienniczej, galerii imienia Hahnemanna przy Piotrkowskiej. Tam zajrzę, bo to bardzo ważna przestrzeń. Zresztą drobnymi krokami zbliża się także jubileusz. No ale to jeszcze dziś faktycznie mogę spokojnie zaakcentować to słowo, że drobnymi krokami, choć oczywiście, że się zbliża. Zanim o samym jubileuszu, to będzie dzisiaj troszkę o historii ŁTF-u, no ale przede wszystkim o misji. Tak to zabrzmiało, słuchajcie, ale w sumie no tak to miało zabrzmieć, bo tak jest. Misji, by pielęgnować i popularyzować fotografię właśnie jako sztukę. A później teatr. No i tutaj też nieco mocniej wejdę w temat już tytułem zapowiedzi, bo to będzie teatr improwizowany. Ja pamiętam, słuchajcie, jak to wszystko rodziło się w Łodzi. Teraz śmiało można powiedzieć, rozrosła nam się ta przestrzeń teatralnej części miasta. Pamiętam, jak dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno, wystartowała pierwsza grupa teatru improwizowanego w naszym mieście. No i zastanawialiśmy się, czym jest w ogóle impro w teatrze. Czy na przykład Szalone Nożyczki Powszechnego to czasem nie jest właśnie impro. No, później oczywiście udało się stworzyć taką definicję, ale też przez lata występów, spektakli, zbudować w łódzkiej publiczności taką świadomość, czym jest ta sztuka teatru. No i pamiętam, czy też może nawet pamiętamy przecież te kolejne występy kolejnych też powstających w Łodzi grup teatralnych na kolejnych scenach gościnnych, na przykład w Teatrze Nowym, w Teatrze Małym, w Wytwórni i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich grup oczywiście nie zaproszę, przynajmniej do jednej audycji, bo generalnie staram się i przecież czynię to na bieżąco, wskazując na ich obecność, działalność, repertuar, natomiast dziś będą dwie. Tak jest, w przestrzeni jednej audycji to się uda. Z jednej strony młoda formacja, Niebo Impro, z drugiej ta, która doczekała się już nawet przecież swojej stacjonarnej sceny i gra od kilku sezonów na OFI. Teatr Komedii Impro. No dobrze, to co, może pamiątkowe zdjęcie? Sięgam po smartfona, słuchajcie, proszę bardzo. Uśmiech elegancko, a jeszcze ja. Czekajcie, to będzie takie selfie ze słuchaczkami i słuchaczami. Proszę bardzo, cyk. Dobrze, a to, bo tak, bez dźwięku, słuchajcie, bo tutaj nie ma migawki generalnie. No, można sobie ustawić, jaki się tam chce, ale ja to tak z cicha pęk, jak to mawiali starożytni. No dobrze, słuchajcie, to zapraszam. Zaczynamy od tematu fotografii w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym. Bartosz Lichawski.
2: Ciekawa Łódź.
5: Bez wątpienia Łódź jest ciekawym miastem ze względu na obecność Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. No i można powiedzieć, że Łódź jest też ciekawym miastem w obiektywie członkiń, członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, ale można powiedzieć jeszcze szerzej, że Łódź jest ciekawym miastem do fotografowania. A jak już to zauważyłem przed chwilą, wszyscy robimy zdjęcia. Jeśli nie wszyscy, to znakomita większość z nas ma albo jakiś porządny aparat fotograficzny, albo też smartfon, mniej lub bardziej porządny, ale za każdym razem wyposażony w obiektyw, może nawet obiektywy, no i funkcję robienia zdjęć. Mało tego, współczesne smartfony robią już takie zdjęcia, że w zasadzie można powiedzieć, że są to aparaty fotograficzne z możliwością dzwonienia. No to sięgamy teraz do historii nie tyle samej fotografii, co do historii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, które zostało założone przez Józefa Farbotko i Aleksandra Zakrzewskiego. To na bazie Klubu Miłośników Fotografii Polskiej IMKI w Łodzi, ale słuchajcie, to też był oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, natomiast w lipcu 1949 roku powstało coś, co przyjęło nazwę Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. No i tutaj sięgam po kolejną bardzo ważną datę, słuchajcie, dlatego, że przecież ŁTF dysponuje własną przestrzenią wystawienniczą. No i tutaj jeden jubileusz to właśnie ten rok 1949, a drugi to 1957, Galeria Fotografii. Obecnie mówimy o galerii imienia Eugeniusza Hahnemanna przy Piotrkowskiej, gdzie prezentowane są różne wystawy, słuchajcie, choć ŁTF prezentuje się nie tylko tutaj i tak naprawdę nie tylko w Łodzi, ale skoncentrujmy się na naszym mieście. Pamiętam też, a propos jubileuszu, piękną, bo jubileuszową wystawę 75-lecia Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i wtedy te niezwykłe zdjęcia, prace prezentowane były przecież w ośrodku propagandy sztuki. Generalnie chodzi o to, żeby tego typu wystawami, które przecież odbywają się przy różnych okazjach i przez cały rok, pokazać i podkreślić dorobek artystyczny członkiń i członków towarzystwa z bardzo różnych przecież pokoleń. To umożliwia widzom poznanie też rozwoju, ewolucji, zmian spojrzenia na fotografię, na obraz, na sprzęt także, jej znaczenie w bardzo różnych okresach historycznych. To jest też za każdym razem okazja do tego, by poznawać bardzo różne techniki fotografii, klasyka albo współczesność, różnorodność form, tematów w twórczości członkiń i członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Ale słuchajcie, warto może to podkreślić, choć myślę, że w Łodzi wszyscy o tym wiedzą, że nie trzeba być w szeregach, prawda, by posługiwać się legitymacją ŁTF-u, żeby mieć dostęp do tej całej wiedzy, do tych wszystkich prezentacji, form wystawienniczych i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, przecież ja też na bieżąco zapowiadam bardzo różne cykle fotograficzne. Najsłynniejszy z nich to po prostu fotografia miesiąca. Macie już w tym miesiącu fotografię, z której jesteście dumni. No, generalnie słuchajcie, tych wydarzeń, które też zachęcają łodzianki, łodzian, choć oczywiście nie tylko, bo to są wydarzenia międzynarodowe, jest więcej. To między innymi autoportret w kwadracie, potęga Łodzi albo magia dnia. A do tego wszystkiego dochodzą, no właśnie, wystawy bieżące i warsztaty. Ogrom warsztatów, które wam tutaj w Co jest grane w Łodzi zapowiadam, no bo z jednej strony to jest początek fotografii analogowej, choć można by powiedzieć cyjanotypia, fotografia otworkowa, nauka właśnie tej fotografii aparatami manualnymi na tak zwaną kliszę, koreks, ciemnia, wywoływanie zdjęć, super sprawa. Ale to wszystko przekłada się i przydaje później na obsługę własnego, czasem bardzo zaawansowanego aparatu fotograficznego, byśmy wiedzieli, jak ustawić tutaj parametry, jak przyłożyć oko, by stworzyć coś niezwykłego, coś, co można pokazać albo swoim najbliższym, albo w efekcie także we wspomnianej galerii imienia Eugeniusza Hahnemanna przy Piotrkowskiej. No to teraz czas na teatr.
2: Teatry.
5: Dominika Zołotarew i Niebo Impro, młoda grupa teatralna, no młoda, ale z drugiej strony już świetnie znana, bo graliście w Łodzi niejednokrotnie na niejednej scenie, więc pokazaliście, że w przestrzeni Niebo Impro wszystko się może zdarzyć i dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, bo jest to teatr improwizowany.
6: Rzeczywiście rzeczy dzieją się na naszych oczach, nawet my jesteśmy bardzo często tym zaskoczeni i częściej niż rzadziej wychodzą to naprawdę ciekawe historie. My stawiamy na relacje, na to, żeby ta historia rzeczywiście miała jakąś wartość, a przy okazji bardzo często wychodzi, że jest to komedia, bardzo często jakieś elementy fantastyki, ale dla nas jako nowej grupy właśnie największym priorytetem jest to, żeby historia coś wnosiła, jakby angażowała publiczność w Łodzi.
5: Dominika, ja zastanawiam się, jak to jest z twojej, waszej perspektywy jako właśnie tej młodej grupy. Czy łatwiej było wtedy, kiedy ten teatr w Łodzi się rodził, kiedy powstawała świadomość na jego temat, czy teraz? Myślę tutaj o tym, że no, wtedy trzeba było nauczyć publiczność reakcji, umiejętności współgrania, współdziałania, współobecności właśnie w przestrzeni teatru improwizowanego. Dzisiaj, no my, łodzianki, łodzianie, mamy już świadomość, czym jest teatr improwizowany. Pewnie byliśmy niejednokrotnie, jak nie, no to jest mnóstwo okazji, by sprawdzić, ale generalnie chodzi o to, że my wiemy, czego możemy się spodziewać. Może zatem też nasze wymagania urosły. Może zatem jest po prostu trudno.
6: Myślę, że na pewno. Myślę, że to też jest praca z człowiekiem. Znaczy, że ja na przykład przez lata jakby pracy nad sobą jako sobą potrafię może już dostrzec, że okej, inni ludzie to robią, inni ludzie robią to dobrze. Gdzie jest moje miejsce? I wszyscy chyba sobie zadajemy to, trochę to pytanie i mam nadzieję, że my wnosimy nową wartość. Po prostu mam nadzieję, że my jako jednostki są po prostu wspaniałe jako jednostki, jako grupa, rozumiemy się, czujemy się, te próby przynoszą nam takie ciepło, że mamy nadzieję, że to po prostu przejdzie też do publiczności.
5: Ale to chcę zapewnić, że przechodzi, że jest to taki krąg wymiany energii i to wszystko pięknie współgra i tworzy przestrzeń teatru i te niesamowite historie. No, generalnie jesteście w bardzo różnych miejscach Łodzi, sceny gościnne, z których możemy was znać. No i tutaj opowiadacie, czy też opowiadamy wspólnie właśnie bardzo różne historie, tworząc te spektakle. Myślę sobie też o tej trudności, trudności, jaka może spotkać aktorki, aktorów na scenie w momencie, kiedy pojawia się jakiś na przykład mało ciekawy albo no, kontrowersyjny temat. Czy są w ogóle takie tematy, których, jak to się mówi, nie bierzecie od publiczności?
6: Znaczy, na pewno ważną częścią jest moderacja, czyli to, jakie inspiracje rzeczywiście bierzemy. My akurat pewnie weźmiemy od jednej, maks dwóch osób i to będą raczej historie niż pojedyncze słowa, ale oczywiście, że to się dzieje, ludzie różne słowa rzucają, jest to oczywiście taki inside joke, że my też sobie na próbach je rzucamy, bo wiemy, że się pojawi po prostu słowo prosektorium albo jak zapytamy o miejsce. Natomiast my się tylko inspirujemy, więc właściwie z każdego słowa, z każdej historii jesteśmy w stanie wyciągnąć to, z czym my jesteśmy okej, żeby to grać albo nie, więc to raczej nie jest zagrożenie.
5: Dominiko, dziękuję pięknie za rozmowę. Trzymam kciuki oczywiście, bo tworzycie wartość łódzkiego teatru, teatru improwizowanego, nie, bo impro, ale ze mną jest też Adam Owczarek z Teatru Komedii Impro. No właśnie, Adam, ja pamiętam, jak zaczynaliście, jak graliście na scenach gościnnych, dzisiaj macie swój adres, gracie na Ofie. To też pokazuje, jak teatr improwizowany jest potrzebny w Łodzi i jak łódzka publiczność chętnie odpowiedziała na taką zaczepkę, prawda? Spotkajmy się, stwórzmy teatr.
7: Przychodzą do nas stali widzowie, no już niektórych jak wchodzą, to no, dzień dobry, już tak się troszkę nawet poznajemy. Rekordziści są po kilkanaście razy. Niektórzy przychodzą z różnych motywacji, przyprowadzają znajomych na przykład. Pamiętam jakiś czas temu na spektaklu, bo zwykle przed rozpoczęciem pytamy, kto jest pierwszy raz, a kto przyszedł po raz kolejny. To mniej więcej połowa sali wraca, połowa to są osoby nowe. Czasami pytamy, a skąd się dowiedzieliście o nas? Tu także wspominane są czasem media, ale najczęściej ludzie mówią, dowiedzieliśmy się od znajomych. Też pamiętam jeden spektakl, gdzie się okazało, że odezwała się cała, chyba na oko 20-osobowa grupa. Skąd wiecie? A od tej koleżanki, co tam siedzi, to ona nas przyprowadziła. Ludziom się podoba, wracają do nas, bo mogą się cieszyć, bawić. Też jedna z naszych stałych odwiedzających powiedziała, że my trochę działamy jak taki prozak, żeby dać radość, że ona zawsze wychodzi od nas taka uśmiechnięta, naładowana, zadowolona, bo to faktycznie są takie przedstawienia radosne. Ja kiedyś wymyśliłem, że taką akcję, której w sumie nie zrealizowałem, że to są spektakle, na których nie da się nie uśmiechnąć. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś przyjdzie na spektakl i podczas całego spektaklu ani razu się nie uśmiechnie, to ja mu osobiście oddam pieniądze za bilet, bo mogę zaryzykować, że nieraz stoję, przyglądam się, jak reagują widzowie, no to faktycznie no, nie można się nie uśmiać. Jak patrzymy, jak aktorzy się gimnastykują na tej scenie i nie fizycznie, tylko psychicznie, bo tak to wygląda. No, oni przecież wchodzą na scenę i oni nie wiedzą, kim będą. Tak? Nagle dowiadują się, że nie wiem, aktor wchodzi z aktorką, ty będziesz, nie wiem, muzykiem, pianistą, a ty będziesz malarzem pokojowym. I gdzie się znajdujecie? A znajdujecie się w galerii. 3, 2, 1, impro. I oni już wchodzą w rolę. Czasami jak te spektakle, no bo to się różnie toczy, nieraz tak powiedzmy potocznie nie do końca się klei, tak? Albo się coś rozjeżdża, bo to przecież powstaje tu i teraz, tak? I zawsze jest finał, zawsze jest to szczęśliwe, można powiedzieć, zakończenie, bo aktorzy współpracują ze sobą, działają, to wszystko jest na takim w pozytywnych emocjach, zawsze się udaje. No, teatr komedii impro w końcu.
5: No tak, no tak. Natomiast jeśli wam się uda paść na występ którejś z łódzkich grup teatralnych i będzie to na przykład pierwsze spotkanie, to myślę, że będą kolejne. Adam Owczarek z Teatru Komedii Impro, dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: O, proszę bardzo. Czerwona lampka w studiu to jasny i czytelny znak, że mnie słychać. I bardzo dobrze, że mnie słychać, bo mam dla was takie oto dwa niezwykle ciekawe tematy. Za chwilę będziemy bowiem w dwóch bardzo ważnych dla łódzkiej kultury miejscach. To jest Teatr Powszechny w Łodzi i EC1. O tym teraz, w co jest grane w Łodzi, a dokładniej, no właśnie, w łódzkich teatrach generalnie trwa teraz sezon 2025-2026. To oczywiście czas premier, nowości, wznowień, powrotów, są jubileusze, są wydarzenia specjalne, gościnne festiwale, repertuar regularny, oczywista sprawa. Ale nie o tym dzisiaj. W dzisiejszej audycji chcę zwrócić waszą uwagę na Teatr Powszechny w Łodzi jako na miejsce, które jest przykładem takiego pięknego, wręcz nieustającego rozwoju. To jest miejsce, gdzie spełniają się marzenia. Nie tylko te teatralne, choć z teatrem związane. Czyje to marzenia? No myślę, że z jednej strony to są marzenia pani dyrektor Ewy Pilawskiej, o czym za chwilę. Z drugiej strony spełniają się nasze marzenia. Marzenia aktorek, aktorów, twórczyń, twórców. Dobrze, za chwilę. Za chwilę o trwającej rozbudowie, bo remont to chyba za lekkie słowo dla tak dużej inwestycji. Później zajrzę do EC1 Łódź. To oczywiście też doskonały przykład rozwoju, rozbudowy, spełnienia marzeń, choćby dlatego, że przecież był już taki czas w Łodzi, pamiętamy to doskonale, gdzie dawna elektrownia, która czasy świetności miała już za sobą, wyglądała dość słabo, a nawet coraz słabiej wraz z upływającym czasem. No i przyszedł moment oczywiście rewitalizacji, pamiętamy, był pomysł, były pieniądze, a jest, no jest ważny ośrodek kulturotwórczy. Dzisiaj zajrzę nie do hali maszyn, nie na ulicę Żywiołów, nie do NCKF-u i nie do Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej i też nie, dobrze, macie rację, wystarczy, już mówię, gdzie zajrzę. Zajrzę do planetarium EC1 Łódź, ważne miejsce, na teraz, zgodnie z obietnicą, teatr. W co jest grane w Łodzi? Bartosz Lichawski.
9: Teatry.
8: Teatry w Łodzi to ogólnie bardzo ważna przestrzeń dla łódzkiej kultury. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości. To za każdym razem jest dostęp do wyjątkowych treści, wyjątkowych realizacji. Mamy w Łodzi teatry dramatyczne, mamy oczywiście muzyczny, jest teatr wielki, teatry lalkowe. Tutaj zwracam uwagę na te głównie dla dzieci, choć nie tylko. Teatr tańca, teatr eksperymentalny, teatr awangardowy, ale oczywiście, że we wakacje mamy także dużo teatru ulicznego. Mamy teatr, który na Ofie, między innymi, bo tych grup w Łodzi jest więcej, jest teatrem improwizowanym, co nie jest już nowością przecież w Łodzi. Można by bardzo długo w ten sposób i generalnie ja przecież regularnie omawiam dla Was repertuar łódzkich teatrów, ale dziś chcę zwrócić uwagę właśnie na pewną zmianę, do której my generalnie już jesteśmy przyzwyczajeni. Słuchajcie, musimy jeszcze w ten sposób funkcjonować jakiś czas. Ja za chwileczkę powiem o konkretnych datach. Mówię tutaj o tym, że Teatr Powszechny w Łodzi gra w Expo, no ale przede wszystkim zwracam uwagę na to, że to jest spełnianie marzeń naszych wspólnych, bo generalnie ten projekt realizowany jest, no powiedzmy sobie, można by nawet powiedzieć od początku powstania Teatru Powszechnego w Łodzi, czyli od 1945 roku, no i pierwsza tak wielka, tak potężna, na pewno największa inwestycja infrastrukturalna w historii powszechnego. Ja chcę przypomnieć, że w co jest grane w Łodzi, no jakiś czas temu, to był rok 2012, pani dyrektor Ewa Pilawska, która była tutaj w studiu moją gościnią, mówiła o właśnie tych marzeniach, o tej potrzebie tworzenia teatru, który no, oparty jest też na technologii, na technice, na przestrzeni. Wymarzyła sobie małą scenę, wszyscy mówili jej, nie, no to się nie uda, to się, no, to gdzie? Gdzie? Nie ma miejsca. No a przecież były kasztany, była wielka uroczystość, było zimno, pamiętam, ale te marzenia były gorące i proszę bardzo, dzięki staraniom, dzięki wizji, dzięki marzeniom mała scena została oddana do użytku w 2012 roku. No i do tego wszystkiego, no oczywiście można było uruchomić dodatkowe spektakle, dodatkowe projekty, dodatkowe działania i tak przecież mamy w Teatrze Powszechnym w Łodzi, jako Polskim Centrum Komedii i Konkurs Komediopisanie i Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Jest edukacja, cykle, bo tu dziecko w sytuacji, teatr dla niewidomych i słabowidzących, teatr blisko ludzi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko bardzo ważne działania, ale teraz teatr rozbudowuje nam się i zmienia na Teatr Powszechny w Łodzi jako Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej. Tutaj też była uroczystość, troszkę inne okoliczności przyrody, że tak powiem, bo pamiętam, że to był czerwiec, więc zupełnie inna pogoda, choć czerwiec roku 2025 wcale nie rozpieszczał, ale nie wracajmy do tego, planujmy. Planujmy to, co dziać się będzie. No, nie mogę powiedzieć lada moment, ale czekamy na ten moment. Jak mówi Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi, współczesny widz oczekuje nowoczesnych środków i nowoczesnych technologii. Inwestycja obejmuje przebudowę całego budynku teatru z wyłączeniem małej sceny, zmianę układu widowni dużej sceny na bardziej amfiteatralną oraz dostosowanie architektoniczne budynku. Teatr po modernizacji będzie nowoczesny, bezpieczny, będzie mówił współczesnymi językami artystycznymi, ale będzie także nowoczesny pod względem technologicznym. Będzie bardziej dostępny i dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami. A jak podkreśla Ewa Pilawska, Europejskie Centrum Komedii będzie rozwinięciem projektu Polskiego Centrum Komedii, które działa w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Będzie laboratorium poszukiwań współczesnej estetyki komediowej. Dzięki projektowi polskie teksty sztuk komediowych będą miały artystycznie dużo większe możliwości realizacji scenicznych. Będziemy skoncentrowani na poszukiwaniach wokół polskich autorów i konfrontacji rodzimej twórczości z dramaturgią europejską i światową. Brzmi doskonale i nie mam wątpliwości, że tak właśnie będzie. Póki co jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość, bo inwestycja zakończy się w 2028 roku. Wtedy uroczyste otwarcie, powrót do domu. Będę o wszystkim mówił na bieżąco, oczywiście w co jest grane w Łodzi. No a teraz EC1 Łódź i Planetarium.
9: Warto zobaczyć.
10: Tomasz Bamyś, Planetarium, EC1 Łódź, Miasto Kultury w Łodzi.
8: Witam w Co jest grane w Łodzi. No właśnie, tytułuję naszą rozmowę Warto zobaczyć. Warto odwiedzić i zobaczyć to wszystko, co w Planetarium EC1. Potężna konstrukcja, potężna przestrzeń. Mówi się o tym, że to przecież najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy ogromną kopułę, tam prawie 20 metrów, ekran sferyczny, co daje możliwość, by zobaczyć obiekty tak zwanego głębokiego nieba. Zobaczyć to, czego nie możemy zobaczyć albo gołym okiem, albo w ogóle jest niedostępne dla tych, którzy no, próbują obserwować niebo nad Łodzią. Pokazujecie tutaj piękne przestrzenie, pobudzacie wyobraźnię i w ten atrakcyjny sposób kierujecie uwagę, no, w kosmos, ale to nie jest rozproszenie, nie, nie, to jest skupienie na bardzo ważnej dziedzinie, na ważnej gałęzi nauki. Zresztą czynicie to tak naprawdę przez cały rok, bo mamy dostęp do bardzo różnych organizowanych tutaj warsztatów, zajęć, spotkań, pogadanek, lekcji, może nazwijmy to w ten sposób. Są półkolonie i letnie, i zimowe, i generalnie każdy pretekst dobry, by stworzyć dodatkowe wydarzenie. Za chwileczkę powiemy sobie także o tym festiwalu, który powstał i też jako pierwsza edycja odbył się w trakcie minionych wakacji. Natomiast, no właśnie, czy my tutaj w Łodzi mamy takie parcie na kosmos, które mam nadzieję też no, wzmocnił albo pobudził swoim kosmicznym wyczynem nasz łodzianin Sławosz Uznański-Wiśniewski. Kiedy pamiętam, no wszyscy przeżywaliśmy start w kosmos, jego lot na ISS, start, powrót, to wszystko co się działo, bo to też był świetny okres, świetny czas do tego, by zaprosić na rozmowę o kosmosie, o przestrzeni, o tym wszystkim, co nas otacza. Zatem, panie doktorze, czy łodzianki, łodzianie mają parcie na kosmos?
10: Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Większe. My to zainteresowanie obserwujemy odkąd planetarium działa, czyli już w zasadzie dekadę. Natomiast ono fluktuuje. Ciężko jest utrzymać uwagę każdego odbiorcy, nawet zainteresowanego tematem, dlatego my cały czas składamy nowe, mam nadzieję, atrakcyjne propozycje, które pozwalają i fajnie spędzić czas i się przez różne formuły, którymi się posługuje, czy planetarium, czy Centrum Nauki i Techniki, czegoś przy okazji mądrego dowiedzieć, wyjść z pewną refleksją, zmienić swoje postrzeganie świata. Oczywiście mnie osobiście najbardziej interesuje, żeby to było zainteresowanie też związane z kosmosem, z eksploracją kosmosu, z pięknem astronomii, ale i z tym, co nam przynosi astronautyka i kolejne misje kosmiczne. Mam nadzieję, że to zainteresowanie będzie cały czas rosnąć.
8: Myślę, że tak. Nawet nie mam wątpliwości, bo to niezwykle atrakcyjna przestrzeń i kto raz spojrzy w niebo, zada sobie pytanie, cóż to tam widać, ten myślę, że już w takim pytaniu pozostanie, będą pojawiały się kolejne, a zatem i kolejne odkrycia, poszerzanie tego obszaru obserwacyjnego. Można to robić na różne sposoby.

0: momenty, kiedy niebo nad naszym miastem niestety jest zachmurzone, chociaż, no właśnie, obserwacje może uniemożliwiać też tak zwane zanieczyszczenie światłem i ono oczywiście najobficiej występuje w centrum miast, tworząc taką łunę widoczną też z daleka, chociaż ja przyznam szczerze, że tutaj po skończonej audycji nie raz miałem okazję z parkingu na Sienkiewicza przy radiu oglądać niebo nad Łodzią i widać było nie tylko księżyc, ale może nie o tym teraz, dlatego, że faktycznie jeszcze w granicach miasta można pojechać gdzieś, nie wiem, na Olechów albo na Smulsko i tam już widać więcej, a jeżeli pojedziemy jeszcze kawałek poza Łódź, to te warunki obserwacyjne poprawiają się znacząco, każda pora roku, no bo latem oczywiście z przyjemnością, prawda, gdzieś tam kładziemy się na leżaczku czy kocyku i patrzymy, jakie piękne gwieździste niebo, natomiast no, minusem jest to, że te noce są jasne, prawda, albo w ogóle krótsze, zimowe niebo i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim powiedzą wam specjalistki, specjaliści WC1 Łódź, a ja korzystam z okazji, że jest ze mną jeden z nich i zapytam właśnie o te obserwacje nieba nad Łodzią, bez względu na to, jaka pora roku my możemy zobaczyć coś, co nas zachwyci, co spowoduje, że zainteresujemy się astronomią, a przyjdziemy do was po więcej?
1: Zawsze, o ile się nie obserwuje z pomiędzy światła latarni miejskich, bo to niestety bardzo utrudnia, ale jak już gdzieś nawet między bloki wyjdziemy, do parku, w jakieś ciemniejsze miejsce, choćby księżyc, planety, najbardziej widoczne obiekty głębokiego nieba są w zasięgu już lornetek, częstokroć i teleskopów, to też nawet mieszczów, za przeproszeniem, ma szansę coś skorzystać z tego, co nam nocne niebo oferuje. Oczywiście, jeżeli pokusimy się o wysiłek i wyjedziemy poza miasto, albo mamy to szczęście, że mieszkamy z dala od tego zaświetlonego centrum, to jest oczywiście tym lepiej. I wtedy wytoczenie nawet na trawnik przed domem potężniejszego teleskopu daje bardzo dobre efekty. A jak jeszcze dołożymy do niego aparat fotograficzny i troszeczkę cierpliwości, to kosmos odkrywa przed nami swoje skarby. Dlatego warto się tematem interesować. Jak ktoś nie wie, jak zacząć, to oczywiście też zapraszamy na pokazy nocnego nieba w naszych kopułach, czy też na warsztaty z astrofotografii, które regularnie mniej więcej raz w każdym kwartale się pojawiają w naszej ofercie i tam można zacząć tę przygodę, a ona nie ma końca. Tutaj odkrywa się cały czas, codziennie coś nowego, czy co nocnie, może powinienem powiedzieć, w zależności od tego, czy rzeczywiście obserwujemy, i astronomia jest zabawą i nauką na całe życie.
0: A no właśnie, nauka poprzez zabawę, to jest coś charakterystycznego generalnie dla całego kompleksu EC1 Łódź. Zostajemy w planetarium EC1, bo w takiej formule odbył się też pierwszy festiwal Orbitarium. Ja tutaj wracam jeszcze na chwileczkę do powołania tej inicjatywy. Przed nami oczywiście edycja numer 2, ale to nowa łódzka inicjatywa. Festiwal Kosmosu Orbitarium.
1: Tak, zdecydowanie nasza intencja jest taka, żeby ten festiwal przyciągał. Idea jest taka, żeby zaoferować pakiet bardzo ciekawych rzeczy, tak żeby i dać szansę obejrzeć parę mądrych filmów z komentarzem i jednak wziąć udział w prelekcjach organizowanych, szczerze wygłaszanych przez może ekspertów z zakresu nauk przyrodniczych, nasiąkać troszeczkę tą tematyką.
0: Drugą edycję jeszcze zapowiem. Dziś dziękuję pięknie za rozmowę. Byliśmy w planetarium EC1 w Łodzi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Tak, to program Co jest grane w Łodzi. Audycja poświęcona łódzkiej kulturze. O tym jest ten program, w którym zawsze stawiam na różnorodność, ale to jest, słuchajcie, niewymuszona jakby moja reakcja. No taka jest charakterystyka naszego miasta. Taka jest łódzka kultura. Różnorodna. Bartosz Lichawski, sięgam teraz zatem po dwa zupełnie różne tematy, choć mianownik wspólny, no i można nawet uznać, że dość, nie wiem, złożony, rozbudowany, czy też wielopoziomowy. Nie wiem, czy takie pojęcie w ogóle istnieje w matematyce, ale w moim rozumieniu tak, bo myślę o przestrzeniach łódzkich, które są obie ciekawe, i to jest ten wspólny mianownik, obie generują dobrą energię, zatem i korzyści z obcowania i tak dalej, można by tak wyliczać długo, więc lepiej sięgnę po szczegóły. No teraz wybierzemy się do Lasu Łagiewnickiego. Od razu zaznaczę, że to moja ulubiona zielona część Łodzi. Może dlatego, że choć kocham też ogród botaniczny, to ten jednak otwarty jest tylko w sezonie, prawda? Więc no, zimą możemy oczywiście liczyć na

0: nie wiem, ewentualnie wydarzenia specjalne typu spacery, co oczywiście w co jest grane w Łodzi, też zapowiadam, no ale najkrócej mówiąc, botanik nie zawsze, a Las Łagiewnicki o każdej porze roku, no czeka ze swym leśnym bogactwem. Ale słuchajcie, jeszcze raz podkreślam, nie chcę rozpętać tutaj jakiejś, nie wiem, dyskusji, co fajniejsze, bo to jednak różna charakterystyka obiektów i nawet sam działam tutaj sprawiedliwie, nie tylko w samej audycji na antenie, ale i prywatnie jestem równie często w botaniku, co i w Łagiewnikach, mimo że do botanika mam, jak to się mówi, 5 kroków, a do lasu to jednak dla mnie wyprawa przez całą Łódź. Dlaczego warto? O każdej porze roku. Powiem za chwilę, a później moja gościni, Malwina Czajka. Ona opowie nam o swojej wręcz kulturalnej misji w Łodzi. No myślę, że jeśli interesujecie się festiwalami, filmem, dźwiękiem, krytyką filmową, tekstami krytycznymi, warsztatami itd., to Malwinę znacie. Choćby ze słyszenia, więc posłuchamy jej opowieści za kilka minut. A teraz las.
1: Ciekawa Łódź.
0: Las Łagiewnicki. Można by o nim opowiadać naprawdę bardzo długo, a jeszcze dłużej spędzać w nim czas. Ale zwrócę uwagę na kilka takich najważniejszych faktów. Rezerwat przyrody. Jak się zwykło podkreślać, największy las w Europie w granicach miejskich. Zatem nasz. Piękny. No pięknie wyglądający, pięknie brzmiący i co podkreślam o każdej porze roku. Piękne miejsce, gdzie usłyszymy no, cudnie śpiewające ptaki. No i oczywiście najlepszy efekt jest wiosną, ale czy nie śpiewają latem, jesienią? No oczywiście, że zimą też słychać, choć przyznacie, że nieco inaczej to brzmi wtedy, prawda? Może nie tak ochoczo, ale też pięknie. Widziałem tu na spacerach fotograficznych dzięcioły, puszczyki, sikory, zięby, sujki, no, nie wiem, coś tam jeszcze sfotografowałem. Słuchajcie, coś jeszcze usłyszałem, ale nie chcę tutaj dookreślać gatunków, bo może się pomylę, nie jestem specjalistą, ale potrafię się zachwycać, słuchajcie, bo tych ptaków jest tutaj zdecydowanie więcej. Bo tam, gdzie są tereny podmokłe, taka łączka opadowa albo stawiki, to i cyranka, i czajka, i rybitwa ładnie się zaprezentuje. Same stawy też prezentują się niesamowicie. Powstały tu przecież setki, tysięcy, a może nawet idzie to już w miliony zdjęć. Także tych ślubnych. No nic dziwnego, cudnie wszystko odbija się. Ta cała otaczająca przyroda właśnie, nie wiem, czy soczystej zieleni, czy jesiennymi przebarwieniami w tafli wody. No zima też ma swój fotograficzny klimat, dlatego urządzane są tutaj też plenery, warsztaty fotograficzne i spacery o każdej porze roku. Zabierają nas tu łódzcy przewodnicy i łódzkie przewodniczki. Zapowiadam zresztą, w co jest grane w Łodzi na bieżąco takie wydarzenia. Zaprasza nas też m.in. Zielona Łódź, by odkrywać i tereny przyrodnicze, i historię Lasu Łagiewnickiego. Pozostałość po Wielkiej Puszczy Łódzkiej to cudowne dęby. To ponad 40% zalesienia. Buki, klony czy brzozy, jak z obrazów Kossaka, Rapackiego czy Klimta. Tak, Gustawa Klimta, bo ten przecież namalował nie tylko słynny pocałunek, ale i piękne brzozy. Natomiast słuchajcie, wracając do lasu. Często organizowane są tu bardzo różne aktywności. Relacjonowałem na przykład, w co jest grane w Łodzi, zajęcia, nawet zawody, slow jogging. To jest taka japońska sztuka, no właśnie, marszu, prawie truchtu. Bardzo ciekawa historia. Przyszła do nas z Japonii. A propos Japonii, urządzane są tutaj także kąpiele leśne, czyli shinrin-yoku. Takie zanurzenie w cudnej przestrzeni lasu, jego zapachu. Innego o każdej porze roku i dnia. Podobnie rzecz się ma w przypadku brzmienia lasu. Kąpiel leśna, shinrin-yoku, spacery, nordic walking, rower. Słuchajcie, generalnie sami też możemy organizować sobie tutaj bardzo różne aktywności. W pięknych okolicznościach przyrody, bo jest tutaj zabytkowy, zachowany w oryginalnej bryle klasztor franciszkanów. Barokowe drewniane kapliczki, w tym ta z 1681 roku. Cudowne źródełko, stawy, bzura, kamienny krąg. Tam obok też stawu w Arturówku. Mówi się, że to jest miejsce mocy. Tu a propos jeszcze ogrodu botanicznego, tutaj też mamy i stawiki, i kamienie. Właśnie takie miejsce mocy. No dużo elementów wspólnych, ale słuchajcie, tutaj także w Lesie Łagiewnickim plac zabaw, taki leśny, tablice edukacyjne. Tutaj swoją siedzibę ma też, jak wiemy, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, o którym też opowiadam. Jest arcypiękny Pałac Heinzla, jest wszystko, generalnie wszystko, co potrzeba, by się zachwycić. Jest tu także sporo niezwykle dramatycznych ludzkich historii, ale te już zostawiam specjalistkom i specjalistom, z którymi możecie się przecież spotkać właśnie w trakcie licznych spacerów. I jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, podczas jednego właśnie z takich spacerów, nazwijmy to indywidualnych, zgubiłem Dekielego do obiektywu, więc jakbyście znaleźli, to proszę zostawić przy dębie.
1: Ciekawe spotkanie.
0: Malwina Czajka, ja tutaj tytułem zapowiedzi mówiłem, że jesteś taką postacią, która wraz z zespołem współorganizatorek i współorganizatorów, no dźwigacie ciężar odpowiedzialności za kulturalną Łódź, za przestrzeń, którą najogólniej moglibyśmy nazwać filmową, choć tutaj no, w ramach tych waszych działań, które odbywają się przecież przez cały rok, można wyróżnić różne podgrupy, takie tematyczne, gatunkowe, bo jak mówimy, przecież film jest sztuką niezwykle pojemną. Jesteście sprawcami Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi. To już jest bardzo ważne, ugruntowane wydarzenie. Tak jak mówię, przez cały rok dostarczacie nam tutaj okazji do spotkań takich warsztatowych, spotkań z ekspertkami, ekspertami i tak dalej, i tak dalej. Powołaliście też, bo pierwsza edycja już się odbyła, nowy festiwal, tutaj z myślą o dzieciach. No cały czas jesteście w takim, powiedzmy sobie, twórczym ruchu, prawda?
2: Tak, zgadza się. No przede wszystkim to jest takie przedłużenie festiwalu Kamera Akcja. Rozciągnięcie tego, co w 4 dni festiwalu nie mieścimy tyle rzeczy, ile byśmy chcieli. I faktycznie to kino młodzieńcze o dojrzewaniu, o wchodzeniu w dorosłość zawsze gdzieś tam było takim elementem i punktem istotnym dla nas, jako organizatorów festiwalu Kamera Akcja. I bardzo często podkreślaliśmy to, że ten świat studencki to jest ten, który gdzieś tam chcemy tutaj budować, ale też młodzież, którą chcemy angażować w oglądanie wartościowego i ciekawego kina, aby właśnie wiedzieli, że nie tylko popcorn w kinopleksie, ale także właśnie ciekawe dyskusje wokół kina i że można dzięki temu kinu poznawać światy, odkrywać siebie i gdzieś tam dojrzewać razem z tym kinem, czyli trochę to, za co my kochamy po prostu kino.
0: No nie mam wątpliwości, że w Łodzi kocha się kino, także dobrze, że mamy mnóstwo okazji do tego, by pielęgnować tę miłość. Natomiast no właśnie, ciekaw jestem, jak to we waszej głowie się poukładało, jak zrodził się ten pomysł, bo no generalnie Kamera Akcja to, tak jak mówimy, cały rok działań. Jesteście związani ze środowiskiem akademickim. Wywodzicie się jako zjawisko kulturalne w Łodzi, jako wydarzenie właśnie z łódzkiego kulturoznawstwa, z filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Zresztą no, te wydarzenia, które odbywają się cały czas, non-stop i bez przerwy, nie tylko w ramach samego festiwalu, to przecież wydarzenia towarzyszące, dodatkowe, które organizowane są i przez Uniwersytet, i wspólnie, dając nam możliwość właśnie spotkań wokół kina z twórcami, z aktorkami, aktorami, z recenzentami i tak dalej, i tak dalej. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Czyli generalnie, no tak jak mówię, przez cały rok akademicki jest temat krytyki, sztuki krytyki filmowej. Natomiast wy, no, postanowiliście, wykorzystując to, że Łódź jest miastem festiwalowym, jest miastem bardzo pojemnym, powołać do istnienia właśnie festiwal dający taki rarytas filmowy dla najmłodszych łodzianek i łodzian. Troszkę odpowiedziałaś już na to pytanie, dlaczego tak się stało, ale faktycznie czujecie taką potrzebę, taki głód, żeby robić jeszcze więcej tutaj dla Łodzi?
2: Razem z Przemkiem Kleisnerem co roku bardzo intensywnie pracujemy zarówno nad programem Festiwalu Kamera Akcja, ale także nad projektami fundacji po prostu, żeby właśnie gdzieś tam cały czas my się chcemy rozwijać Łódź filmową i też gdzieś tam w wiele lat tutaj obserwowaliśmy, że każde duże miasto w Polsce ma swój festiwal dla młodych widzów, dla dzieci, dla młodzieży. Niesamowite, bardzo wartościowe imprezy i pomyśleliśmy sobie, że w Łodzi też by się taka impreza przydała właśnie, bo oczywiście można pojechać do Poznania, można pojechać do Wrocławia czy Warszawy na niesamowite pokazy filmowe, ale przecież można też po prostu pójść 2 kroki do tramwaju i wsiąść i pojechać do tego kina i tam zderzyć się z tym kinem. Dla nas niezwykle ważne jest to, co zawsze jest dla nas istotne, czyli nie tylko oglądamy filmy, nie tylko powtarzamy to, co możemy zrobić z dziećmi na kanapie w domu, nie tylko powtarzamy to, co gdzieś tam się dzieje w podróży do kina z dziećmi na jakiś premierowy pokaz, ale to też jest istotne to, że pokazujemy te kulisy kina. Chcemy pokazać i zafascynować tym, że można być twórcą animacji, można montować filmy, a można tworzyć kostiumy, że to są takie ciekawe zawody, z którymi chcemy zderzyć właśnie najmłodszych, aby im pokazać, jak to jest ciekawe. A tutaj w wydarzeniach kulturalnych chodzi o to, żeby pokazać, żebyśmy sami dochodzili do tego, co dla nas jest wielkie, co dla nas jest ciekawe, co chcemy odkrywać i co chcemy, żeby nas poruszało, bo każdy jest inny i każdy może poruszyć coś zupełnie innego. Są takie spotkania, żeby się zderzać ze swoją wrażliwością.
0: No tak, Malwina, ale wy też tymi działaniami przez cały rok tak naprawdę zachęcacie do tego, by karmić swoją wrażliwość, by z niej korzystać i tworzyć. Na przykład tworzyć teksty krytyczne. Krytyk mówi, krytyk pisze, ale także zachęcacie twórczynie i twórców z łódzkich uczelni artystycznych, choć oczywiście nie tylko, wszystkich zdolnych do tego, by tworzyć swoje opowieści filmowe. To wszystko dzieje się przez cały rok. Jest oczywiście związane z taką kulminacją, czyli festiwalami bezpośrednio już Kamera Akcja czy Filmowe Lato, ale przez cały czas jesteście widoczni tutaj w Łodzi. Cały czas jest gęsto i twórczo. No to ogromna zaleta. Wy na przykład wypoczywacie raz na jakiś czas, czy generalnie faktycznie 12 miesięcy w roku praca tutaj dla sztuki?
2: My może tutaj w zaciszu biurowym wszystko planujemy, programujemy, ale faktycznie to jest duża część pracy i faktycznie nie wyobrażamy sobie innego miejsca niż Łódź na to, żeby gdzieś tam tchnąć tego ducha filmowego. Tutaj ja się w filmie zakochałam jak najbardziej. Tutaj zaczęliśmy tworzyć imprezy jeszcze w czasach studenckich. Tutaj gdzieś tam dla nas ta kolebka jest istotna i tego, jak bardzo ciekawi, mądrzy i kreatywni ludzie tutaj żyją, chcą robić fajne rzeczy i kochają kino. I chcemy, żeby coraz więcej osób to widziało, zauważało i faktycznie gdzieś tam pochłaniało to i miało tą świadomość, że ta Łódź to nie jest tylko i wyłącznie po prostu duże miasto, tylko to jest nasze właśnie gdzieś tam miasto bardzo mocno filmowe. Faktycznie staramy się po pierwsze pokazywać właśnie wartościowe i ciekawe kino, ale pokazywać to, że ta Łódź naprawdę żyje i tutaj pulsuje tym kinem.
0: A no właśnie, kino, Malwina, raz używasz w kontekście filmu, a raz w kontekście miejsca, przestrzeni, budynku. Tutaj zabieracie swoją publiczność, a propos właśnie miejsc, Muzeum Kinematografii, też ważna sprawa, także i tu jesteście. Edukacja, uświadamianie, zabawa i tak naprawdę przez cały rok i dla każdego, i mając na uwadze najmłodszych.
2: Warto po prostu podkreślać to, że ta Łódź filmowa jest różnorodna, ciekawa i przede wszystkim warto ją pokazywać i też pamiętać o tym, że właśnie ci najmłodsi, jak obcują z tym kinem, to żeby obcowali z czymś, co dla nich będzie fascynujące. Czyli warto gdzieś tam pamiętać o tym, że naszym dzisiaj młodym odbiorcom potrzebne jest to doświadczenie. Nie tylko jakby odbieranie, postrzeganie, widzenie i oglądanie, ale także doświadczenie. Więc gdzieś tam zabranie ich w ten świat filmowy, ale okraszenie tego dodatkowymi wyzwaniami kreatywnymi, to jest coś, co gdzieś tam buduje potem ich świadomość i ich rozwój. Ale też znowu, jesteśmy w Muzeum Kinematografii, gdzie jest pałac pełen bajek, cudowna wystawa i to jest jakby miejsce, które zostanie w pamięci.
0: Ale absolutnie, ważne rzeczy, generalnie jeszcze raz podkreślam, przez cały rok. Wiosna to na przykład zgłoszenia do sekcji konkursowych, warsztaty, lato, festiwal, teraz już przed nami drugi, jesień, no wiadomo, Kamera Akcja, a zima, spotkania z twórcami, no i chyba dominacja tematyki oscarowej. Dobrze, szczegóły na bieżąco, a za rozmowę pięknie ci dziękuję. Malwina Czajka.
2: Dziękuję bardzo.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Raz do roku można zaobserwować na ulicach Łodzi kolorowy marsz pełen uśmiechniętych, tęczowo przystrojonych ludzi. I jest to nie kto inny jak Marsz Równości, który w naszym mieście w tym roku odbędzie się już po raz 15. Marsz Równości, a także cały tak zwany maraton równości potrwa przez cały bieżący tydzień. Będzie można uczestniczyć w przeróżnych wydarzeniach związanych właśnie z tematyką równościową i queerową, no ale przede wszystkim kulminacją tego wszystkiego będzie marsz. Ja nazywam się Weronika Kobus, wysłuchacie magazynu reporterów i już w tym wydaniu wspólnie dowiemy się, co dzieje się w tym tygodniu właśnie, jeżeli chodzi o wydarzenia towarzyszące, no i sam Marsz Równości. Z pewnością, jeżeli chodzi o tą łódzką edycję, wydarzenia największe kompetencje do opowiedzenia, co, jak i dlaczego ma stowarzyszenie Fabryka Równości, którego osobę przedstawicielską zaprosiłam właśnie dzisiaj ze mną do studia.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
4: Ida Mickiewicz-Forczak, osoba prezesująca Stowarzyszenia Fabryka Równości.
3: Wspomniałam już o tym, że to 15 raz, kiedy ten marsz przez Łódź przechodzi. Powiedz mi, czy ty pamiętasz pierwsze Marsze Równości w naszym mieście?
4: Przyznaję szczerze, że na pierwszym to nie byłam. wtedy jeszcze nie byłam w fazie aktywistycznej. Słyszałam, że dzieją się różne rzeczy w mieście, ale to nie była wtedy moja bajka. Uczestniczę w marszach od drugiego i szczerze mówiąc jestem na każdym. Niekoniecznie idę, bo nie zawsze zdrowie mi na to pozwala, ale zawsze jestem chociaż na rozpoczęciu.
3: Czy przez te 14 lat, kiedy ty obserwujesz Marsz Równości, dużo się zmieniło w Łodzi? Czy myślisz, że można powiedzieć, że Marsz Równości postuluje cały czas to samo? Czy zmieniły się ideały, o które sam się upominać masz?
4: Można by powiedzieć, że postulujemy to samo, chociaż doszczegóławiamy własne potrzeby. Natomiast coraz częściej i coraz szerzej zauważamy, że to nie są postulaty oderwane od rzeczywistości. Bo musimy pamiętać, że Łódź jest miastem włókniarek, robotników, społeczników, czyli ludzi, którzy przez pokolenia udowadniali, że wspólne działanie ma sens. My wiemy, że prawa człowieka, bez względu na to, czy mówimy o osobach heteronormatywnych, czy osobach LGBT, to są rzeczy, które nie istnieją oddzielone od reszty. W związku z czym intersekcjonalność i zauważanie wykluczeń, czy krzyżowych, czy jakichś innych, jest dla nas bardzo istotnym elementem. Upominanie się o zadośćuczynienie, o równouprawnienie, o prawa, ale również o obowiązki jest jak najbardziej celem naszej organizacji i tego, co robimy.
3: W Łodzi rzeczywiście szczególnie mocno wybrzmiewa ta potrzeba zauważenia robotniczej historii. Czy odnosisz może wrażenie, że do tej grupy robotniczej teraz jest ciężej trafić z postulatami równościowymi?
4: Wydaje mi się, że w pracy większa część społeczności LGBT siedzi w szafie i musimy przyjąć to do wiadomości, że tak jest. Natomiast pamiętajmy, że w Polsce tak naprawdę tylko i wyłącznie kodeks pracy w pełni chroni prawa osób LGBT. Tylko tam mamy zapis, który jest przestrzegany w pełni.
3: Sam marsz przechodzi przez Łódź po raz 15. Co oprócz samego przemarszu planujecie na ten dzień?
4: Na ten dzień akurat mamy zaplanowany tylko i wyłącznie marsz, bo choć raz chcielibyśmy również uczestniczyć w wydarzeniach innych osób. W związku z czym, ponieważ jest to również nasz jubileusz, marsz jest wydarzeniem kluczowym, celowanym w ten dzień przez nas. Nie zmienia to faktu, że udzieliliśmy matronatu kilku imprezom towarzyszącym, które będą się działy tego dnia w różnych punktach miasta.
3: Różne afterparty, o których opowiem później, jak najbardziej do odwiedzenia. No ale właśnie z racji tego jubileuszu 15-lecia zaplanowaliście tak naprawdę cały tydzień wydarzeń. Czy chcesz mi opowiedzieć trochę więcej o tym, co się będzie działo oprócz samego marszu?
4: Oczywiście. Mamy taki zwyczaj, że wydarzenia towarzyszące marszowi nazywane są maratonem równości. W zależności od sił przerobowych organizacji oraz sposobów finansowania te wydarzenia zajmują 1-2 dni, a czasami cały tydzień, tak jak tym razem. Każdego dnia dzieje się coś. Pozyskaliśmy w tym roku bardzo fajnych partnerów i osoby wspierające i organizacje wspierające. W związku z czym dzieje się dużo. Każdego dnia mamy 2-3 wydarzenia. Od paneli przez pokazy filmowe, spotkania z twórcami. Także jest w czym wybierać. Zapraszamy chociażby na ten quiz, czyli quiz dotyczący historii fabryki. Co wiesz, czego nie wiesz?
3: Ja bym się zawiesiła tutaj trochę na wydarzeniu, które nazywa się Żywa Biblioteka. Ja sama też miałam przyjemność uczestniczyć w takich wydarzeniach, ale jakbyś miała najkrócej opowiedzieć, na czym polega takie wydarzenie i czego można się nauczyć podczas Żywej Biblioteki?
4: Będzie to przestrzeń, w której osoby reprezentujące pewne kategorie i doświadczające z tego powodu dyskryminacji będą mogły zostać wypożyczone, czyli być przeczytane, mówiąc kolokwialnie, prawda, przez inne osoby. Czyli będą opowiadać swoją historię, odpowiadać na pytania, które się pojawią. Generalnie Żywa Biblioteka jest założeniem dotyczącym praw człowieka. Ma być zawsze traktowana szeroko, z poszanowaniem idei wolności słowa, ale również szacunku dla odbiorcy. Więc prosta zasada, możesz zadać każde pytanie, ale nie na każde musisz uzyskać odpowiedź.
3: Wydaje mi się, że jest to po prostu najlepsza forma jakby, nie wiem, zderzenia swoich własnych,
4: przekonań.
3: Nie wiem, czy uprzedzeń,
4: przekonań raczej.
3: Raczej przekonań z faktem i z tym, jak faktycznie wygląda doświadczenie osoby, powiedzmy, queerowej, ale będzie też wiele różnych książek z pewnością
4: z innych kategorii, tak.
3: Tak, reprezentujących zupełnie inne tożsamości.
4: Będzie tak, natomiast To nie jest do końca zdarzenie, bo bardzo często odbiorcami Żywej Biblioteki są osoby prawie przekonane. Takie, które mają jeszcze wątpliwość, ale już są ciekawe danego tematu, więc nie nazywałabym tego zdarzeniem, bo to bardzo dramatycznie brzmi. Natomiast jest to na pewno wydarzenie ciekawe, gdzie jest wiele osób będących samorzecznikami, opowiadających historie dobre i złe, które spotkały ich w życiu z powodu reprezentowanych przez nich kategorii, bez względu na to, czy są to osoby queerowe, czy są to ludzie różnych wyznań, czy są to osoby z niepełnosprawnościami. Kategorie mogą być naprawdę przeróżne.
3: I taką osobę można po prostu poznać i przekonać się, jak wygląda jej życie. Powiedz mi jeszcze proszę, patrzysz na ten Marsz Równości w Łodzi, jak on porównuje się do innych tego typu wydarzeń w Polsce? Myślę, że najłatwiej byłoby to porównać do Warszawy, gdzie oczywiście będzie mniejszy skalą, ale czy myślisz, że jest coś charakterystycznego właśnie w naszym łódzkim Marszu Równości?
4: Staramy się zawsze, żeby nasz marsz był wesoły, radosny, kolorowy. I nie tylko chodzi o to, żeby epatować wszędzie tęczą. Chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy standardowymi obywatelami, obywatelkami państwa, miasta, że mamy rodziny, mamy przyjaciół, pracujemy, zarabiamy, studiujemy. Jesteśmy zwykłymi obywatelami, obywatelkami. I to jest najważniejszy przekaz, który zawsze idzie z nami w marszu. Czy jesteśmy w stanie porównać się do Warszawy? No, biorąc pod uwagę pewne założenia, może i tak, ale ani liczba osób, ani liczba sponsorów, ani nawet wielkość platform, to nie jest ta skala. Łódź jest jedyna i niepowtarzalna w swoim rodzaju i nawet jak szliśmy tylko i wyłącznie z wózeczkiem, na którym ciągnęliśmy kolumny, prawda, grające muzykę, to też było super, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy razem, byliśmy zabezpieczeni i to było naprawdę ciekawe i budujące doświadczenie.
3: Czy jest w takim razie coś, co na Marszu Równości jest zakazane albo czego nie chcecie widzieć w tej przestrzeni?
4: No, oczywiście, jak na każdym marszu i zgromadzeniu, odpadają, prawda, materiały pirotechniczne, ostre narzędzia, otwarty ogień, więc wszystkie te zasady, które zawsze czytają wszyscy rozpoczynający zgromadzenia publiczne. Czego nie chcemy? Nie chcielibyśmy złości, nie chcielibyśmy smutku, nie chcielibyśmy nienawiści, nie chcielibyśmy ataku. Jest wiele rzeczy, których byśmy nie chcieli, a których doświadczaliśmy w ciągu tych lat maszerowania. Były i lecące jajka, i kamienie, było opluwanie, zrzucanie rzeczy z kamienic, było niszczenie różnych przystrojonych przez nas fragmentów miasta, ale było też tak, że ludzie stali i czekali, bo idzie kolorowy tłum i razem z dziećmi dołączali się do naszego marszu. Więc to nie jest tylko tak, że spotykają nas rzeczy złe. Staramy się zawsze szukać pozytywów.
3: I przede wszystkim po prostu sami bierzemy sprawy w swoje ręce i tworzymy tę bezpieczną i wesołą przestrzeń. Dobrze to rozumiem?
4: Tak, jak najbardziej. Staramy się zawsze. Co roku pojawia się bardzo wielu wolontariuszy, wolontariuszek, którzy pomagają nam przy tym działaniu. I myślę, że to też jest i ciekawe doświadczenie dla nich, coś nowego dla nas. Poza tym fajnie jest być częścią większej grupy, która robi rzecz widoczną w przestrzeni publicznej.
3: Rozumiem, że trasa marszu jest znana stałym bywalcom, ale jeżeli mielibyśmy kogoś zaprosić po raz pierwszy, to gdzie spotykamy się?
4: Zapraszamy o 13, 9 maja na Stary Rynek. Stamtąd będziemy startować i tam też zakończymy. Zakończymy spotkaniem nazywanym przez nas miasteczkiem NGO-sów, gdzie będą namioty wystawiennicze osób, które chciałyby przekazać jakieś informacje. Ponieważ zauważyliśmy, że uczestnicy naszych wydarzeń mają problem, żeby się rozejść po zakończeniu marszu, więc stwierdziliśmy, że w tym roku nie będziemy ich rozganiać, wręcz przeciwnie, stworzymy przestrzeń, żeby mogli kontynuować rozmowy i znajomości, które zadzierzgnęły się podczas spaceru.
3: Jeżeli ktoś chciałby się zaangażować w działania Fabryki Równości, to w jaki sposób można do Was dołączyć, wspomóc Was może?
4: No oczywiście, jak każdą organizację, bylibyśmy wdzięczni za wsparcie finansowe, które nie jest łatwe do pozyskania. Natomiast jeżeli chcielibyście dołączyć do nas, czy na wolontariat, czy jako członkowie, członkinie, zapraszamy do kontaktu na poczta@równasie.org. Tam napisać, dostaniecie odpowiedź, co robić dalej, bo w ciągu roku wygląda to różnie. Czasami mamy spotkania bieżące, czasami jest to tak, że planujemy spotkania z wolontariuszami, wolontariuszkami, więc trzeba chwilę poczekać, ale na ogół nie zostają te maile bez odpowiedzi. No i oczywiście zawsze zapraszamy wszystkich chętnych jako uczestników, uczestniczki na organizowane przez nas wydarzenia.
3: Czy coś jeszcze jest w planach poza tym Marszem Równości? Czy na razie przyszedł czas na odpoczynek po organizacji marszu?
4: Nie ma tak, że będzie odpoczynek. Nie, to nie jest takie łatwe. Ścigają nas chociażby przepisy, więc będzie kolejne walne zgromadzenie, bo tego wymaga od nas ustawodawca. Planujemy kilka wydarzeń maj-czerwiec, ale nie chciałabym zapeszać. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Natomiast polecam, obserwujcie nas na wszelkich możliwych mediach społecznościowych. Staramy się być tam aktywni i przekazywać informacje na bieżąco.
3: W takim razie trzymam kciuki i dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję również.
3: Tak jak wspomniała Ida, wszystkie wydarzenia możecie znaleźć w mediach społecznościowych Fabryki Równości, ale myślę, że warto tutaj zaznaczyć, o jak szerokiej randze wydarzeń mówimy, bo oczywiście mamy tu na myśli projekcje filmowe w kinie Charlie, żywą bibliotekę, o której chwilę porozmawiałyśmy, ale także na przykład warsztat o tożsamości queerowej, który odbędzie się w Fabryce Aktywności Miejskiej, tęczowy spacer z Jackiem Solistą, który zacznie się na Placu Dąbrowskiego. Mamy też tu wydarzenia tak odjechane jak LARP, czyli taki rodzaj gry RPG, w którą uczestnicy zanurzają się całkowicie, odgrywają postaci całym sobą, łącznie z przebraniami. Z pewnością jest to opcja, która będzie odpowiadać osobom, które zdecydowanie bardziej chcą się zaangażować niż tylko przyjść i słuchać. W Bibliotece Wolność odbędzie się panel ekspercki, tranzycja okiem specjalistów i jest to panel, podczas którego będzie można się dowiedzieć wszystkiego, jeśli chodzi o zarówno stronę medyczną, psychologiczną, jak i społeczną. Kulminacją całego maratonu równości będzie oczywiście Marsz Równości, którego trasę możecie znaleźć tam, gdzie wszystkie wydarzenia, czyli w mediach społecznościowych Fabryki Równości. No i warto wspomnieć, że sam marsz nie jest końcem atrakcji przygotowanych na ten dzień. Jak opowiedziała już Ida, bezpośrednio po marszu będzie można zajrzeć do namiotów wystawionych przez NGOsy, czyli organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem różnorodności i osób o przeróżnych tożsamościach, a jeżeli komuś mało wrażeń, można wybrać się na afterparty. Tutaj mamy do wyboru opcję cichą i opcję głośną, taką z hukiem bardziej. Opcja cicha to właśnie nazwany dokładnie tak, cichy after w Piekłostanie, czyli w kawiarni znajdującej się w Teatrze Jaracza, gdzie można na spokojnie porozmawiać, cieszyć się nowymi znajomościami nawiązanymi na marszu, można wymieniać się pomysłami, no i po prostu najzwyczajniej w świecie pospędzać czas z ludźmi, a jeżeli szukacie czegoś, no właśnie, bardziej z rozmachem, kolejne afterparty już w porze zdecydowanie wieczorowej odbędzie się w klubie Villa. To willowe afterparty rozpocznie się o godzinie 23, no i potrwa, jak wiadomo, do rana. Myślę, że tutaj zdecydowanie warto się pochylić nad tym wydarzeniem, biorąc pod uwagę fakt, że Łódź z techno jest związana nierozerwalnie i może właśnie w taki sposób będziecie chcieli uczcić ten tygodniowy maraton równości w naszym mieście. W audycji gościliśmy dzisiaj Idę Mickiewicz-Florczak z Fabryki Równości. Ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Ledwie odhaczyliśmy majówkę i już pora na zaplanowanie kolejnej niesamowicie ważnej daty w tym przepięknym miesiącu, czyli na zaplanowanie Nocy Muzeów. W tym roku w akcji Noc Muzeów w Łodzi bierze udział ponad 30 instytucji, nie tylko stricte nazywanych muzeami, ale i różnych instytucji związanych z kulturą i sztuką. No i jak się w tym nie zagubić? Z pewnością nie jest łatwo, więc postaram się skonstruować taki swoisty poradnik odnajdywania się w łódzkiej Nocy Muzeów właśnie. Pierwszy przystanek tej podróży zainteresuje przede wszystkim czytelników, ale i miłośników gier wideo. No i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które jeszcze nie są aż tak zainteresowane tymi tematami, a potrzebują tylko delikatnej zachęty, żeby wgryźć się w nie głębiej. Ponieważ pierwszym przystankiem na mojej trasie wycieczki po łódzkiej Nocy Muzeów jest EC1, a dokładnie mówiąc Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, gdzie właśnie 16 maja otworzą się dwie wystawy, które nawiązywać będą do zupełnie różnych dziedzin kultury. Pierwsza przybliży nam historię komiksu i jego początków nie właśnie w takiej kolorowej, drukowanej formie na błyszczącym papierze, a w prasie. I właśnie o kultowym komiksie obchodzącym w tym roku swoje 80-lecie opowie jedna z wystaw, a druga natomiast wyciągnie rękę do tych, którzy lubią potrzymać w ręku konsolę i będą chcieli cofnąć się myślami do lat 90., kiedy to rządziły konsole Sega i Nintendo. Jeżeli macie jakieś mocne opinie na temat tego, która z nich jest lepsza, no to właśnie w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej będzie można zderzyć te opinie z rzeczywistością i różne rodzaje konsol po prostu wziąć do ręki, wypróbować, no i na podstawie własnego doświadczenia wypowiedzieć się, co jest lepsze. O wystawach, które otworzą się 16 maja i zostaną jeszcze na jakiś czas z nami właśnie w Centrum Komiksu, opowie jego kierowniczka Joanna Birek-Fita.
5: Odwiedzamy łódzkie muzea.
6: Przygotowujemy się na Noc Muzeów, która w tym roku wypada 16 maja. Otwieramy dwie nowe wystawy w komiksie. Pierwsza komiksowa i druga bardziej popularna, dotycząca gier. Opowiedz proszę o tej pierwszej wystawie, która dotyczy łódzkiej prasy.
7: Tak jest. Jak być może niektórzy wiedzą, źródłem komiksów w ogóle jako takiej gałęzi sztuki była od początku prasa. W przypadku tutaj Łodzi i naszego regionu, takim komiksem prasowym, który wpisał się w nasz krajobraz, był Wicek i Wacek, który w tym roku obchodzi swoje 80-lecie. Dlatego też we współpracy z Karoliną Kołodziej z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowaliśmy niewielką ekspozycję, która prezentuje właśnie historię tych pasków komiksowych. My też mamy Wicka i Wacka na naszej wystawie stałej. To są zarówno paski oryginalne, jak i fragmenty prasy. Natomiast ta ekspozycja będzie okazją do tego, żeby dowiedzieć się więcej o historii tej serii komiksowej, żeby dowiedzieć się więcej na temat jej twórców. No i też zobaczyć trochę więcej plansz oryginalnych, bo otrzymaliśmy je także od Muzeum Komiksów w Krakowie, od spadkobierców. Karolina Kołodziej również pojawi się na Nocy Muzeów, żeby opowiedzieć osobom, które pojawią się na wystawie, nieco więcej, zrobić takie oprowadzanie kuratorskie właśnie na tej ekspozycji.
6: To całkiem niesamowite, że w takim razie ta seria komiksowa musiała zacząć się gdzieś zaraz po wojnie.
7: Nawet wcześniej,
6: jeszcze w trakcie wojny. Jak wtedy wyglądała prasa w ogóle i jak wyglądało rozpowszechnianie komiksów w takich warunkach?
7: No cóż, prasa w ogóle, jeśli chodzi o wojnę, no to po prostu nastąpiła przerwa. To była dosyć oczywisty moment w historii w ogóle komiksu, ale nie tylko. Natomiast po tym powrocie w latach 40. wiadomo, że prasa była tak naprawdę podstawowym źródłem informacji, podstawowym źródłem często rozrywki, stąd właśnie te paski komiksowe. Taką też miało to funkcję. Idea komiksu jako medium masowego wzięła się z tego, że to czytelnicy prasy, którzy zazwyczaj byli robotnikami, pracownikami fabryk, osobami no niekoniecznie z tych wyższych sfer intelektualnych, zaczytywali się właśnie w tych paskach komiksowych i dlatego one często miały charakter humorystyczny, często były miały takie wątki właśnie bliskie temu życiu robotniczemu, powiedzmy. No i tak też było faktycznie w przypadku Wicka i Wacka. Ten komiks też jest trochę inspirowany amerykańskimi paskami komiksowymi z tamtego czasu, postaciami w pokroju Flipa i Flapa, tak? Jest to taki schemat, zazwyczaj to są osoby, które bohaterowie, którzy są nieco nieudaczni, którzy mają ciężkie, trudne przygody, ale z którymi możemy się trochę, z jednej strony trochę utożsamać, a z drugiej strony gdzieś tam zaśmiać się nawet z tej naszej egzystencji. Więc to jest taki element codzienności, który trochę tą codzienność przerysowuje, ale też nam pozwala się w niej trochę przejrzeć.
6: Uproszczenie czytania jako rozrywki do formy komiksu, tak można to odczytywać?
7: W tamtym okresie owszem. W tym momencie z tego zostało tak naprawdę... Również mamy jeszcze paski, również są one humorystyczne w prasie, której jest coraz oczywiście mniej. Natomiast często to jest satyra, tak? Takich standardowych pasków komiksowych jest już raczej nie znajdziemy. znajdziemy na łamach naszych gazet codziennych. Dlatego warto sobie zobaczyć po prostu tą migawkę z przeszłości, zapoznać się właściwie z historią zarówno komiksów w Polsce, komiksów w Łodzi, jak i w ogóle prasy naszej regionalnej.
6: Czyli jak w takim razie wygląda pasek komiksowy w gazecie i gdzie go można szukać?
7: Zazwyczaj ostatnie strony, zazwyczaj dolna część gazety w takiej sekcji już faktycznie rozrywkowej. Jeśli sobie przejrzymy przez historię w ogóle komiksów w Polsce, to całkiem sporo istotnych serii się w ten sposób ukazywały, bo na przykład Kajtek i Koko, Kajko i Kokosz, to wszystko były na początku paski, które ukazywały się po prostu w prasie, a potem rozrosły się do tej kultowej dzisiaj już serii. Wicek i Wacek nie mam akurat takiego szczęścia, ale dlatego mamy tą historyczną wystawę, która będzie nam prezentowała ich, jakby odświeżała wiedzę na ten temat.
6: Jak długo będzie trwała wystawa i czy są jakieś plany na otwarcie i zamknięcie?
7: Tak, otwieramy wystawę 16 maja w Noc Muzeum o godzinie 18:30. Następnie wystawa będzie dostępna przez około miesiąc do mniej więcej 12 czerwca. Generalnie wszystkie nasze wystawy dostępne są w ramach biletu na ekspozycję stałą. To trzeba od razu powiedzieć, że nasze wystawy czasowe są dostępne w ten sposób, natomiast prawdopodobnie będzie dostępny również bilet osobny, jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć tylko i wyłącznie nasze wystawy czasowe.
6: I druga wystawa, która jest również otwierana tego samego dnia?
7: Tak, otwieramy również naszą specjalizację, czyli interaktywną wystawę poświęconą środowisku gier wideo. Tym razem tematem będzie Sega kontra Nintendo, czyli historyczna walka dwóch środowisk konsolowych. Te wystawy mają charakter zdecydowanie bardziej rozrywkowy, tak jak zresztą reszta naszej ekspozycji w Centrum Komiksu. Bardzo zależy nam na tym kontakcie naszych odbiorców, odwiedzających, bezpośrednio ze sprzętem, z oprogramowaniem, dlatego że, żyjemy teraz w środowisku ekranów, jesteśmy uzależnieni od bardzo krótkich treści, sposób, w jaki kontaktujemy się z technologią jednak zmienił się przez te ostatnie parę lat, a w przypadku konsol, to jednak mamy do czynienia z możliwością tak naprawdę podtrzymania kontrolera, joysticka, konieczności nauczenia się pewnych mechanik. Jest to w jakiś sposób pewnie rozwijające i też jest to taka ciekawostka, trochę retro, ale nie aż tak bardzo retro, jak wystawa Wicka i Wacka, ale zapewniająca pewnie znowu wgląd w taką przeszłość właśnie lat 90. gdzieś na początku 2000, kiedy to te konsole były marzeniem albo częścią jakiejś ogromnej pasji użytkowników, pasjonatów gier wideo w naszym kraju.
6: To znowu zapytam, czy karmimy tylko nostalgię w ten sposób, czy podchodzimy też w pewien sposób naukowo do tematu?
7: Zawsze podchodzimy naukowo. Mamy szczęście pracować z fantastycznym ekspertem od gier retro, doktorem Bartłomiejem Kluską, który do każdej z tych wystaw zawsze zapewnia wkładkę naukową, informacyjną, więc bawimy się, ale też możemy się całkiem sporo nauczyć.
6: Czy uważasz, że trudno będzie taką wystawą zainteresować młode osoby, które nie pamiętają takich konsol? Czy może jest to po prostu tylko dla osób, które gdzieś to mają w pamięci?
7: Absolutnie nie. Wręcz powiedziałabym, że częściej i interesują się tym właśnie młodsi użytkownicy niż starsi. Można to zobaczyć zresztą na przykładzie naszej działającej na bieżąco strefy retro. Dzieciaki bardzo, bardzo chętnie angażują się właśnie w rozgrywki czy na automatach, do których nie mają na co dzień dostępu, czy na komputerach i konsolach retro, które u nas są dostępne. Widać to także na przykładzie wydarzeń, które organizujemy, bo w weekend 25-26 mieliśmy u nas festiwal Beatboat, gier dawnych, niezależnych i często widzimy właściwie całe rodziny, które do nas przechodzą, nie tylko ojcowie, czy dziadkowie, czy matki, ale również same dzieciaki zainteresowane po prostu grami wideo i wszystkim, co jest z tym związane.
6: A więc można się nie tylko pokłócić o to, która frakcja jest lepsza, ale też po prostu przetestować samemu i dojść do wniosków na podstawie doświadczeń.
7: Dokładnie tak.
3: Kolejną propozycją od Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej jest spotkanie, które odbędzie się również 16 maja, czyli w dzień, kiedy odbywa się Noc Muzeów. Będzie to łódzka premiera komiksu Ideo autorstwa Jacka Świdzińskiego i o tym, czego dotyczy ten komiks i dlaczego warto zwrócić na niego uwagę, ponownie opowie Joanna Birek-Fita, kierowniczka Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej WC1.
7: Również 16 maja będziemy organizować w Centrum Komiksu spotkanie z Jackiem Świdzińskim, czyli twórcą komiksu nagrodzonego w zeszłym roku na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier Wideo w Łodzi, Brzasku, z jego najnowszym komiksem pod tytułem Ideo, opowiadającym o powstaniu języka Esperanto i życiem Ludwika Zamenhofa, który ten język skonstruował. Fascynująca opowieść, przedstawiona w nietypowy komiksowy sposób. Jacek jest osobą o niezwykłej błyskotliwości i inteligencji, który komiks wykorzystuje do opowiadania niestandardowych, nietypowych historii. No, twórca nietusinkowy, wielokrotnie nagradzany, bo też to jest laureat jednego paszportu polityki w kategorii książka za komiks właśnie. I Jacek pojawi się u nas, żeby o Ideo właśnie opowiedzieć. Spotkanie poprowadzi Piotr Kasiński, ono się odbędzie w kawiarni Coffee on Board, która znajduje się w Centrum Komiksu. No i cóż, zapraszamy wszystkich zainteresowanych zarówno historią Ludwika Zamenhofa, jak i komiksem w ogóle.
3: Czy wstęp na to jest biletowany?
7: Nie, akurat w tym przypadku zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób pojawiło się w Centrum Komiksu, zapoznało się z tym komiksem, no i poznało po prostu Jacka, to też będzie świetna okazja, żeby porozmawiać z nim o jego poprzednich komiksach, także serdecznie zapraszam.
3: Jeżeli sama opowieść o Ludwiku Zamenhofie nie brzmi dla Was wystarczająco ciekawie, to myślę, że warto zajrzeć do opisu wydarzenia, które będzie się właśnie w Centrum Komiksu odbywać, w którym możemy przeczytać, że nie jest to tylko właśnie historia o życiu Ludwika Zamenhofa, nie tylko o wymyśleniu języka Esperanto, ale to historia o wielkich ideach, potrzebie porozumienia i wierze w język, który miał pomagać ludziom lepiej się zrozumieć ponad granicami, różnicami i podziałami. No i tutaj wyłania nam się całkiem jasny plan na ten Dzień Nocy Muzeów, ponieważ spotkanie z Jackiem Świdzińskim odbędzie się o godzinie 16, natomiast od 19 samo EC1, w tym właśnie Centrum Komiksu, zaprasza na nocne zwiedzanie. Tym, którzy nie są zapoznani z ideą Nocy Muzeów, myślę, że warto powiedzieć, że jest to taki wyjątkowy dzień, kiedy muzea i instytucje kultury otwierają swoje wnętrza nie tylko w godzinach wieczornych i nocnych, bo gdzieś pomiędzy 18 a 1 w nocy, chociaż godziny mogą się różnić w zależności od konkretnej instytucji, no to przede wszystkim otwierają się bezpłatnie, więc jeżeli ten czynnik finansowy był czymś, co stopowało Was w jakikolwiek sposób przed wizytą w muzeum, to jest właśnie najlepszy dzień, żeby taką wizytę zaplanować i cieszyć się bezpłatnym dostępem do łódzkiej kultury. Tak jak wspominałam, tych instytucji biorących udział w akcji jest ponad 30, więc jeżeli chcecie zobaczyć całą listę wszystkich instytucji, które biorą udział, co mają do pokazania i w jakich godzinach są otwarte, znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Łodzi. To był magazyn reporterów, ja nazywam się Weronika Kobus, dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, cześć!
1: To jest tydzień! To jest tydzień! Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: W dzisiejszej audycji zapraszam do rozmowy na temat tego, co dla wielu z was i dla mnie na pewno jest codziennością, czyli podróż komunikacją miejską do pracy, do szkoły, na uczelnię. No i myślę, że tu nie ma sensu udawać się. Temat komunikacji miejskiej w Łodzi jest niesamowicie gorący, jest polaryzujący, no i wychodzi na to, że łodzianie mają naprawdę złą opinię o tym, w jaki sposób on funkcjonuje. Mam wrażenie, że szczególnie w mediach społecznościowych bardzo widoczny jest konflikt pomiędzy łodzianami poruszającymi się samochodem, a łodzianami poruszającymi się właśnie transportem publicznym. No i myślę, że obie grupy na tyle zamknęły się w swoich komorach echowych, cały czas słuchając opinii podobnych do ich własnych opinii, że zapominamy, że czasem warto wziąć krok do tyłu i spojrzeć na to, jak sytuacja wygląda od strony faktów. No i tutaj przychodzi nam z pomocą raport z serwisu jakdojadę.pl, który właśnie tej komunikacji miejskiej w różnych miastach w Polsce przyjrzał się naprawdę dogłębnie. I mówimy tutaj zarówno o spojrzeniu dogłębnie na te dane całkiem obiektywne, jak ilość kursów, częstotliwość, jakość i ilość taboru, ale co przede wszystkim rozgrzało opinię publiczną, no to okazało się, że ze wszystkich miast w Polsce to właśnie łodzianie są najmniej zadowoleni z tego, jak działa komunikacja miejska w ich właśnie mieście.
11: Tym żyje Łódź.
10: To jest informacja, która oczywiście poniosła się najszerszym echem, ale co więcej wynika z tego raportu i w jaki sposób w takim razie, biorąc pod uwagę te informacje, ulepszyć transport publiczny w Łodzi tak, żeby mieszkańcy byli z niego bardziej zadowoleni? To jest temat, w którym muszą pomóc mi goście, zatem w studiu dzisiaj ze mną przedstawiciele Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, a całą audycję zaczniemy od wysłuchania wiadomości głosowej, którą otrzymałam od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, w którym rzecznik MPK Łódź ustosunkowuje się właśnie do wyników tego raportu. Posłuchajmy.
12: Piotr Wasiak, rzecznik MPK Łódź. Raport w dużej mierze opiera się na subiektywnych opiniach pasażerów. Są one dla nas bardzo ważne, ale nie zawsze w pełni oddają aktualny stan komunikacji miejskiej. Z bardziej obiektywnych danych znajdujących się w tym raporcie wynika, że Łódź dobrze wypada pod względem częstotliwości kursów, dostępności połączeń, zakupu biletów, a niezawodność oceniana jest na średnim poziomie. W kwestii bezpieczeństwa nie odnotowujemy zdarzeń odbiegających od innych dużych miast. Pojazdy są monitorowane, a miasto współpracuje w tej kwestii zarówno z policją, jak i strażą miejską. Jeśli natomiast chodzi o dostępność, to wszystkie nasze autobusy są niskopodłogowe. Warto dodać, że w tym roku przyjedzie do nas 100 całkowicie nowych autobusów, zarówno elektrycznych, jak i hybrydowych. Inwestujemy także w tramwaje. Ponad 60% z nich jest już niskopodłogowych, a wkrótce pojawią się kolejne. Na funkcjonowanie komunikacji wpływają też duże inwestycje, w tym budowa tunelu średnicowego. Jednocześnie trwa modernizacja wielu łódzkich torowisk, a wkrótce przy wsparciu środków unijnych ruszają kolejne remonty, m.in. na Franciszkańskiej i Żydowskiej. Wszystkie zgłaszane opinie analizujemy i będziemy podejmować kolejne działania, aby komunikacja miejska w Łodzi była jak najlepsza.
10: No i w celu zderzenia tej wypowiedzi z tym, jak widzą to mieszkańcy, poprosiłam o opinię Łódź Całą Naprzód, która pojawiła się dzisiaj w studiu w osobie dwóch przedstawicieli.
13: Tomasz Tomas?
14: Dominik Świątek.
10: Witam serdecznie. No, wiemy już, co słyszeliśmy, więc zacznijmy może od samego raportu i od tego, jak wy jako stowarzyszenie w ogóle przyjęliście raport Jak Dojadę i jak waszym zdaniem wypada w nim miasto Łódź.
13: Ten raport pokazuje to, o czym mówimy tylko stowarzyszenie od dosyć dawna, czyli że ta komunikacja miejska w Łodzi jest niestety z roku na rok na coraz gorszym poziomie. Nie jest to atrakcyjny środek transportu, bardziej to idzie w stronę takiej usługi socjalnej i ten raport to dobrze pokazuje, ponieważ jakby to właśnie odczucia pasażerów są najważniejsze, a w tym badaniu satysfakcji pasażerów wypadamy najgorzej w Polsce i to jest chyba taki wskaźnik najważniejszy, to jak pasażerowie to odbierają stan tej komunikacji. Także możemy się dowiedzieć z tego raportu o tym, że Łódź jest najbardziej tramwajowym miastem w Polsce, bo w 57% przejazdów jest właśnie tramwajami i to też się właśnie tak trochę zderza z rzeczywistością, że faktycznie autobusy mamy już w 100% niskopodłogowe, kupujemy kolejne, niektóre 15-letnie już powoli wycyfrujemy. Natomiast jeśli chodzi o tramwaje, no to mamy tak naprawdę najstarszy tabor w Polsce, mamy najwolniejsze tramwaje w Polsce, więc jakby to wszystko się nam nie do końca spina.
10: No i tutaj pozwolę sobie przytoczyć taką własną obserwację, bo jako osoba, która codziennie porusza się właśnie tramwajem do pracy, często widzę taką sytuację, że podjeżdża tramwaj wysokopodłogowy i zdecydowanie widać, że pewnym grupom jest łatwiej do niego wsiąść niż innym, bo na przystanku często czekają starsze osoby, które podpierają się choćby laską. Czekają młodzi rodzice z wózkiem, którzy być może samodzielnie nie są w stanie wciągnąć tego wózka przez 2 stopnie wysokiego tramwaju, choćby takiego ulubionego przez fotografów tramwajów Konstala.
14: No tak jest na trasie 8, tak, która no niestety aleksandrowska, ten ciąg niestety nie jest przygotowany do tego, żeby jeździć nowymi gammami, swingami, no i tam niestety, ale są puszczone tylko i wyłącznie Konstale, które niestety, ale na całej długości trasy jeżdżą jako wysokopodłogowe tramwaje, co rzeczywiście prowadzi do trudności dla osób starszych, żeby po prostu wsiąść do tego tramwaju. Poza tym no, są to mega przestarzałe konstrukcje z lat 70., które no nie przystają do nowego, nowoczesnego miasta. Wszystkie inne większe miasta w Polsce dążą do wymiany i to nie po 15 sztuk, tak jak u nas się to dzieje w perspektywie unijnej, tylko na przykład po 90. Więc no to jest ogromna różnica pomiędzy Łodzią a resztą. I tu na tym polu powinniśmy jako miasto dążyć do tego, żeby polepszyć tę sytuację, żeby iść w nowe tramwaje, żeby iść też w niskopodłogowy tabor. No i tutaj mamy problem też z tym, że powinniśmy posiłkować się używanymi tramwajami z Niemiec, które też posiadają klimatyzację i niską podłogę, natomiast tego nie ma, odeszliśmy od tego. No i na razie jedziemy na tym, co jest, a niestety tramwajów brakuje, jak to widzimy chociażby po linii 1, która została połączona z 6. Jest to jakby taki dziwny obiekt, dziwny twór, natomiast został on wprowadzony, no i jak działa, widzimy. Natomiast no, powinniśmy dążyć do nowoczesności, do zmiany, do pójścia w zakupy nowych tramwajów, do unowocześnienia taboru.
13: I należy także pamiętać o tym, o naszej demografii, no bo jako Łódź jesteśmy społeczeństwem, które się prawie najszybciej w Polsce, więc te problemy będą coraz bardziej istotne, jeśli to wykluczenie komunikacyjne będzie coraz większe. Tutaj pan rzecznik mówi także o tym, że 60% tramwajów jest niskopodłogowych. Ostatnio robiłem sobie takie porównanie innych miast w Polsce. Wychodzi na to, że za 3-4 lata być może już i Wrocław, i Kraków, i Warszawa będą miały takie niskopodłogowości 100%, więc to mówimy o takim poziomie. A my tutaj cieszymy się z tych 60%, więc widać, że jesteśmy po prostu wyraźnie w tyle.
10: No i ja sobie wyobrażam, co usłyszelibyśmy ze strony miasta. Jeżeli chcemy modernizować Tabor, jeżeli chcemy, żeby jeździły nowe tramwaje, no to trzeba zrobić kolejny wielki remont i przystosować torowisko do tych właśnie bardziej wymagających niskopodłogowych tramwajów. Czy mamy na to jakieś rozwiązanie, czy tkwimy po prostu w takiej patowej sytuacji?
13: Czyli torowiska są tak naprawdę modernizowane sukcesywnie. Jest już jakieś tam wiele tych połączeń, na których te niskie podłogi mogłyby jeździć. Wiadomo, że nie jest to cała sieć tramwajowa, ale jest tego coraz więcej. Natomiast bardziej właśnie niepokoi to, że rezygnujemy z pomysłu tych tramwajów używanych na rzecz budowy własnego tramwaju po SMPK. To jest taki ostatni pomysł. Pomysł sam w sobie nie jest zły, ale jest dosyć ryzykowny, ponieważ stworzenie takiego tramwaju od podstaw to też wymaga czasu, jest obarczone ryzykiem jakiegoś niepowodzenia, że to może się ten cały proces wydłużyć, a w tej chwili słychać, że to jest naprawdę jedyny pomysł miasta na to, jak sobie tych więcej tramwajów niskopodłogowych zapewnić, bo niestety pieniędzy na nowe tramwaje niskopodłogowe, jak widać, brakuje, tak? Nie udało nam się pozyskać środków z KPO, musimy posiłkować się kredytem i faktycznie kupimy te 15 nowych wagonów, ale no to będzie zdecydowanie za mało, to jest jakaś tam tylko kropla w morzu potrzeb.
14: No ja bym tutaj dodał, że powinniśmy też skorzystać z prawa opcji na 15 tramwajów w tej umowie, a w tym wypadku moglibyśmy też zastosować potem refinansowanie ze strony państwa, czyli tych środków do Urzędu Miasta. I tym sposobem kupić nie 15, a 30 niskopodłogowych tramwajów.
10: Czyli to jest jedno z rozwiązań, które wy widzicie, ale co jeszcze w imieniu Łodzi całej naprzód rozumiem, że możecie podać jako propozycję, żeby ta satysfakcja podróżujących się zwiększyła, bo nie mówimy tu tylko o tramwajach, ale i raport ujawnia po prostu ogromny brak satysfakcji użytkowników MPK Łódź z usług.
14: To znaczy myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na większy priorytet komunikacji miejskiej, tak, bo ona też stoi w korkach, ona stoi na światłach, są jakieś marnowane fazy zielonych świateł, na przykład dla tramwaju. Tutaj powinniśmy patrzeć na to jako na spójną całość, jako na całe miasto, gdzie ten priorytet powinien istnieć, no i to też by jakby wpłynęło na odbiór tej komunikacji publicznej, ponieważ ona jeździła po prostu szybciej po mieście.
13: Tak, no mamy ten słynny system sterowania ruchem, który nie do końca działa. Wielu ekspertów się powiada, że można by to jakoś zoptymalizować, żeby zyskać chociaż po 2-3 minuty, nawet na kursie to już by coś nam dało. Należy także pomyśleć po prostu o potrzebach pasażerów. Mamy teraz często wiele przypadków właśnie

0: No, na tym zależeć ze względu na to, że jest jednym z miast, w których w Polsce są największe korki.
1: No tutaj możemy podać kolejny przykład tego, że mamy kursy na liniach co 15 minut, na przykład tramwajowych, gdzie Szczecin, mogę podać jako przykład, tam jest bodajże 12 czy 10 minut, a w każdym razie jest dążenie do tego, żeby częstotliwość na danej linii tramwajowej jakby zmniejszać, tak żeby iść to w ten tak 12-10 minut, a u nas jest to 15, czyli jest regres w stosunku do lat ubiegłych. Na oczywiście, co za tym idzie, jeżeli tramwaj jeździ z mniejszą częstotliwością, ludzie nie chcą z tego korzystać, no bo dla nich liczy się to, aby tramwaj przejeżdżał często, co 5, 8, 10 minut. Jeżeli mamy tą pewność, idziemy na przystanek i zawsze coś podjedzie, tak? A jeżeli wiemy, że mamy czekać 15 minut i może on nie przyjedzie, no to wtedy decydujemy się na auto. A wiemy, że w jednym tramwaju zmieści się wielokrotnie więcej osób niż w autach, no bo jakby jeżeli w aucie jest jedna, dwie osoby, no to one zajmują wielokrotnie więcej przestrzeni na ulicy niż tramwaj bądź autobus.
2: Tak, i właśnie widać ten regres na przestrzeni lat. Ja sobie ostatnio porównywałem rozkłady jazdy po 25 lat, na przykład linii 10 czy 11. Czas przejazdu był, czy mówiąc, bardzo podobny, tam bodajże o 2 minuty dłużej w jednym przypadku, w innym taki sam. Natomiast tak był częstszy, czyli tych tramwaje jeździły podobnie szybko, a jeździły wiele częściej. I to było 25 lat temu, więc widzimy po prostu, że mamy tu regres tej komunikacji.
0: No to w krótkich słowach już na odchodne. Dlaczego warto inwestować w komunikację miejską w Łodzi?
2: Dlatego, że zmniejszy ona korki, spowoduje to, że ludzie będą po prostu szybciej docierać do celu i jest po prostu odpowiedni styl, jakby, którym powinno nowoczesne europejskie miasto iść.
1: Możemy tutaj jako przykład podać nasze ŁKA, które odniosło świetny, duży sukces, ma świetną ofertę, nowoczesne pociągi, zwiększamy ich tabor co kilka lat. Dzięki temu jest przypływ ludzi. Co roku ŁKA notuje wzrost przewiezionych pasażerów.
2: Tak, tutaj tak samo mogę pochwalić, akurat mieszkam blisko dworca Łódź Widzew i często właśnie wolę wybierać ŁKA niż MPK, bo czuję się, że jest to pewniejszy środek transportu.
0: Moimi gośćmi byli Tomasz Tomas oraz Dominik Świątek ze stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Jeżeli zainteresował Was raport Jak dojadę, to całość znajdziecie w internecie. Ja tutaj niestety nie mam przestrzeni, żeby zająć się wszystkimi tymi informacjami zasobna, a jest ich naprawdę dużo. No już, żeby tak nie narzekać, dostaliśmy chociażby potwierdzenie tego, że Łódź faktycznie jest miastem tramwajowym i mimo, że tych linii wydaje się, że mamy niewiele, to jednak odgrywają kluczową rolę w transporcie publicznym naszego miasta. W mediach społecznościowych Łodzi Całej Naprzód znajdziecie za to ich interpretacje i ich odniesienie do właśnie raportu opublikowanego przez jakdojadę.pl. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia w następnym programie. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Może jest jeszcze trochę za wcześnie na rozpoczęcie sezonu festiwalowego w tym muzycznym kontekście, natomiast festiwali filmowych takie ograniczenia wcale nie dotyczą, dlatego dzisiaj po raz kolejny wybierzemy się do kina i dzisiejszą audycję poświęcimy sobie festiwalowi Millennium Dogs Against Gravity. Rozpoczyna się on już w tym tygodniu, a potrwa aż do 17 maja, no i w Łodzi zamieszka w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i już teraz zapraszam Was w podróż po ofercie tegorocznego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Hasło przyświecające tegorocznej edycji brzmi poszukiwania. No i można to rozumieć na kilka różnych sposobów. Przede wszystkim to hasło poszukiwania odnosi się do poszukiwań właściwej formy opowiadania o rzeczywistości, które jest nieodłączną częścią pracy właśnie osób zajmujących się dokumentem i do poszukiwania wiedzy o świecie, które tutaj zdaniem twórców festiwalu odnosi się bardziej do publiczności. Wspólnie z ekipą festiwalu twórcy i publiczność będą wyruszać na inne, takie bardziej metaforyczne poszukiwanie wzajemnego zrozumienia i wspólnych wartości w czasach tej ogromnej polaryzacji i niepewności, którą widzimy w otaczającym nas świecie. Poszukujemy rozwiązań problemów, które dostrzegamy w rzeczywistości. Problemów geopolitycznych, ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. No i o ile twórcy tutaj festiwalu

0: przyznają, że same filmy nie zmieniają świata, to zdecydowanie mogą zainspirować ludzi, którzy ten świat pod wpływem filmów będą potem zmieniać. O komentarz na temat samego festiwalu, jak i osobiste polecenia najciekawszych wydarzeń w ramach tego festiwalu poprosiliśmy Tomasza Poborcę, czyli koordynatora łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Ważnym elementem festiwalu Millennium Dogs Against Gravity co roku są wydarzenia towarzyszące, które pozwalają wyprowadzić te dyskusje na temat kultury, na temat sztuki troszeczkę w inne przestrzenie, albo też wprowadzić do sali kinowej troszeczkę inne perspektywy niż tylko te związane z filmem. I tutaj zaczynając tę podróż po kilku wybranych wydarzeniach, chciałbym właśnie zacząć od filmu Pomiędzy woskiem i złotem Ruth Beckerman. Film, który mnie osobiście zachwycił, nadal ekscytuje, a przede wszystkim zaskoczył i myślę, że Państwa też zaskoczy takim nieoczywistym, może nie do końca wynikającym z opisu tego filmu, akcentem polskim. Akcent to jest też pewnego rodzaju eufemizm, bo myślę, że to jest jednak kręgosłup tego filmu. Mianowicie ta austriacka reżyserka, utytułowana, wielokrotnie nagradzana, znana też w Polsce, ona osadza swoją historię, swoją serię wywiadów w Addis Abebie, w stolicy Etiopii, w hotelu Hilton, więc z jednej strony mamy umocowanie całej tej historii w takiej przestrzeni hotelowej, luksusowej, a z drugiej strony takim istotnym punktem odniesienia do jakichś takich historiograficznych dygresji, analiz reżyserki jest, i tutaj mogą się Państwo już spodziewać, jeżeli wspomniałem o Etiopii, o Addis Abebie, i jeżeli powiem jeszcze, że tutaj Haile Selassie jest taką postacią, która zostaje sproblematyzowana, jego wizerunek zostaje tutaj zdekonstruowany i jeszcze raz poddany analizie, to oczywiście tym punktem odniesienia dla Ruth Beckerman jest cesarz Ryszarda Kapuścińskiego. Ruth Beckerman oczywiście do nas przyjedzie, po filmie odbędzie się z nią spotkanie, natomiast tutaj we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim organizujemy również warsztaty. I takich wydarzeń towarzyszących w tych 11 aż sekcjach, towarzyszących może nie wszystkim 75 filmom, ale kilkunastu przynajmniej. Kolejną taką sekcją, gdzie mamy bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, jest sekcja Muzy i Wena. Tam mamy zaplanowane wydarzenia muzyczne przy okazji takich filmów jak Sun Ra, filmu poświęconego znanemu jazzowemu artyście, więc tutaj takie spotkanie trochę z taką muzyczną odsłoną afrofuturyzmu, ale także film We Want The Funk. I po obu tych seansach zapraszamy tutaj do kawiarni Przypadek oraz na tarasy, na dach Centrum Komiksu, na imprezy muzyczne, które będą towarzyszyć tym projekcjom. Ta muzyka, która będzie wówczas performowana, będzie jakoś tam inspirowana tymi dźwiękami, które będą mogli Państwo wcześniej usłyszeć w kinie. I a propos słuchu, ale też a propos poziomu decybeli, tutaj ostatnią taką sekcją, na którą chciałbym zwrócić uwagę i wydarzeniem, jest sekcja Klimat na zmiany, gdzie będzie może można troszeczkę odpocząć od tego zgiełku, zanurzyć się albo na dno oceanu, albo właśnie w pradawne lasy Francji. I tutaj przy okazji filmu Pieśni Lasu zorganizowaliśmy spacery terapeutyczne, spacery, które będą organizowane w przestrzeni łódzkich parków, więc będzie można troszeczkę się odstresować, też korzystając z tej łódzkiej natury, po tym jak z tą naturą z innych krajów, z innych czasami egzotycznych też kierunków będziemy mogli się zetrzeć w przestrzeni kinowej. Tak jak wspomniałem, tych wydarzeń jest oczywiście dużo, dużo więcej. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z pełnym programem, czy to w wersji online na stronie C1 lub w mediach społecznościowych, czy to w formie fizycznej. Mamy tutaj u nas w kinie, w innych centrach C1 są dostępne katalogi, w których mogą Państwo się zapoznać z całością tej oferty, ale także te katalogi będą dostępne w miejscach partnerskich, w bibliotekach, na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, innych uczelni, szkoły filmowej, która jest naszym partnerem przy tym festiwalu również.
0: Czasami prawdziwego kinofila można poznać już po samej koszulce i tak właśnie stało się w przypadku pana Tomasza Poborcy, który jest koordynatorem łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity, którego poprosiłam o chwilę refleksji nad samym kinem dokumentalnym, ale też nad tym, jaką rolę we współczesnym świecie odgrywa dokument.
3: Pozwoliłam sobie pana złapać, bo bardzo mi się spodobała pana koszulka. Myślę, że będzie pan chyba osobą, która najchętniej odpowie mi na pytanie, dlaczego warto się zainteresować kinem dokumentalnym, jeżeli wcześniej nie mieliśmy styczności z tego typu filmem.
2: Tak, to może powiem, co jest na tej koszulce, bo na tej koszulce faktycznie jest napisane kino dokumentalne, nasza miłość. Tutaj jest sam ten tekst jest troszeczkę kinofilski, oczywiście gdzieś tam odsyłający naszą uwagę do filmu Alana René. I myślę, teraz tak bardzo, bardzo spontanicznie improwizując, myślę, że w tym utworze francuskim z końca lat 50. może się kryć jakaś odpowiedź na to pytanie, no bo jednak jest to utwór dość mocno inspirowany mechanizmami pamięci, tym jak przeszłość ingeruje w teraźniejszość i kieruje naszymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. I to kino dokumentalne w pewnej swojej takiej indeksalności, tym, że jednak zgadzamy się też jako widzowie, doświadczając tego kina, na jakąś formułę rzeczywistości, że nie ma tutaj do czynienia z jakimś zawieszeniem niewiary, tylko konfrontujemy się z prawdziwymi historiami, z autentycznymi emocjami, z miejscami, z przestrzeniami, z jakimiś społecznościami, które funkcjonują w tym samym świecie co my, ale mają być może konfrontują się z innymi wyzwaniami. To kino dokumentalne pozwala nam jednak troszeczkę zaczerpnąć tego, dotknąć, posmakować na odległość. Oczywiście z pozycji takiego trochę bezpiecznego dystansu, bo na tym to kino często polega, ale jednak wzbogaca naszą wiedzę na temat różnych kultur, na temat właśnie różnych metod, różnych strategii doświadczania tego samego świata, który nas otacza, ale troszeczkę z innej perspektywy. I w momencie, kiedy dzielimy tę pamięć, tę przeszłość z innymi za pomocą filmu dokumentalnego, myślę, że dopiero wtedy możemy myśleć o jakiejś takiej wspólnej przyszłości, która by była rzeczywiście utrzymana w duchu wspólnotowym, w duchu solidarnościowym. Możemy sobie dzięki tym filmom też wyobrazić właśnie taką przyszłość, w której chcielibyśmy żyć, a której nie moglibyśmy sobie wyobrazić, gdybyśmy kierowali się tylko i wyłącznie własnym pojmowaniem tego świata, własnym spojrzeniem, tak? Kino to jest jednak medium w dużej mierze wizualne i tutaj pozwala nam to kino dokumentalne spojrzeć po prostu na świat oczyma innych.
3: Natknęłam się w łódzkiej przestrzeni na dyskusję o tytule akurat dotyczącą mediów. Po co medium fakty? I chciałabym odwrócić to w stronę kina. W czasach, kiedy tak trudno nam znaleźć właśnie to, co jest prawdziwe, jaka jest rola tego kina dokumentalnego? Po co kino? Nadal fakty, skoro można zrobić wszystko.
2: Myślałem, że to pytanie odwrotne troszeczkę pójdzie w inną stronę, to znaczy po co faktom media, prawda? Po co faktom film? Ale tak jak już wspomniałem, no jest to pewnego rodzaju, w pewnej formule bardziej lub mniej indeksalny, ale jednak nośnik jakiejś wypowiedzi, nośnik jakiejś prawdy, czyjejś prawdy. I tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o tym filmie Ruth Beckerman pomiędzy woskiem i złotem. I jeżeli by się przyjrzeć w ogóle temu terminowi, który widnieje w tytule, no to on odsyła właśnie do jakiegoś takiego wyłomu pomiędzy tym, co jest jakiejś takiej wieloznaczności językowej, to znaczy różnicy między tym, co się pojawia w różnego rodzaju wypowiedziach na poziomie takim deklaratywnym, a tym, co kryje się za tym retorycznym kamuflażem. I to kino dokumentalne, myślę, że Festiwal Millennium Docs Against Gravity w dużej mierze również pozwala tę lukę załatać i to jest bardzo istotna misja związana właśnie z tym, żeby w dobie szerzącej się dezinformacji, która oczywiście zawsze była, zawsze istniała, zawsze propaganda, różnego rodzaju jej narzędzia no, manipulowały tą informacją, tą wiedzą o świecie, ale dzisiaj szczególnie jednak w dobie cyfrowej, w dobie właśnie proliferacji tych kłamstw i towarzyszącej jej jednak iluzji prawdy, prawda? Bardzo jest coraz trudniej zidentyfikować to, co jest szczere, a to, co jest jakąś iluzją. To kino dokumentalne, mam wrażenie, że jest jednak ambasadorem tej szczerości, ambasadorem tej prawdy, próbą no, stawienia jakiegoś oporu właśnie tej dezinformacji, która nas otacza. Oczywiście zazwyczaj to są filmy niesamowicie obiektywne, przefiltrowane przez jakąś osobliwą wrażliwość, ale właśnie w taki sposób chyba powinniśmy dochodzić do tego pluralizmu wiedzy, do tej tolerancji na inne spojrzenia poprzez konfrontację z zrozumieniem świata ucieleśnioną w rozmaity sposób.
3: Czyli w takim razie nawet sama selekcja staje się stanowiskiem politycznym zajętym po której stronie, które głosy wybieramy, żeby pokazać na dużym ekranie, a które pozwalamy, żeby przemknęły mimo uszu i oczu widzów.
2: Tak, no festiwal Millennium Docs Against Gravity nigdy nie bał się i nigdy nie ukrywał, no może nie tyle agendy politycznej, ale jakiejś właśnie formuły wrażliwości, którą promuje. I fakt, że w programie tego festiwalu znajdują się dzieła, może nawet nie tyle poświęcone, ale gdzieś zakorzeniające swoje spojrzenie, swoje dyskusje, swoje jakieś analizy w kontekstach politycznych, ekonomicznych, ekologicznych, wojennych również. Mamy tutaj w programie dużo filmów związanych z konfliktem w Ukrainie, w Strefie Gazy. Są jakieś takie kulturowe próby analizy tego, co się dzieje współcześnie w Stanach Zjednoczonych, na różnej płaszczyźnie instytucjonalnej, to znaczy od tych szczebli najwyższych i różnego rodzaju mecenasów władzy w postaci big techowych firm i ich przedstawicieli, jak Elon Musk, ale też na poziomie takim zupełnie oddolnym, to co wspomniałem o tym filmie Bibliotekarki, czyli jak ci pracownicy kultury, pracownicy instytucji publicznych starają się lawirować w tym neoliberalnym systemie po to, żeby zachować jakieś resztki niezależności względem tych dyrektyw płynących z tego szczebla centralnego najwyższego. Więc dla tych osób, które mają w sobie jakąś taką żyłkę kontestacji, znajdzie się na pewno w programie bardzo dużo utworów, które myślę, że nasycą ten głód wejścia w debatę, wejścia w dialog, pobudzenia też swoich znajomych do tego rodzaju dyskusji poprzez zaproszenie ich chociażby do kina.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Mój gość Tomasz Poborca wyjaśnił już dość wyczerpująco, gdzie można znaleźć program festiwalu, ale ja chciałabym do tego dodać to, że festiwal odbywa się nie tylko w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, ale też w internecie, więc jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie ma możliwości dotrzeć na salę kinową w naszym mieście, no to cały czas można zaangażować się w tę kinową dyskusję właśnie przez internet. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus i na koniec chciałabym tylko przypomnieć, że nieważne czy przez internet, czy w sali kinowej, najważniejsze jest nie samo oglądanie filmu, ale to, co z niego wyniesiemy i dyskusja, w jaką możemy wejść z naszymi bliskimi właśnie pod wpływem takiego obrazu. Jeżeli nie spotkaliście się wcześniej jeszcze z kinem dokumentalnym, to myślę, że Millennium Docs Against Gravity to jest właśnie wspaniała okazja, żeby się z takim filmem zapoznać i przekonać się, że kino dokumentalne to nie tylko ciężkie wideoeseje, ale również ciekawe historie i po prostu dobra rozrywka. Mówię Wam zatem do zobaczenia w kinie i do usłyszenia na naszej antenie. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Marcin Żychliński, zapraszam Was dziś do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. To miejsce, bez którego trudno wyobrazić sobie turystyczną mapę Łodzi. Jeśli ktoś do Łodzi przyjeżdża, to koniecznie musi zajrzeć do tak zwanej Białej Fabryki. A w Białej Fabryce rozmawiamy z Joanną Fiją, która jest tutaj odpowiedzialna między innymi za wystawę Łódzkie Mikrohistorie, czyli znany wszystkim łodzianom dawny skansen, dziś Park Kultury Miejskiej.
5: Tak, Łódzki Park Kultury Miejskiej.
4: Jak zmieniło się to miejsce na przestrzeni ostatnich lat, bo też jest nowa nazwa tej wystawy, ale też możemy zobaczyć wnętrza tych domków pięciu, które przywędrowały w to miejsce z różnych stron i Łodzi, i spoza Łodzi.
5: Zostały one przeniesione z łódzkich ulic. Z ulicy Kopernika, Mazowieckiej, Wólczańskiej. Dodatkowo znajduje się tu kościół, który faktycznie został przeniesiony z Nowosolnej. Nowosolna kiedyś znajdowała się poza Łodzią, teraz znów jest to część miasta. I jeśli chodzi o domki, to aktualnie w środku znajduje się wystawa opowiadająca o losach mieszkańców Łodzi, którzy żyli tu od XIX wieku do tak naprawdę prawie samego końca wieku XX.
4: Bo pomysł jest taki, że to są mikrohistorie, czyli historie poszczególnych rodzin, konkretnych rodzin tak naprawdę, które możemy poznać odwiedzając te domki, ale są to rodziny, które reprezentują w tym przypadku no, społeczność łódzką ówczesną.
5: Tak, bardzo zróżnicowaną łódzką społeczność. świecie, no bo mamy rodzinę fabrykantów, ale mamy też rodzinę pracowników fabryki. Poza tym mamy różne wyznania, mamy katolików, protestantów, Żydów, no i mamy te rodziny umiejscowione w zupełnie różnych okresach, ponieważ zwiedzać zaczynamy w wieku XIX, wychodzimy w latach 80. wieku XX, więc bardzo blisko naszych czasów.
4: To od którego zaczynamy? Który to jest ten najstarszy?
5: Pierwszy po lewej stronie, wiek XIX, potem przechodzimy już na prawą stronę do dwudziestolecia międzywojennego.
4: Zanim do dwudziestolecia międzywojennego, to wejdźmy tutaj do tego, gdzie XIX wiek możemy Łódź zobaczyć sprzed ponad, no grubo ponad 100 lat.
5: Tak, i tutaj mamy właśnie rodzinę fabrykantów, rodzinę Benichów, którzy do Łodzi przybyli z Niemiec i mieli oni swoją własną fabrykę, zajmującą się oczywiście tkaninami. I tutaj mamy przedstawione losy tej rodziny, mamy zaaranżowaną kuchnię, jadalnię, łazienkę, a także mały warsztat, taki przydomowy, z drewnianym krosnem, gdzie właśnie ta rodzina, gdy zaczynała dopiero swoją karierę w Łodzi, to właśnie w takim przydomowym warsztacie tkackim.
4: Tutaj się można poczuć jak w tym domu dosłownie, bo tak ten wystrój jest pomyślany, że wchodząc, to tak jakbyśmy zastali te wnętrza tak w codziennym życiu.
5: Tak, taka zresztą jest koncepcja wystawy, że wchodzimy i czujemy się, jakby mieszkańcy na chwilę gdzieś wyszli, ale zaraz oczywiście wrócą.
4: No nic nie dotykamy, ale zdjęcia możemy tutaj robić.
5: Tak, jak najbardziej możemy robić zdjęcia, możemy przyjrzeć się wszystkim przedmiotom z bliska, bo wszędzie można wejść.
4: A tu, skąd te przedmioty się wzięły? One też pochodzą od tej rodziny, czy to są takie różne źródła?
5: Nie, przedmioty zostały zdobyte w dużej części właśnie od mieszkańców Łodzi. Przy tworzeniu wystawy właśnie była taka prośba do mieszkańców, że jeśli coś mają, to my chętnie to przygarniemy właśnie na ekspozycję.
4: I co, łodzianie przynieśli? Podzielili się swoimi różnymi eksponatami i się okazuje, że w domach, w mieszkaniach mamy czasem eksponaty historyczne.
5: Jak najbardziej i zresztą wciąż zwiedzający, którzy przychodzą, mówią, że mają takie coś właśnie w domu, wspominają i czasem chcą coś wciąż oddać.
4: A łodzianie inaczej odbierają trochę te wystawy? Inaczej niż turyści spoza Łodzi?
5: Bardzo możliwe, że tak, ponieważ mają więcej takich bliskich sobie wątków, ale sama wystawa jest bardzo uniwersalna i zrozumiała tak naprawdę dla ludzi nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, no bo są to wnętrza mieszkalne i sposób, w jaki ludzie żyli.
4: To my teraz wychodzimy powoli i idziemy do tego kolejnego domku, gdzie dwudziestolecie międzywojenne, a zanim jeszcze wejdziemy, to powiedzmy, jak te domy tutaj przywędrowały? One były w częściach przywiezione i złożone tutaj?
5: Tak, domy zostały przetransportowane kawałek po kawałku. Domy, które były zresztą w złej kondycji, tak jak większość niestety architektury drewnianej, takiej prostej, która po prostu dość szybko traci swój blask, rozpada się, jeśli nie jest odpowiednio konserwowana.
4: No, przykłady mamy takich drewniaków, tak zwanych, gdzieś tam na bałutach jeszcze się kryją. Wiele z nich już spłonęło, wiele zostało rozebranych, rozszabrowanych, natomiast jeszcze są takie, o jeszcze przy Częstochowskiej mi przychodzi do głowy, ale no są, niekiedy można te drewniaki w Łodzi po prostu się na nie natknąć.
5: Tak, ale przeniesienie ich tutaj to właśnie był bardzo dobry sposób, żeby je po prostu uratować.
4: Podobnie z kościołem się stało zresztą.
5: Tak, kościół, który miał być przeznaczony właściwie na rozbiórkę, ponieważ na Nowosolnej powstał nowy kościół, ten stał zupełnie bezużyteczny.
4: Można w nim brać śluby, z tego co wiem, tak?
5: Tak, można w nim brać ślub, co jakiś czas się zresztą zdarza.
4: Dobra, to wchodzimy teraz do tego drugiego domku. W tym drugim domku, o już drzwi nam tutaj skrzypią, w dwudziestolecie międzywojenne i tu z kolei co możemy zobaczyć?
5: Dwudziestolecie międzywojenne to jest naprawdę fascynujący czas dla Łodzi, ponieważ Łódź to miasto wielokulturowe. Do Łodzi zjeżdża się całe mnóstwo ludzi, którzy chcą znaleźć sobie tutaj pracę, być może mieć jakieś lepsze życie. Stąd bardzo dużo ludzi przyjeżdża również z pobliskich i nie tylko wsi. Tutaj mamy przedstawienie trzech rodzin, trzech bardzo różnych, bo jedno mieszkanie należy do Żydów, inne do protestantów i kolejne do katolików. Więc pokazany jest zupełnie różny poziom ich życia.
4: A jakie przedmioty tutaj widzimy? Co to są za rzeczy?
5: Całe mnóstwo właściwie przedmiotów, od wyposażenia kuchni typu pięknego chlebaka z cytatem z modlitwy, po rzeczy typowo związane z religią, czy to katolicką, czy to żydowską, jak mezuza, jak tałet, czyli ta modlitewna szata, jak menora.
4: Też są przedmioty przez łodzian podarowane, czy to już zasoby muzeum?
5: To tutaj jest różnie w zależności od przedmiotów. Wiele jest podarowanych, wiele jest na inwentarzu muzealnym, ale wiele po prostu jest aranżacyjnie ustawionych.
4: W tym drugim domku mamy bardzo dużo tych takich przedmiotów. To one też zmieniają swoje położenie, czy to jest raczej taka stała ekspozycja, stały układ tego?
5: Tak, jest bardzo, bardzo dużo drobiazgów, więc warto się wszystkiemu przyjrzeć z naprawdę bliska, ale przedmioty raczej nie zmieniają miejsca, mają swoje i tam są.
4: Przypomnę tylko, że rozmawiamy z Joanną Fiją z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Proponuję, żebyśmy wyszli teraz, przeszli się kawałek tutaj do tego kolejnego.
5: Tutaj już lata powojenne, lata 40., 50. i tutaj również historię trzech rodzin, rodziny Baranów, którym dokwaterowano kolejnego obywatela, ponieważ oczywiście mieli zbyt duży metraż mieszkania.
4: Było, jak ktoś miał za duże mieszkanie, to musiał przyjąć lokatora, współlokatora?
5: Tak, bardzo często się faktycznie zdarzało i tu w przypadku tej rodziny tak było, więc dokwaterowano im Bronka Kwapisza, który przede wszystkim za swój cel miał służbę partii. I mieszka również pani Barbara Jodłowska, która niestety podczas wojny straciła męża, który był oficerem Wojska Polskiego.
4: Poznajemy też historię tych rodzin.
5: Tak, jak najbardziej. Wszystkie historie są opisane, można spokojnie przeczytać, wziąć sobie w rękę.
4: A skąd akurat te rodziny się tutaj pojawiają? Dlaczego akurat te konkretne?
5: Szczerze powiedziawszy, tworząc wystawę, przede wszystkim rozmawialiśmy z mieszkańcami Łodzi, którzy opowiadali nam o swoich losach i często te losy zostały w jakiś sposób posklejane tak, żeby jak najbardziej pokazać przekrój różnych mieszkańców. Nie tylko jakaś jedna kategoria, ale z zupełnie różnych środowisk, o różnych marzeniach, celach, zajmujących się zupełnie różnymi rzeczami.
4: Tutaj możemy się poczuć jak w takim małym miasteczku. Taki zresztą był zamysł, żeby ten tutaj bruk służył jako taka ulica i mamy te domki po obu stronach. Zresztą to małe miasteczko, ten Łódzki Park Kultury Miejskiej, on służył też jako plan filmowy wielokrotnie i pewnie jeszcze wielokrotnie posłuży jako sceneria na przykład do zdjęć. To co, możemy iść do kolejnego domku. No i on już się tutaj nam pokazuje i tutaj co my mamy?
5: Po lewej stronie piękny, błękitny domek z czerwonymi okiennicami. On różni się od tych pozostałych, ponieważ mamy tutaj pracownię. Mamy warsztat krawiecki, mamy pracownię haftu maszynowego, no i mamy magiel.
4: To są rzeczy też żywcem wyjęte, niespreparowane, to są prawdziwe przedmioty.
5: Tak, to jak najbardziej są prawdziwe, szczególnie właśnie pracownia krawiecka, haft maszynowy, ponieważ to są pracownie autentycznych osób, które w Łodzi pracowały i które podarowały nam wyposażenie swoich pracowni.
4: A tutaj taki kolor musztardowy i w środku, co mamy w środku? Wchodzimy, zaglądamy.
5: W środku mamy różnorodność przyjęć, że tak mogę powiedzieć. Mamy lata 60., 70., 80., trzy rodziny i trzy różne okazje do świętowania. Okay. Ponieważ gdy wejdziemy do rodziny Marciniaków, mamy Boże Narodzenie. U nas święta trwają cały rok. Po lewej stronie u milicjanta trwa pępkowe, a na końcu korytarza pani Halina Klima świętuje Sylwestra. Tutaj wszyscy mają jakiś powód, żeby się cieszyć, ale też pokazuje właśnie pewną różnorodność żyjących osób, no i trochę inny przedział czasowy.
4: O co pytają mieszkańcy, turyści, którzy odwiedzają, też interesują się w ten sposób bardziej historią Łodzi? To jest właśnie ten klucz, dzięki któremu udało wam się też dotrzeć do szerszego grona odbiorców właśnie poprzez te mikrohistorie, z którymi no tak naprawdę łatwiej nam jest się utożsamić niż z taką pompatycznie opowiedzianą historią.
5: Tak, ludzi przede wszystkim interesuje po prostu takie życie codzienne, które dotyczy również ich, więc takie zwykłe sprawy, które załatwiają każdego dnia, typu jak wygląda wyglądała toaleta, gdzie się my to, co można było zjeść. Takie zupełnie zwykłe sprawy.
4: A zanim wejdziemy do kościoła i opowiemy nieco o nim, to tylko zapytam, czy tutaj to miejsce, w którym jesteśmy, to jest początek zwiedzania Centralnego Muzeum Włókiennictwa, czy to jest raczej taka wisienka na torcie, czy to niezależnie można sobie tutaj układać różne opcje zwiedzania?
5: Tak naprawdę można zwiedzać w jaki sposób się chce. Można wybrać tą wystawę jako pierwszą, a można też wybrać jako ostatnią, ponieważ jest tu zdecydowanie co zwiedzać.
4: Jest co zwiedzać, więc my przechodzimy teraz lekkim spacerkiem do kościoła, który przyjechał z Nowosolnej. W Nowosolnej, w tym miejscu, co jest teraz? Nowy kościół po prostu.
5: Tak, obok postawiono nowy kościół.
4: A w ten przepięknie się prezentuje i to też ogromne wyzwanie było, żeby go tutaj przenieść. Udało się to wszystko zrobić. Dzięki temu tak pięknie się prezentuje. Jakie elementy we wnętrzu zobaczymy, widzimy?
5: Tak naprawdę całe wyposażenie kościoła, ławki, ołtarz, ambony, żyrandole, empory, ponieważ kościół oryginalnie był protestancki, ponieważ jedni z pierwszych osadników z Niemiec do Łodzi przybyli właśnie na Nowosolną. Obiecano im tam tereny, zwolnienie z służby wojskowej, tylko wymagano od nich odpowiedniej ilości pieniędzy. Okazało się, że bardzo wiele tych osób nie ma aż tylu pieniędzy, bo okazało się, że Nowosolną to trzeba właściwie wykarczować. No ale ci, co zostali, zaczęli sobie tam funkcjonować, postawili kościół. Jednak podczas II wojny światowej opowiedzieli się raczej po niemieckiej stronie, ponieważ oni z resztą społeczeństwa raczej się nie asymilowali. W związku z czym Nowosolna została zasiedlona przez Polaków, chociażby takich, którzy przybyli z Wołynia. I trwały walki długi czas o to, czyj ma być ten kościół. Były sprawy sądowe, ostatecznie protestanci wygrali, chociaż ich na Nowosolnej już nie było, ale katolicy odkupili od nich ten kościół. Zmienili sobie wyznanie na Andrzeja Boboli, trochę skrócili empory, zrobili polichromię, troszkę się pozmieniało, no i kościół od tej pory był katolicki.
4: Jak udaje się w takim pięknym stanie te wszystkie obiekty drewniane zachować? Często musicie je konserwować?
5: Właściwie to nie. Naturalna patyna też im czasem trochę służy, tak jak najbardziej. Ale pewne porządkowe prace jak najbardziej trzeba cały czas wykonywać.
4: A oprócz tych domków, tutaj ze Zgierza też przywędrowała krańcówka tramwajowa. Taki przystanek tutaj mamy. On jest też przez was zaaranżowany na kasę biletową.
5: Tak, jak najbardziej aktualnie. Kasa biletowa, kiedyś przystanek tramwajowy, bo jeden z pierwszych tramwajów z Łodzi jechał właśnie do Zgierza i tam konieczna była taka krańcówka. Budynek bardzo ciekawy architektonicznie, w pięknym, zielonym kolorze, bardzo nawiązującym do willi, która znajduje się naprzeciwko i w której również mieści się wystawa.
4: Pięknie dziękujemy za tę historię i za to oprowadzanie. Joanna Fioł z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
5: Dziękuję bardzo.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Marcin Żychliński, zwiedzamy Łódź, tym razem z Justyną Tomaszewską, czyli Just Łódź, tak można powiedzieć.
6: Tak jest, dzień dobry.
4: My jesteśmy przy bramie miasta, czyli niedaleko Łodzi Fabrycznej. To takie miejsce, gdzie często wysiadają turyści, którzy przyjeżdżają do Łodzi. No i tutaj już można się zorientować, takie ukryte ślady historii również tutaj naszym oczom się ukazują w niedaleko Fabrycznej.
6: No tak, to prawda, ta historia w Łodzi jest tak naprawdę na każdym kroku. Ten dworzec Łódź Fabryczny, który robi wrażenie na wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają, i jego okolice, bo to niektórzy pamiętają Łódź sprzed lat, więc to się zupełnie inaczej odbiera niż kilka jeszcze lat temu. A poza tym fajne w Łodzi jest to, że ciągle powstaje coś nowego i tak na przykład właśnie w okolicy tutaj dworca Łódź Fabryczna mamy nowe ulice nazwane na cześć chociażby reżyserów łódzkich, więc jest zawsze okazja do powiedzenia o przypadku Kieślowskiego, który był tutaj kręcony, czy o Andrzeju Wajdzie, czy o innych reżyserach. Więc ja lubię akurat bardzo te okolice dworca Łódź Fabryczna, bo tutaj jest kawał niesamowitej historii Łodzi. Wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć.
4: Mamy też w okolicy najbliższej takie ślady po religiach, czy po wyznaniach, które w Łodzi współistniały w przeszłości. No i współistnieją oczywiście do dziś, natomiast już w mniejszej to jest wszystko skali. I tutaj niedaleko właśnie mamy dwa takie obiekty.
6: Tak, tutaj są cerkwie. Jedna z nich to jest przepiękny nasz sobór imienia Aleksego Newskiego, a druga to jest cerkiew Świętej Olgi przy przepięknej ulicy Piramowicza. Niektórzy mówią na nią, że to jest Łódź w pigułce, bo to była ulica bardzo wielokulturowa i rzeczywiście jest przepięknie zaprojektowana. Te cerkwie są też dowodem na ważną historię Łodzi, chociaż trudno się o niej opowiada, bo byliśmy pod zaborem rosyjskim, więc nieprzypadkowo te cerkwie stają tutaj, w okolicy dworca Łódź Fabryczna, bo każdy, kto wychodził z pociągu, pierwsze co, to widział właśnie cerkiew, więc widział dowód na władzę, na potęgę Imperium Rosyjskiego. Niedaleko zresztą też jest przepiękna ulica Narutowicza, dawna dzielna, dlatego że oddzielała, a nie, że była super odważna. Także jest to ulica, która dzieliła Łódź na starą jakby część i tą nowszą część, czy starszą i nowszą. I tam też stoją przepiękne budynki. Hotel Polonia dawny, czy te kamienice obok. To jest taka architektura, że jak się zatrzymamy, spojrzymy do góry, to naprawdę Wiedeń mógłby się nam kłaniać.
4: Piramowicza to krótka ulica, ale na tej krótkiej przestrzeni właśnie mamy gęstą zabudowę kamienic. W zasadzie tam nie ma wolnej przestrzeni. To jest kamienica przy kamienicy. No takich ulic oczywiście jest więcej, natomiast ta jest porewitalizowana i ona faktycznie robi takie wrażenie takiego wielkomiejskiego, europejskiego miasta.
6: No zdecydowanie, zwłaszcza, że te kamienice są podobnej wysokości. To też robi wrażenie, bo jak na różnych ulicach Łodzi te kamienice są różnej wysokości, to nie ma takiego efektu takiej jednolitej, wielkiej ulicy, a tutaj ta wielkomiejskość jest widoczna. Poza tym tam były i szkoła żydowska, tam były kręcone filmy, Wabank chociażby bardzo związany z ulicą Piramowicza. Tam był Uniwersytet Łódzki kiedyś, więc bardzo dużo wspomnień ludzie mają, jak przyjeżdżają tutaj po latach do Łodzi. To tam rzeczywiście na tej małej ulicy czai się ogromna historia, ale to w Łodzi jest super, że my tak naprawdę nie musimy chodzić kilometrami, tylko wystarczy jakiś krótki spacer, żeby móc dotknąć tej historii. No jedyne, co trzeba zrobić, to się rozejrzeć.
4: Tutaj te nowe ulice, nazwane też nazwiskami reżyserów, ale też nowe przebicia międzykwartałowe, to wszystko efekt rewitalizacji. Nie ma już hotelu Centrum, patrzymy teraz w przestrzeń, gdzie on kiedyś stał, teraz tutaj jest plac budowy ogromny, to chodzi oczywiście o tunel kolejowy, ale to jeszcze za kilka lat dopiero efekty pewnie zobaczymy. Natomiast tak, ta okolica bardzo się zmieniła, jak zauważyłaś, na przestrzeni ostatnich lat. Ktoś, kto w Łodzi nie był, czy nawet łodzianie, często są zaskoczeni pewnie tą przemianą nowego Centrum Łodzi. Tu miało być nieco inaczej. No nie będziemy teraz wracać do tych planów, które tutaj kiedyś były przedstawiane na to nowe Centrum Łodzi. Ono się nieco różni od tego pierwotnego założenia. Natomiast są takie elementy, które tutaj zostaną historycznie też zachowane, czy będą nawiązywać do historii. Nowe Centrum Łodzi, dworzec Łódź Fabryczna, dobry punkt wypadowy do tego, żeby rozpocząć zwiedzanie Łodzi. Tak tutaj można tak założyć, że to jest takie dobre położenie?
6: Tak, tak, bardzo dobre, bo albo idziemy w prawo i wtedy mamy Piramowicza, dalej Jaracza, dalej Włókienniczą i jesteśmy już przy wschodniej, więc Plac Wolności, idziemy w stronę manufaktury, albo ruszamy w lewo i wtedy idziemy do EC1, czyli dawnej elektrociepłowni, dzisiaj trzy fajne instytucje kultury i też przechodząc przez piękny Parsinkiewicza dochodzimy do Piotrkowskiej, albo idziemy prosto, już z pięknymi tak naprawdę wonerfami, bo te ulice też robią wrażenie, zwłaszcza, że tutaj to się dopiero zmienia i to jest taka zmiana, którą ja bardzo lubię, bo za zmianą przestrzeni, za remontami idą nowe funkcje, czyli są nowe kawiarnie, nowe butiki mody, jakieś fajne restauracje i tam też się to życie po prostu rozwija fantastycznie na ulicy Trauguta. No i dochodzimy do Piotrkowskiej, więc mamy fajny tak naprawdę punkt, żeby ruszyć w każdą jedną stronę, a poza tym tutaj też jest tramwaj i można od razu wsiąść i bezpośrednio pojechać na cmentarz żydowski. To bardzo często, niestety, bardzo często mi się zdarza. Także.
4: No tak, tu jest trasa też i na Wojska Polskiego, można dojechać na Bałuty i na Stary...
6: Młyn w drugą stronę, więc dobry punkt wypadowy. Często tutaj rzeczywiście odbieram gości, ale najczęściej spotykamy się pod Jednorożcem albo w manufakturze.
4: Co interesuje najczęściej tych, którzy Łódź chcą poznać, to są makrohistorie dużych rodów, czy takie poszczególne punkty, na przykład kto mieszkał w tej kamienicy, co tutaj się działo, czy jakaś fabryka tutaj była gdzieś niedaleko?
6: Nie ma jednej odpowiedzi, bo wszystko zależy od grupy. Jak to są łodzianie, to oni już te takie mikrohistorie chcą wiedzieć tak naprawdę ze szczegółami, kto gdzie mieszkał, gdzie pracował, gdzie chodził do szkoły i wtedy ta nauka na wycieczkę wygląda zupełnie inaczej. Często jest tak, że przyjeżdżają do nas grupy na przykład osób, które w Łodzi nigdy nie były, albo były w latach 60. czy 70., kiedy to było zupełnie inne miasto, więc wtedy to jest taki łódzki miszmasz, czyli mówimy trochę, a tu była fabryka, a tu kręcili ziemię obiecaną, a tutaj zobaczcie, dzisiaj rewitalizacja, więc mamy takie kompleksowe spojrzenie na Łódź. No i jeszcze są grupy, które ja bardzo lubię, które też zdarza mi się oprowadzać, to są te grupy ocalałych, w zasadzie już teraz rodzin ocalałych, no i to jest raczej fokus na historię rodziny, na zobaczenie miejsc związanych z rodziną i na taką ogólną historię Łodzi. Ja mam taką zasadę, której staram się przestrzegać, że przy tych wycieczkach takich sentymentalnych zawsze pokazuję coś z Nowej Łodzi, albo manufakturę, albo Piotrkowską, żeby goście, mając w głowie obraz z opowieści najbliższych, czyli przeważnie jest to historia getta albo wysiedleń, albo powrotu do Łodzi, to też nie było łatwe, po wojnie, to zawsze chcę pokazać, że zobaczcie, to miasto żyje, to miasto się zmienia. Ostatnio nawet miałam śmieszną sytuację, odbierałam stąd rodzinę ze Stanów i pierwszy raz byli w Łodzi, dziadkowie tutaj byli i rodzice w łódzkim getcie i szliśmy sobie stąd do manufaktury i pani pod pałacem rodziny poznańskich zapytała się mnie, jaki film kręcą, bo myślała, że to jest scenografia do filmu i poszła pukać, czy to jest drewniane, czy papierowe, bo nie wierzyła, że my żyjemy w takim mieście.
4: Justyna Tomaszewska opowiada nam dziś o historii Łodzi, o takiej Łodzi turystycznej. To, o czym teraz powiedziałaś, są miejsca, które ktoś mógłby uznać, że gdzieś tam czas się zatrzymał, natomiast też dzięki rewitalizacji, dzięki temu, że sporo pracy się też wkłada w to, żeby pewne miejsca zachować, nie wszystkie się udaje zachować niestety, bo na naszych oczach wiele obiektów po prostu znika, często też o wartości historycznej. Natomiast to, co się udaje rewitalizować, faktycznie tworzy pewną markę Łodzi. Dzięki wielkiemu wysiłkowi przewodników łódzkich, którzy pokazują nasze miasto na różne sposoby, udało się wytworzyć pewnego rodzaju punkt na mapie turystycznej Polski pod tytułem Łódź, która już nie jest tylko szarym miastem, hipsterem wśród miast, które wyróżnia się tym, że być może ma wiele części zaniedbanych. My teraz siedzimy w takim miejscu, że mamy tak widok na odnowiony Łódzki Dom Kultury, dalej Łódzki Pałac, Plac Budowy, Łódzki Pałac Kultury i Nauki, można tak powiedzieć, bo tak niektórzy o nim mówią, czyli między innymi siedziba telewizji. Plac tutaj przed dworcem fabrycznym, no w zasadzie też to miejsce, gdzie takie są perełki, o tutaj mamy starą, brzydką kamienicę jeszcze.
6: Ale to jest w Łodzi najfajniejsze, te kontrasty. Właśnie to, że my nawet teraz siedząc patrzymy na trochę stare budownictwo, na socrealistyczne, bo jakieś bloki nam się tutaj przywijają i na kamienicę XIX-wieczną. Ja bardzo się cieszę, że mieszkamy w takim mieście, że mamy właśnie możliwość pokazania jeszcze Łodzi niezrobionej. Dzięki temu naprawdę bardziej docenia się też te zmiany, które tutaj zaszły. A poza tym kontrasty. To jest moim zdaniem hasło numer jeden w Łodzi. Łódź to miasto kontrastów w wielu znaczeniach tego słowa.
4: Łodzianie wciąż zaskoczeni są widokiem dużych grup zwiedzających?
6: Tak, tak. Wciąż są zaskoczeni. Wciąż zdarzają się, w zasadzie na każdej wycieczce zdarza się, że ktoś zaczepia, dochodzi, pyta, rozmawia. Najczęściej, albo coraz częściej są to fajne rozmowy, więc nadal jest w nas, w mieszkańcach Łodzi, jakieś takie zaskoczenie, że jak to turystyczna Łódź, przecież no, co tu można oglądać. No się okazuje, że jeszcze, ja jestem przewodniczką 15 lat. Jak robiłam wycieczki kilka ładnych lat wstecz, to jeszcze byliśmy doskonałym miastem, żeby przyjechać na jeden dzień. W tej chwili dwa dni to w Łodzi jest za mało, żeby zobaczyć wszystko, łącznie z orientarium, z naszymi fantastycznymi muzeami, właśnie z dawną częścią żydowską, czy z EC1, żeby zobaczyć zmiany, architekturę, rewitalizację. To dwa dni to jest stanowczo za mało, żeby tutaj spędzić fajnie czas. A poza tym, to co się mieszkańcom Polski bardzo podoba i nie tylko, za granicę też, to nasze restauracje. Są zachwyceni poziomem restauracji i naprawdę tak, tą taką właśnie bogactwem i jakbym miała dostać 10 zł za każde, nie spodziewałem się, że taki poziom tutaj jest, to już bym nie oprowadzała. A bo ludzie są autentycznie w szoku, co my tutaj mamy.
4: No i jeszcze sporo takich inwestycji, które pewnie się zakończą, jak na przykład ten tunel kolejowy już wspomniany. On też pewnie tutaj przyciągnie dodatkowych turystów, takich odwiedzających Łódź. To jeszcze pytanie, tak na koniec tej naszej rozmowy, zresztą bardzo przyjemnej, bo o Łodzi rozmawiamy. To takie miejsca, które jako przewodniczka must see na liście, po prostu koniecznie trzeba je zobaczyć na takiej liście punktów do odwiedzenia w Łodzi.
6: Księży Młyn. zdecydowanie. Największa dzielnica mieszkalno-fabryczna wybudowana w XIX wieku dzisiaj po rewitalizacji zachwyca. Piotrkowska z położeniem do bram. Nie tylko tych artystycznych, tych z najsłynniejszych, czyli Pasażu Róży, czy Narodzin Dnia, czy tych pałacowego podwórka ostatnio otwartego.
7: I tylko, dalej też za Piłsudskiego.
6: Tak, tylko po prostu łazić po Piotrkowskiej. Kolejnym takim miejscem, które warto zobaczyć zdecydowanie jest to must see, to jest Pałac Poznańskich i Manufaktura. I moim zdaniem cmentarz żydowski, bo to jest bardzo piękne i ważne miejsce na mapie Polski, a też uzmysławia nam jakby liczbę Żydów, która tutaj mieszkała i tą wielokulturowość naszego miasta. Poza tym mogę tak długo wymieniać. Dworzec Łódź Fabryczna, Muzeum Kinematografii, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Secesję naszą łódzką polecam. Polecam dzielnice trochę mniej znane, czyli Polesie, Rudę Pabianicką, tam też warto zajrzeć. Ale tak jak mówię, no to jest kilka dni, żeby tutaj spędzić.
7: To jeszcze tak, te punkty wszystkie, gdyby na mapę spojrzeć, bo centrum Łodzi jest takie dość rozległe, te wszystkie punkty, które teraz wymieniłaś, można zaplanować tak, żeby po kolei każdy odwiedzić.
6: Tak, tak i to jest też super. Nie? Albo rowerem, albo nawet komunikacją, a to centrum Łodzi, czyli Księży Piotrkowską Manufakturę, to na spokojnie na piechotę można przejść. To Łódź też jest fajna, bo jest kompaktowa. To nie jest jakieś wielkie miasto, takie rozległe, tylko można sobie pospacerować, potuptać i popatrzeć właśnie na te zmiany, na te kontrasty. Ja myślę, że nie jest tak z Łodzią, że się człowiek łatwo zakochuje, tylko jest tak jak z taką, wiecie, my nie jesteśmy Marilyn Monroe, nie jesteśmy Audrey Hepburn, my jesteśmy tacy, że trzeba nas trochę poznać, żeby nas pokochać. I jak się Łodzi trochę czasu poświęci i da się jej szansę, to ta miłość jest na zawsze.
7: A żeby to zrobić, to najlepiej zrobić to z przewodnikiem, który nam o tej Łodzi opowie, tak jak właśnie zrobiła to dziś Justyna Tomaszewska. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo dzięki temu mam wrażenie, że sami łodzianie też mogą nieco odczarować swoje spojrzenie na własne miasto.
6: A to jest bardzo ważne, żebyśmy my dobrze mówili o swoim mieście. Zapraszam do mojego pięknego miasta.
7: No i właśnie, a jeszcze jest, tylko dorzucę zdanie, że przecież jest tak, że my przechodzimy codziennie, czy do pracy, czy z pracy, czy po dzieci do szkoły, czy na zakupy. Przechodzimy obok tego wszystkiego, pojęcia nie mamy, a w zasadzie to jest tak ciekawe, że naprawdę warto się tym zainteresować.
6: Tak jest, zgadzam się w 100%. Trzeba się rozglądać. Dużo jest tych wycieczek po Łodzi, także korzystajcie Państwo, bo warto. Przewodników dobrych też jest bardzo dużo po Łodzi, więc każdy z nas ma swoje historie, swoje opowieści, swojego konika i każdy gdzieś tam w czymś specjalizuje, więc warto się rozglądać, szukać tych spacerów i poznawać Łódź.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
12: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Eli Oaks dla was.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak bijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

0: Remind, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy Was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w meloradio. Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Melatonina, lekam dobry, jestem dobry. Dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Tak gra melo. Radio.

Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami. Piękny, majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melowy, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje. Jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop, a może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu? Czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Felix Jan, Polina w Meloradio. Fajnie gramy, co? Ten numer znajdziecie też w 30 Meloradia, player meloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie. I propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs to Filius London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O reklamie.
5: Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi, w tej godzinie, bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kung z Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

0: pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w koło brzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

0: z Melo Radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano!
1: Cześć!
0: Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
2: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
2: Wiemy, mamy świadomość, tak że...
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
2: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
2: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival, ale jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem. Każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sun is Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc, weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was, opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nekiel-Erro.

0: Gordo Renie, Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, Juvenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już Juvenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której

0: Odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Trip z Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Joel Corey w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

0: Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, już 13:00, wjeżdżamy w weekendowe Melo z numerem Candy Night. Jazzy Spritz przejmują antenę.

Zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I Found You, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia. Co było w topie w ostatnim notowaniu? Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Melo Radio. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream out loud. Inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy. I tam, gdzie będziecie, będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: a to mój numer Skizotaxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14. Okay.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.
2: Cześć, to jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. Opoka, z tej strony siemanko, Alex Lemiraż leci do was z numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321 321 37.

0: wyzwanie. Podej mi wyzwanie.
1: Siema Piotrula.
2: Siemano, cześć.
1: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
2: Tak.
1: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: W Poznaniu.
2: No dobra, tak.
1: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
2: No, chwila.
1: Odsuwaj.
2: Czekaj. Nie słychać?
1: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
2: Jeszcze raz, dostałem jakie?
1: Czyste skiety od Melo!
2: Głośno! Dostałem czyste skiety od Melo!
1: Nie patrzą się dziwnie?
2: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się. Ale nie, spoko.
1: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo. Podej

0: John Summit, The Chainsmokers All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Meloradii. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Meloradia i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
19: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
20: Autopromocja. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

No i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze. Pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.

To już 15 na zegarkach, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.

Kręcamy tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200 zł. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Rano obudzi największego śpiocha. Popołudnie

0: 9,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

to DJ Remo i Tymek w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym Melo? No podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Melo Radio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night.

0: to Offenbach w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend. No to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Meloradio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Podera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów.

0: To Lost w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

to Tony Hoof w Meloradiu jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: Szałs w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników!

0: Kat Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco, Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Meloradio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: Axwell i Ingrosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i Fe-

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Perdona me, jeszcze przed 18:00 tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: To I Got You w Melo Radio jeszcze przed 15. Tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu. Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: O reklamie. Meloradio Łódź.
13: I Run na dobre wejście w 18, a za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy oraz Andy Das, to oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18 playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Theophilus London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zabrać.

ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Melo Radio po 18? A ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, a u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

to ATB w Bell Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo Radio.

0: No z nimi to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić, dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104.5 FM.
17: Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
18: Two ships in the night.

To Sweet Nothings w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19:00. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Ale Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19:00, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Oliver Heldens i Waybirds. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie.

To Topic i A7S, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Marcin Żychliński, czeka nas dziś podróż w czasie przy wschodniej 19. Przeniesiemy się ponad 100 lat wstecz, a pomoże nam w tym m.in. Anna Łagodzińska-Pietras. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Ale zanim opowiemy, co tutaj przy wschodniej 19 w Łodzi działo się kiedyś, to powiedzmy, to jest Bibuła, nowe muzeum na mapie Łodzi. Bibuła to miejsce, które właśnie jest powiązane z historią o Józefie Piłsudskim, ale jeszcze z tego okresu, zanim został marszałkiem.
5: Tak, Bibuła, intrygująca nazwa, która nie do końca wyjaśnia znaczenie tego miejsca.
4: I właśnie tym zdaniem tutaj postawmy małą kropkę, a później przejdziemy do historii tego miejsca.
3: Odwiedzamy łódzkie muzea.
4: Taka podróż, powiedziałem, w przeszłość, ale też i w przyszłość.
5: Takie wyjątkowe, tajemnicze miejsce, w którym z jednej strony opowiadamy o historii, ale z drugiej strony staramy się wyciągnąć jak najwięcej z tej historii dla współczesności przy użyciu środków wyrazu charakterystycznych dla tego, co nas czeka w przyszłości. Brzmi to zagadkowo, ale już wyjaśniamy. Zwiedzanie muzeum, które jest rekonstrukcją muzeum z 1938 roku, jakie funkcjonowało w tym miejscu, odbywa się przy użyciu tabletów w rozszerzonej rzeczywistości. Stanowi to dla nas punkt wyjścia do zainteresowania zwiedzających historią, ale też do wyciągnięcia właśnie lekcji z tego, co w przeszłości się działo. Mówimy o działalności Józefa Piłsudskiego, mówimy o drukowaniu tajnego organu Polskiej Partii Socjalistycznej Robotnika, ale zastanawiamy się też nad tym, jaką moc ma słowo, jaką wagę ma słowo, co my słowem możemy zdziałać. Dziś, obecnie w roku rewolucji jest to wyjątkowo ważne, roku rewolucji 1905 roku. Zapraszamy naszych zwiedzających do zastanowienia się nad tym, jakich słów używamy, co nimi przekazujemy, budujemy nimi, czy burzymy, jak nasze codzienne postępowanie wpływa na relacje międzyludzkie, na spotkania z innymi ludźmi. I to jest też taki punkt przekazu naszego wyjścia właśnie do współczesności i do współczesnego odbiorcy. W ofercie edukacyjnej, którą szeroko polecamy, proponujemy zajęcia, w których zastanawiamy się właśnie w oparciu o historyczne wydarzenia, takie jak droga na Syberię na przykład, zastanawiamy się nad tym, jak podróże zmieniają życie, w jaki sposób nasze wyzwania, które spotykamy po drodze, wpływają na nas, kształtują nas, nasze osobowości. A więc lekcje są pogłębione. Historia stanowi dla nich jedynie punkt wyjścia. Innym takim, może wartym zwrócenia uwagi zagadnieniem, jakie staramy się poruszać, to praca grupowa, bo właśnie działalność tajnej drukarni nie byłaby możliwa bez zaangażowania całego zespołu osób. Każdy odpowiedzialny był na jakimś etapie za realizację tego głównego zadania, jakim było drukowanie robotnika. Tak jak i dzisiaj, jednostkowo niewiele jesteśmy w stanie zdziałać i warto we współczesności przypomnieć sobie o tym, że żyjemy w społeczeństwie, że otaczają nas ludzie i te relacje międzyludzkie są bardzo ważne.
4: Te zajęcia, bo tak można powiedzieć, to element zwiedzania całego muzeum, do czego za chwilkę przejdziemy. Natomiast to, o czym mowa, to wszystko wokół słowa, wokół przekazu, też dzieje się w takiej fajnej salce, która jest na końcu tutaj już całego tego mieszkania zaadoptowanego na muzeum. Na samym końcu jest właśnie taka salka. Co tam znajdziemy?
5: Tak, pomieszczenia, którymi dysponujemy, są bardzo kameralne, bo jakby nie było, jesteśmy w mieszkaniu.
4: Tak, ja mówię salka, no właśnie, bo to muzeum to tylko z nazwy, znaczy to też muzeum oczywiście, natomiast to przede wszystkim jest dawne mieszkanie.
5: Tak, ta przestrzeń jest niewielka, charakterystyczna właśnie dla mieszkania, co sprawia, że obserwujemy to i mogę powiedzieć to z dumą, zwiedzający czują się u nas dosyć komfortowo i właśnie tak mieszkaniowo. Oni przychodzą do nas w gości i tak też staramy się zwiedzających traktować.
4: To jeszcze dwa zdania. Pod koniec zwiedzania, właśnie w tej ostatniej sali, co tam znajdziemy?
5: Ostatnia sala to jest takie pomieszczenie dodatkowe, które kiedyś było zamurowane. Mówimy o nim, właśnie wybiegamy w przyszłość i teraźniejszość. Mówimy o przeniesieniu tego przekazu historycznego do naszej codzienności.
4: To taka inspiracja nie tylko na lekcje historii, ale też inspiracja takiego, nie wiem, po takiej postawy obywatelskiej też można powiedzieć.
5: Zostawiamy ten temat do przemyślenia każdemu na swój sposób. Mamy nadzieję, że właśnie z refleksją na temat tego, jak się porozumiewamy, jak kształtujemy relacje, nasi zwiedzający wychodzą, a przynajmniej do tego ich zachęcamy.
4: To tyle o edukacji, o tym, jak ta edukacja się tutaj odbywa, jak to wygląda, to teraz wracamy do zwiedzania.
1: Odwiedzamy łódzkie muzea.
4: Bibuła, czyli muzeum nowe na mapie muzeów w Łodzi, poświęcone właśnie temu, co działo się pod tym adresem, a działo się tutaj bardzo dużo, historia związana z marszałkiem. Rozmawiamy z Anną Łagodzińską Pietras w pierwszej części tej rozmowy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Zgadza się. Jesteśmy w miejscu, które dzisiaj słyszy mieszkańców, którzy przychodzą tutaj do mieszkań, które zamieszkałe są przez ludzi przeróżnych. Natomiast kiedyś kamienica mieszczańska również służyła różnym lokatorom, ale wśród nich ukrywał się adwokat Dąbrowski, zupełnie nieznana nikomu postać, która przybyła tutaj do Łodzi w czasie jej wielkiego rozwoju jesienią 1899 roku, świeżo po ślubie z Marią, kobietą, która zajmowała się utrzymaniem, pilnowaniem ogniska domowego, nie zatrudniona była zawodowo, natomiast ten mężczyzna właśnie uznawany przez sąsiadów, przez dozorcę, przez służbę, która również była tu zatrudniona, za adwokata, zajmował się pracą w swoim gabinecie. Nikt tam nie zaglądał, nikt nie wnikał, czym on dokładnie się zajmuje, gdzie chodzi do pracy. Skoro zamykał się w jednym pokoju i tam wykonywał swoje obowiązki, uznano właśnie, że jest zapewne adwokatem.
4: Wchodzimy zatem do środka. Wielkie, przepiękne drzwi na klatce schodowej.
5: Weszliśmy historycznym wejściem, które prowadziło właśnie do tego mieszkania na pierwszym piętrze kamienicy przy Wschodniej 19, gdzie zamieszkiwali państwo dąbrowscy. Po naszej prawej stronie znajdowały się pomieszczenia od strony podwórka, pomieszczenia kuchenne, water closet tak zwany, czyli dzisiejsza łazienka. Mieszkanie było bardzo nowoczesne. Była tutaj też jadalnia i pomieszczenie dla służby. Po lewej stronie, może przemieśćmy się tam, znajdowała się sypialnia jako pierwsze pomieszczenie. Dalej korytarzem można było wejść do salonu. I na samym końcu znajdował się gabinet pana domu. Mieszkanie było wynajmowane. Na pierwszym piętrze w kamienicy wielkomiejskiej to takie mieszkanie prestiżowe, takie, które widać było z dołu. Przechodnie mogli zobaczyć przez okna pięknie zdobione sztukateriami właśnie sufity, które i dzisiaj można podziwiać, dlatego że zostały fantastycznie odrestaurowane. Mnóstwo pracy konserwatorskiej zostało tutaj w to odtworzenie włożone.
4: No nawet jeśli nie mamy akurat czasu, żeby wejść do środka, ale na pewno warto, to warto po prostu spojrzeć też w górę, przechodząc na rogu wschodniej pomorskiej, spojrzeć przez okno i faktycznie zobaczymy przepięknie zdobione sufity, żyrandole, no i też stolarka okienna odnowiona, też przywrócona do tej dawnej świetności.
5: Tak, w tych miejscach, w których udało ocalić się oryginalną tkankę, ona oczywiście jest wyeksponowana, gdzie niegdzie niestety stan kamienicy nie pozwolił na to, ale oczywiście tak, mamy nadzieję, że to, co widać z zewnątrz, jest zachętą do odwiedzenia wnętrza. Natomiast wnętrze zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że mamy tutaj pewnego rodzaju muzeum w muzeum. O co chodzi? O to, że kiedyś mieszkali tutaj Piłsudcy, jak powiedzieliśmy, na przełomie 1899 i 1900 roku, ale wtedy jeszcze Józef Piłsudski był tylko działaczem socjalistycznym, dopiero był na tej drodze do objęcia funkcji marszałka, dopiero walczył o niepodległość, szukał tej drogi walki o niepodległość, był świeżo po powrocie z Syberii, tutaj drukował nielegalne czasopismo Robotnik, ale później w roku 1938 władze Łodzi zdecydowały się na utworzenie Izby Pamięci, muzeum poświęconego Piłsudskiemu. I dzisiaj to, co możemy zobaczyć gołym okiem, to jest właśnie rekonstrukcja tego muzeum z 1938 roku. Dlatego mamy tą szkatułkową taką konstrukcję tego miejsca. A więc to, co widzimy wokół nas, odtworzone, zrekonstruowane tapety, zrekonstruowane gabloty w kształcie takim, jaki był w okresie międzywojennym, czy nawet wybór zdjęć, to jest właśnie wszystko nawiązaniem do wystroju, jaki panował tutaj w Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, bo taka była oficjalna nazwa tego miejsca.
4: To miejsce jest po prostu ważne z punktu widzenia historii naszego miasta. Tutaj drukowano robotnika, zresztą też z tego względu działalność została zakończona, bo okazało się, że wyszło na jaw, że tutaj drukowano tego robotnika.
5: Zgadza się. W jednym z pokoi widzimy na ścianie zdjęcia współpracowników Józefa Piłsudskiego, którzy bywali w tym mieszkaniu. Mamy tutaj Kazimierza Rożnowskiego, który był zecerem, zajmował się tą żmudną pracą, układaniem literka po literce tekstów publikowanych później w robotniku. Józef Piłsudski je redagował. On był twórcą tekstów, ale widzimy też między innymi Aleksandra Malinowskiego. Postać bardzo ważną dla Polskiej Partii Socjalistycznej, dla Ruchu Socjalistycznego. On bowiem dostarczał tutaj, do tej tajnej drukarni, papier, tusz drukarski i odbierał stąd wydrukowane numery robotnika. Podczas jednej z takich akcji, kiedy przyjechał z papierem, zakupił bardzo dużą jego ilość, 8 rys, i te 8 rys to był podejrzany zakup. Doprowadził on carską ochranę właśnie śladami Aleksandra Malinowskiego do tego miejsca tu na Wschodnią 19. A jak odbyło się aresztowanie?
4: Opowie nam o tym Izabela Werecka-Szczepańska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie właśnie jest taka prasa, taka postonka popularna, kiedyś tak się mówi.
0: To jest maszyna drukarska Boston Model Press, zwana potocznie Bostonką. Przez Piłsudskiego nazywana pieszczotliwie babcią. Używał również innych określeń, choć to były takie trochę niecenzuralne, nazywał ją cholerą, gratem, w zależności od swojego nastroju.
4: Tutaj faktycznie w tym pomieszczeniu, czy symbolicznie to drukowanie się odbywało? Tutaj jest tylko symbolicznie umiejscowiona ta prasa drukarska.
0: Stoimy dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym znajdowała się tajna drukarnia. Pomieszczenie było przeznaczone na gabinet, w którym Józef Piłsudski redagował tekst, i w szafce zamykana była właśnie ta maszyna drukarska.
4: Jak to się odbywało? W godzinach nocnych, czy właśnie w dzień, kiedy było bardzo głośno, tramwaje tutaj tędy przejeżdżały, kiedy ten gwar miejski był, czy to jednak po nocach, można tak powiedzieć?
0: Drukowanie odbywało się w godzinach nocnych, natomiast odbywało się tak naprawdę, było to możliwe dlatego, że pod spodem, pod nami, gdzie stoimy, znajdował się skład bawełny i pończoch, czyli takie miejsce, które w ciągu dnia było często odwiedzane przez kupujących, natomiast w nocy ono było puste. I tutaj to drukowanie odbywało się właśnie.
4: To może zaprezentujemy tak na sucho, ale będziemy słyszeć, jak to właśnie pracuje, bo to nie jest taka cicha maszyna wcale. I za każdym razem, gdy słyszymy takie łupnięcie, to właśnie jedna strona jest odciśnięta, tak?
0: Dokładnie tak. Tych ruchów w ciągu godziny wykonywano od 250 do 280, żeby wydrukować nakład 1900 egzemplarzy. No i tak to się odbywało. Jak słyszeliśmy, była to dosyć głośna praca.
4: Głośna praca, ale jakże potrzebna ówcześnie. Dokąd trafiał później ten robotnik drukowany tu przy Wschodniej?
0: Do łódzkich fabryk, do robotników. I wyglądało to tak, że no bo pierwsze co to zastanawiamy się, jak słowo pisane było odbierane przez właśnie robotników. Nie wszyscy potrafili czytać. Natomiast odbywało się to w ten sposób, że ci, którzy umieli czytać, przekazywali to, co wyczytali innym. Tworzyły się takie kółka, w których właśnie ta wiedza była przekazywana między sobą. Oprócz tego, że jest tutaj odtworzone to Muzeum Pamiątek po pierwszym marszałku i wodzu narodu Józefie Piłsudskim, muzeum z lat 30. Dołożona jest ścieżka w rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzanie u nas odbywa się z tabletem i z słuchawkami, czyli każdy zwiedzający otrzymuje zestaw, którym kamerą tabletu skanujemy sobie wybrane punkty i w tablecie odtwarzane są filmy. Właściwie cała historia tego wydarzenia, które miało miejsce przy Wschodniej 19 w roku 1900, jest opowiedziana w tej formie filmowej odtwarzanej na tablecie.
4: Zaglądamy na Wschodnią 19, poznajemy historię, bardzo ważną historię, o której opowiadały nam dziś Anna Łagodzińska-Pietras i Izabela Werecka-Szczepańska. Bardzo dziękujemy za to.
0: Zapraszamy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Okej, to ja sięgam teraz po dwie sztuki sztuk. W co jest grane w Łodzi, czyli właśnie w audycji, w której mówimy o sztuce uprawianej w Łodzi za chwilę, no między innymi o miejscu, które taką sztukę pielęgnuje. No to może rzeczywiście zbyt ogólna zapowiedź, zatem fotografia. Oto sztuka. Piękno w treści i formie. No warto o tym pamiętać, tym bardziej w czasach, kiedy no generalnie strzelamy fotki, selfiaczki, bardzo dużo. I często zapominamy w tym tempie, pośród wielu zdjęć, jakie zrobiliśmy do swoich na przykład smartfonów, że to sztuka, gdzie potrzebna jest i technika, i pewien zamysł. No i wtedy fajnie się to wszystko po prostu ogląda, prawda? O wartości fotografii przypominają nam m.in. wystawy, zajęcia warsztatowe, spotkania z artystami, to wszystko w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, a także w działającej przy ETF-ie galerii wystawienniczej, galerii imienia Hahnemanna przy Piotrkowskiej. Tam zajrzę, bo to bardzo ważna przestrzeń. Zresztą drobnymi krokami zbliża się także jubileusz. No ale to jeszcze dziś faktycznie mogę spokojnie zaakcentować to słowo, że drobnymi krokami, choć oczywiście, że się zbliża. Zanim o samym jubileuszu, to będzie dzisiaj troszkę o historii UTF-u, no ale przede wszystkim o misji. Tak to zabrzmiało, słuchajcie, ale w sumie no tak to miało zabrzmieć, bo tak jest. Misji, by pielęgnować i popularyzować fotografię właśnie jako sztukę. A później teatr. No i tutaj też nieco mocniej wejdę w temat już tytułem zapowiedzi, bo to będzie teatr improwizowany. Ja pamiętam, słuchajcie, jak to wszystko rodziło się w Łodzi. Teraz śmiało można powiedzieć, rozrosła nam się ta przestrzeń teatralnej części miasta. Pamiętam, jak dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno, wystartowała pierwsza grupa teatru improwizowanego w naszym mieście. No i zastanawialiśmy się, czym jest w ogóle impro w teatrze. Czy na przykład Szalone nożyczki powszechnego to czasem nie jest właśnie impro. No, później oczywiście udało się stworzyć taką definicję, ale też przez lata występów, spektakli, zbudować w łódzkiej publiczności taką świadomość, czym jest ta sztuka teatru. No i pamiętam, czy też może nawet pamiętamy przecież te kolejne występy, kolejnych też powstających w Łodzi grup teatralnych na kolejnych scenach gościnnych, na przykład w Teatrze Nowym, w Teatrze Małym, w Wytwórni i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich grup oczywiście nie zaproszę, przynajmniej do jednej audycji, bo generalnie staram się i przecież czynię to na bieżąco, wskazując na ich obecność, działalność, repertuar, natomiast dziś będą dwie. Tak jest, w przestrzeni jednej audycji to się uda. Z jednej strony młoda formacja, Niebo Impro, z drugiej ta, która doczekała się już nawet

0: dźwięku. Słuchajcie, bo tutaj nie ma migawki generalnie. No, można sobie ustawić, jaki się tam chce, ale ja to tak z cicha pęk, jak to mawiali starożytni. No dobrze, słuchajcie, to zapraszam. Zaczynamy od tematu fotografii w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym. Bartosz Lichawski.
1: Ciekawa Łódź.
0: Bez wątpienia Łódź jest ciekawym miastem ze względu na obecność Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. No i można powiedzieć, że Łódź jest też ciekawym miastem w obiektywie członkiń, członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, ale można powiedzieć jeszcze szerzej, że Łódź jest ciekawym miastem do fotografowania. A jak już to zauważyłem, przed chwilą wszyscy robimy zdjęcia. Jeśli nie wszyscy, to znakomita większość z nas ma albo jakiś porządny aparat fotograficzny, albo też smartfon, mniej lub bardziej porządny, ale za każdym razem wyposażony w obiektyw, może nawet obiektywy, no i funkcję robienia zdjęć. Mało tego, współczesne smartfony robią już takie zdjęcia, że w zasadzie można powiedzieć, że są to aparaty fotograficzne z możliwością dzwonienia. No to sięgamy teraz do historii nie tyle samej fotografii, co do historii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, które zostało założone przez Józefa Farbotko i Aleksandra Zakrzewskiego. To na bazie Klubu Miłośników Fotografii Polskiej IMKI w Łodzi, ale słuchajcie, to też był oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, natomiast w lipcu 1949 roku powstało coś, co przyjęło nazwę Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. No i tutaj sięgam po kolejną bardzo ważną datę, słuchajcie, dlatego, że przecież LTF dysponuje własną przestrzenią wystawienniczą. No i tutaj jeden jubileusz to właśnie ten rok 1949, a drugi to 1957, Galeria Fotografii. Obecnie mówimy o galerii imienia Eugeniusza Hahnemanna przy Piotrkowskiej, gdzie prezentowane są różne wystawy, słuchajcie. Choć LTF prezentuje się nie tylko tutaj i tak naprawdę nie tylko w Łodzi, ale skoncentrujmy się na naszym mieście. Pamiętam też, a propos jubileuszu, piękną, bo jubileuszową wystawę 75-lecia Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i wtedy te niezwykłe zdjęcia, prace prezentowane były przecież w Ośrodku Propagandy Sztuki. Generalnie chodzi o to, żeby tego typu wystawami, które przecież odbywają się przy różnych okazjach i przez cały rok, pokazać i podkreślić dorobek artystyczny członkiń i członków towarzystwa z bardzo różnych przecież pokoleń. To umożliwia widzom poznanie też rozwoju, ewolucji, zmian spojrzenia na fotografię, na obraz, na sprzęt także, jej znaczenie w bardzo różnych okresach historycznych. To jest też za każdym razem okazja do tego, by poznawać bardzo różne techniki fotografii, klasyka albo współczesność, różnorodność form, tematów w twórczości członkiń i członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Ale słuchajcie, warto może to podkreślić, choć myślę, że w Łodzi wszyscy o tym wiedzą, że nie trzeba być w szeregach, prawda, by posługiwać się legitymacją LTF-u, żeby mieć dostęp do tej całej wiedzy, do tych wszystkich prezentacji, form wystawienniczych i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, przecież ja też na bieżąco zapowiadam bardzo różne cykle fotograficzne. Najsłynniejszy z nich to po prostu fotografia miesiąca. Macie już w tym miesiącu fotografię, z której jesteście dumni. No, generalnie słuchajcie tych wydarzeń, które też zachęcają łodzianki, łodzian, choć oczywiście nie tylko, bo to są wydarzenia międzynarodowe, jest więcej, to m.in. autoportret w kwadracie, potęga Łodzi albo magia dnia. A do tego wszystkiego dochodzą, no właśnie, wystawy bieżące i warsztaty. Ogrom warsztatów, które wam tutaj w Co jest grane w Łodzi zapowiadam, no bo z jednej strony to jest początek fotografii analogowej, choć można by powiedzieć cyjanotypia, fotografia otworkowa, nauka właśnie tej fotografii aparatami manualnymi na tak zwaną kliszę, koreks, ciemnia, wywoływanie zdjęć, super sprawa. Ale to wszystko przekłada się i przydaje później na obsługę własnego, czasem bardzo zaawansowanego aparatu fotograficznego, byśmy wiedzieli, jak ustawić tutaj parametry, jak przyłożyć oko, by stworzyć coś niezwykłego, coś, co można pokazać albo swoim najbliższym, albo w efekcie także we wspomnianej galerii imienia Eugeniusza Hahnemanna przy Piotrkowskiej. No to teraz czas na teatr.
1: Teatry.
0: Dominika Złotarew i Niebo Impro, młoda grupa teatralna, no młoda, ale z drugiej strony już świetnie znana. Pograliście w Łodzi niejednokrotnie na niejednej scenie, więc pokazaliście, że w przestrzeni Niebo Impro wszystko się może zdarzyć i dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, bo jest to teatr improwizowany.
2: Rzeczywiście rzeczy dzieją się na naszych oczach, nawet my jesteśmy bardzo często tym zaskoczeni i częściej niż rzadziej wychodzą to naprawdę ciekawe historie.

0: My stawiamy na relacje, na to, żeby ta historia rzeczywiście miała jakąś wartość, a przy okazji bardzo często wychodzi, że jest to komedia, bardzo często jakieś elementy fantastyki, ale dla nas jako nowej grupy właśnie największym priorytetem jest to, żeby historia coś wnosiła, jakby angażowała publiczność w Łodzi.
1: Dominika, ja zastanawiam się, jak to jest z twojej, waszej perspektywy jako właśnie tej młodej grupy. Czy łatwiej było wtedy, kiedy ten teatr w Łodzi się rodził, kiedy powstawała świadomość na jego temat, czy teraz? Myślę tutaj o tym, że no, wtedy trzeba było nauczyć publiczność reakcji, umiejętności współgrania, współdziałania, współobecności właśnie w przestrzeni teatru improwizowanego. Dzisiaj, no my, łodzianki, łodzianie, mamy już świadomość, czym jest teatr improwizowany. Pewnie byliśmy niejednokrotnie, jak nie, no to jest mnóstwo okazji, by sprawdzić, ale generalnie chodzi o to, że my wiemy, czego możemy się spodziewać. Może zatem też nasze wymagania urosły. Może zatem jest po prostu trudno.
0: Myślę, że na pewno. Myślę, że to też jest praca z człowiekiem. Znaczy, że ja na przykład przez lata jakby pracy nad sobą jako sobą potrafię może już dostrzec, że okej, inni ludzie to robią, inni ludzie robią to dobrze. Gdzie jest moje miejsce? I wszyscy chyba sobie zadajemy to, trochę to pytanie i mam nadzieję, że my wnosimy nową wartość. Po prostu mam nadzieję, że my jako jednostki są po prostu wspaniałe jako jednostki, jako grupa, rozumiemy się, czujemy się, te próby przynoszą nam takie ciepło, że mamy nadzieję, że to po prostu przejdzie też do publiczności.
1: Ale to chcę zapewnić, że przechodzi, że jest to taki krąg wymiany energii i to wszystko pięknie współgra i tworzy przestrzeń teatru i te niesamowite historie. No, generalnie jesteście w bardzo różnych miejscach Łodzi, sceny gościnne, z których możemy was znać. No i tutaj opowiadacie, czy też opowiadamy wspólnie właśnie bardzo różne historie, tworząc te spektakle. Myślę sobie też o tej trudności, jaka może spotkać aktorki, aktorów na scenie w momencie, kiedy pojawia się jakiś na przykład mało ciekawy albo no, kontrowersyjny temat. Czy są w ogóle takie tematy, których, jak to się mówi, nie bierzecie od publiczności?
0: Znaczy, na pewno ważną częścią jest moderacja, czyli to, jakie inspiracje rzeczywiście bierzemy. My akurat pewnie weźmiemy od jednej, maks dwóch osób i to będą raczej historie niż pojedyncze słowa, ale oczywiście, że to się dzieje, ludzie różne słowa rzucają, jest to oczywiście taki inside joke, że my też sobie na próbach je rzucamy, bo wiemy, że się pojawi po prostu słowo prosektorium albo jak zapytamy o miejsce. Natomiast my się tylko inspirujemy, więc właściwie z każdego słowa, z każdej historii jesteśmy w stanie wyciągnąć to, z czym my jesteśmy okej, żeby to grać albo nie, więc to raczej nie jest zagrożenie.
1: Dominiko, dziękuję pięknie za rozmowę. Trzymam kciuki oczywiście, bo tworzycie wartość łódzkiego teatru, teatru improwizowanego, nie bo impro, ale ze mną jest też Adam Owczarek z Teatru Komedii Impro. No właśnie, Adam, ja pamiętam, jak zaczynaliście, jak graliście na scenach gościnnych, dzisiaj macie swój adres, gracie na Ofie. To też pokazuje, jak teatr improwizowany jest potrzebny w Łodzi i jak łódzka publiczność chętnie odpowiedziała na taką zaczepkę, prawda? Spotkajmy się, stwórzmy teatr.
2: Przychodzą do nas stali widzowie. No już niektórych jak wchodzą, to o, dzień dobry, już tak się troszkę nawet poznajemy. Rekordziści są po kilkanaście razy. Niektórzy przychodzą z różnych motywacji, przyprowadzają znajomych na przykład. Pamiętam jakiś czas temu na spektaklu, bo zwykle przed rozpoczęciem pytamy, kto jest pierwszy raz, a kto przyszedł po raz kolejny. To mniej więcej połowa sali wraca, połowa to są osoby nowe. Czasami pytamy, a skąd się dowiedzieliście o nas? Tu także wspominane są czasem media, ale najczęściej ludzie mówią, dowiedzieliśmy się od znajomych. Też pamiętam jeden spektakl, gdzie się okazało, że odezwała się cała, chyba na oko 20-osobowa grupa. Skąd wiecie? A od tej koleżanki, co tam siedzi, to ona nas przyprowadziła. Ludziom się podoba, wracają do nas, bo mogą się cieszyć, bawić. Też jedna z naszych stałych odwiedzających powiedziała, że my trochę działamy jak taki prozak, żeby dać radość, że ona zawsze wychodzi od nas taka uśmiechnięta, naładowana, zadowolona, bo to faktycznie są takie przedstawienia radosne. Ja kiedyś wymyśliłem, że taką akcję, której w sumie nie zrealizowałem, że to są spektakle, na których nie da się nie uśmiechnąć. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś przyjdzie na spektakl i podczas całego całego spektaklu ani razu się nie uśmiechnie, to ja mu osobiście oddam pieniądze za bilet, bo mogę zaryzykować, że nieraz stoję, przyglądam się, jak reagują widzowie, no to, to faktycznie no, nie można się nie uśmiać, jak patrzymy, jak aktorzy się gimnastykują na tej scenie i nie fizycznie, tylko psychicznie, bo tak to wygląda, no oni przecież wchodzą na scenę i oni nie wiedzą, kim będą, tak? Nagle dowiadują się, że nie wiem, aktor wchodzi z aktorką, ty będziesz, nie wiem, muzykiem, pianistą, a ty będziesz malarzem pokojowym. I gdzie się znajdujecie? A znajdujecie się w galerii. 3, 2, 1, impro. I oni już wchodzą w rolę. Czasami jak te spektakle, no bo to się różnie toczy, nieraz tak powiedzmy potocznie nie do końca się klei, tak? Albo się coś rozjeżdża, bo to przecież powstaje tu i teraz, tak? I zawsze jest finał, zawsze jest to szczęśliwe, można powiedzieć zakończenie, bo aktorzy współpracują ze sobą, działają, to wszystko jest na takim w pozytywnych emocjach, zawsze się udaje. No, teatr komedii impro w końcu.
1: No tak, no tak. Natomiast jeśli wam się uda paść na występ którejś z łódzkich grup teatralnych i będzie to na przykład pierwsze spotkanie, to myślę, że będą kolejne. Adam Owczarek z Teatru Komedii Impro, dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: O, proszę bardzo. Czerwona lampka w studiu to jasny i czytelny znak, że mnie słychać. I bardzo dobrze, że mnie słychać, bo mam dla was takie oto dwa niezwykle ciekawe tematy. Za chwilę będziemy bowiem w dwóch bardzo ważnych dla łódzkiej kultury miejscach. To jest Teatr Powszechny w Łodzi i EC1. O tym teraz, w co jest grane w Łodzi, a dokładniej, no właśnie, w łódzkich teatrach generalnie trwa teraz sezon 2025-2026. To oczywiście czas premier, nowości, wznowień, powrotów, są jubileusze, są wydarzenia specjalne, gościnne festiwale, repertuar regularny, oczywista sprawa. Ale nie o tym dzisiaj. W dzisiejszej audycji chcę zwrócić waszą uwagę na Teatr Powszechny w Łodzi jako na miejsce, które jest przykładem takiego pięknego, wręcz nieustającego rozwoju. To jest miejsce, gdzie spełniają się marzenia. Nie tylko te teatralne, choć z teatrem związane. Czyje to marzenia? No myślę, że z jednej strony to są marzenia pani dyrektor Ewy Pilawskiej, o czym za chwilę. Z drugiej strony spełniają się nasze marzenia. Marzenia aktorek, aktorów, twórczyń, twórców. Dobrze, za chwilę. Za chwilę o trwającej rozbudowie, bo remont to chyba za lekkie słowo dla tak dużej inwestycji. Później zajrzę do EC1 Łódź. To oczywiście też doskonały przykład rozwoju, rozbudowy, spełnienia marzeń, choćby dlatego, że przecież był już taki czas w Łodzi, pamiętamy to doskonale, gdzie dawna elektrownia, która czasy świetności miała już za sobą, wyglądała dość słabo, a nawet coraz słabiej wraz z upływającym czasem. No i przyszedł moment oczywiście rewitalizacji, pamiętamy, był pomysł, były pieniądze, a jest, no jest ważny ośrodek kulturotwórczy. Dzisiaj zajrzę nie do hali maszyn, nie na ulicę Żywiołów, nie do NCKF-u i nie do Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej i też nie, dobrze, macie rację, wystarczy, już mówię, gdzie zajrzę. Zajrzę do planetarium EC1 Łódź, ważne miejsce. Na teraz, zgodnie z obietnicą, teatr. W co jest grane w Łodzi? Bartosz Lichawski.
4: Teatry.
1: Teatry w Łodzi to ogólnie bardzo ważna przestrzeń dla łódzkiej kultury. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości. To za każdym razem jest dostęp do wyjątkowych treści, wyjątkowych realizacji. Mamy w Łodzi teatry dramatyczne, mamy oczywiście muzyczny, jest teatr wielki, teatry lalkowe. Tutaj zwracam uwagę na te głównie dla dzieci, choć nie tylko. Teatr tańca, teatr eksperymentalny, teatr awangardowy, ale oczywiście, że w wakacje mamy także dużo teatru ulicznego. Mamy teatr, który na Ofie, między innymi, bo tych grup w Łodzi jest więcej, jest teatrem improwizowanym, co nie jest już nowością przecież w Łodzi. Można by bardzo długo w ten sposób i generalnie ja przecież regularnie omawiam dla was repertuar łódzkich teatrów, ale dziś chcę zwrócić uwagę właśnie na pewną zmianę, do której my generalnie już jesteśmy przyzwyczajeni. Słuchajcie, musimy jeszcze w ten sposób funkcjonować jakiś czas. Ja za chwileczkę powiem o konkretnych datach. Mówię tutaj o tym, że Teatr Powszechny w Łodzi gra w Expo, no ale przede wszystkim zwracam uwagę na to, że to jest spełnianie marzeń naszych wspólnych, bo generalnie ten projekt realizowany jest, no powiedzmy sobie, można by nawet powiedzieć od początku powstania Teatru Powszechnego w Łodzi, czyli od 1945 roku, no i pierwsza tak wielka tak potężna, na pewno największa inwestycja infrastrukturalna w historii powszechnego. Ja chcę przypomnieć, że w co jest grane w Łodzi, no jakiś czas temu, to był rok 2012, pani dyrektor Ewa Pilawska, która była tutaj w studiu moją gościnią, mówiła o właśnie tych marzeniach, o tej potrzebie tworzenia teatru, który no, oparty jest też na technologii, na technice, na przestrzeni. Wymarzyła sobie małą scenę, wszyscy mówili jej, nie, no to się nie uda, to gdzie? Nie ma miejsca. No a przecież były kasztany, była wielka uroczystość, było zimno, pamiętam, ale te marzenia były gorące i proszę bardzo, dzięki staraniom, dzięki wizji, dzięki marzeniom mała scena została oddana do użytku w 2012 roku. No i do tego wszystkiego no oczywiście można było uruchomić dodatkowe spektakle, dodatkowe projekty, dodatkowe działania i tak przecież mamy w Teatrze Powszechnym w Łodzi, jako Polskim Centrum Komedii i Konkurs Komediopisanie i Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Jest edukacja, cykle, bo tu dziecko w sytuacji, teatr dla niewidomych i słabowidzących, teatr blisko ludzi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko bardzo ważne działania, ale teraz teatr rozbudowuje nam się i zmienia na Teatr Powszechny w Łodzi jako Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej. Tutaj też była uroczystość, troszkę inne okoliczności przyrody, że tak powiem, bo pamiętam, że to był czerwiec, więc zupełnie inna pogoda, choć czerwiec roku 2025 wcale nie rozpieszczał, ale nie wracajmy do tego, planujmy to, co dziać się będzie. No, nie mogę powiedzieć lada moment, ale czekamy na ten moment. Jak mówi Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi, współczesny widz oczekuje nowoczesnych środków i nowoczesnych technologii. Inwestycja obejmuje przebudowę całego budynku teatru z wyłączeniem małej sceny, zmianę układu widowni dużej sceny na bardziej amfiteatralną oraz dostosowanie architektoniczne budynku. Teatr po modernizacji będzie nowoczesny, bezpieczny, będzie mówił współczesnymi językami artystycznymi, ale będzie także nowoczesny pod względem technologicznym. Będzie bardziej dostępny i dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnościami. A jak podkreśla Ewa Pilawska, Europejskie Centrum Komedii będzie rozwinięciem projektu Polskiego Centrum Komedii, które działa w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Będzie laboratorium poszukiwań współczesnej estetyki komediowej. Dzięki projektowi polskie teksty sztuk komediowych będą miały artystycznie dużo większe możliwości realizacji scenicznych. Będziemy skoncentrowani na poszukiwaniach wokół polskich autorów i konfrontacji rodzimej twórczości z dramaturgią europejską i światową. Brzmi doskonale i nie mam wątpliwości, że tak właśnie będzie. Póki co jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość, bo inwestycja zakończy się w 2028 roku. Wtedy uroczyste otwarcie, powrót do domu. Będę o wszystkim mówił na bieżąco, oczywiście w co jest grane w Łodzi. No a teraz EC1 Łódź i Planetarium.
3: Warto zobaczyć.
4: Tomasz Banaś, Planetarium, EC1 Łódź, Miasto Kultury w Łodzi.
1: Witam w Co jest grane w Łodzi. No właśnie, tytułuję naszą rozmowę Warto zobaczyć. Warto odwiedzić i zobaczyć to wszystko, co w Planetarium EC1. Potężna konstrukcja, potężna przestrzeń. Mówi się o tym, że to przecież najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy ogromną kopułę, tam prawie 20 metrów, ekran sferyczny, co daje możliwość, by zobaczyć obiekty tak zwanego głębokiego nieba. Zobaczyć to, czego nie możemy zobaczyć albo gołym okiem, albo w ogóle jest niedostępne dla tych, którzy no, próbują obserwować niebo nad Łodzią. Pokazujecie tutaj piękne przestrzenie. Pobudzacie wyobraźnię i w ten atrakcyjny sposób kierujecie uwagę, no, w kosmos, ale to nie jest rozproszenie. Nie, nie, to jest skupienie na bardzo ważnej dziedzinie, na ważnej gałęzi nauki. Zresztą czynicie to tak naprawdę przez cały rok, bo mamy dostęp do bardzo różnych organizowanych tutaj warsztatów, zajęć, spotkań, pogadanek, lekcji, może nazwijmy to w ten sposób. Są półkolonie i letnie, i zimowe, i generalnie każdy pretekst dobry, by stworzyć dodatkowe wydarzenie. Za chwileczkę powiemy sobie także o tym festiwalu, który powstał i też jako pierwsza edycja odbył się w trakcie minionych wakacji. Natomiast, no właśnie, czy my tutaj w Łodzi mamy takie parcie na kosmos? które mam nadzieję też no, wzmocnił albo pobudził swoim kosmicznym wyczynem nasz łodzianin Sławosz Uznański-Wiśniewski. Kiedy pamiętam, no wszyscy przeżywaliśmy start w kosmos, jego lot na ISS, start, powrót, to wszystko co się działo, bo to też był świetny okres, świetny czas do tego, by zaprosić na rozmowę o kosmosie, o przestrzeni, o tym wszystkim, co nas otacza. Zatem, panie doktorze, czy łodzianki, łodzianie mają parcie na kosmos?
4: Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze większe. My to zainteresowanie obserwujemy, odkąd planetarium działa, czyli już w zasadzie dekadę. Natomiast ono fluktuuje. Ciężko jest utrzymać uwagę każdego odbiorcy, nawet zainteresowanego tematem, dlatego my cały czas składamy nowe, mam nadzieję, atrakcyjne propozycje, które pozwalają i fajnie spędzić czas i się przez różne formuły, którymi się posługuje, czy planetarium, czy Centrum Nauki i Techniki, czegoś przy okazji mądrego dowiedzieć, wyjść z pewną refleksją, zmienić swoje postrzeganie świata. Oczywiście mnie osobiście najbardziej interesuje, żeby to było zainteresowanie też związane z kosmosem, z eksploracją kosmosu, z pięknem astronomii, ale i z tym, co nam przynosi astronautyka i kolejne misje kosmiczne. Mam nadzieję, że to zainteresowanie będzie cały czas rosnąć.
1: Myślę, że tak. Nawet nie mam wątpliwości, bo to niezwykle atrakcyjna przestrzeń i kto raz spojrzy w niebo, zada sobie pytanie, cóż to tam widać, ten myślę, że już w takim pytaniu pozostanie, będą pojawiały się kolejne, a zatem i kolejne odkrycia, poszerzanie tego obszaru obserwacyjnego. Można to robić na różne sposoby. Ja też zapowiadałem w waszym imieniu m.in. warsztaty astrofotografii, co daje możliwość, no a po pierwsze umiejętność tworzenia niezwykłych fotografii podczas obserwacji nocnego nieba. Generalnie czas na obserwację nieba nad łodzią jest zawsze dobry, wyłączając te momenty, kiedy niebo nad naszym miastem niestety jest zachmurzone, chociaż, no właśnie, obserwacje może uniemożliwiać też tak zwane zanieczyszczenie światłem i ono oczywiście najobficiej występuje w centrum miast, tworząc taką łunę widoczną też z daleka, chociaż ja przyznam szczerze, że tutaj po skończonej audycji nieraz miałem okazję z parkingu na Sienkiewicza przy radiu oglądać niebo nad Łodzią i widać było nie tylko księżyc, ale może nie o tym teraz, dlatego że faktycznie jeszcze w granicach miasta można pojechać gdzieś, nie wiem, na Olechów albo na Smulsko i tam już widać więcej, a jeżeli pojedziemy jeszcze kawałek poza Łódź, to te warunki obserwacyjne poprawiają się znacząco, każda pora roku, no bo latem oczywiście z przyjemnością, prawda, gdzieś tam kładziemy się na leżaczku czy kocyku i patrzymy, jakie piękne, gwieździste niebo. Natomiast no, minusem jest to, że te noce są jasne, prawda, albo w ogóle krótsze. Zimowe niebo i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim powiedzą wam specjalistki i specjaliści WC1 Łódź, a ja korzystam z okazji, że jest ze mną jeden z nich i zapytam właśnie o te obserwacje nieba nad Łodzią, bez względu na to, jaka pora roku, my możemy zobaczyć coś, co nas zachwyci, co spowoduje, że zainteresujemy się astronomią, a przyjdziemy do was po więcej.
4: Zawsze, o ile się nie obserwuje z pomiędzy światła latarń miejskich, bo to niestety bardzo utrudnia, ale jak już gdzieś nawet między bloki wyjdziemy do parku, w jakieś ciemniejsze miejsce, choćby księżyc, planety, najbardziej widoczne obiekty głębokiego nieba są w zasięgu już lornetek, częstokroć i teleskopów, to też nawet mieszczuch, za przeproszeniem, ma szansę coś skorzystać z tego, co nam nocne niebo oferuje. Oczywiście, jeżeli pokusimy się o wysiłek i wyjedziemy poza miasto, albo mamy to szczęście, że mieszkamy z dala od tego zaświetlonego centrum, to jest oczywiście tym lepiej. I wtedy wytoczenie nawet na trawnik przed domem potężniejszego teleskopu daje bardzo dobre efekty. A jak jeszcze dołożymy do niego aparat fotograficzny i troszeczkę cierpliwości, to kosmos odkrywa przed nami swoje skarby. Dlatego warto się tematem interesować. Jak ktoś nie wie, jak zacząć, to oczywiście też zapraszamy na pokazy nocnego nieba w naszych kopułach, czy też na warsztaty z astrofotografii, które regularnie mniej więcej raz w każdym kwartale się pojawiają w naszej ofercie i tam można zacząć tę przygodę, a ona nie ma końca. Tutaj odkrywa się cały czas, codziennie coś nowego, czy co nocnie, może powinienem powiedzieć, w zależności od tego, czy rzeczywiście obserwujemy, i astronomia jest zabawą i nauką na całe życie.
1: A no właśnie, nauka poprzez zabawę, to jest coś charakterystycznego generalnie dla całego kompleksu EC1 Łódź. Zostajemy w planetarium EC1, bo w takiej formule odbył się też pierwszy festiwal orbitalny Arbitarium. Ja tutaj wracam jeszcze na chwileczkę do powołania tej inicjatywy. Przed nami oczywiście edycja numer 2, ale to nowa łódzka inicjatywa. Festiwal Kosmosu Orbitarium.
4: Tak, zdecydowanie nasza intencja jest taka, żeby ten festiwal przyciągał. Idea jest taka, żeby zaoferować pakiet bardzo ciekawych rzeczy, tak żeby i dać szansę obejrzeć parę mądrych filmów z komentarzem i jednak wziąć udział w prelekcjach organizowanych, szczerze wygłaszanych przez może ekspertów z zakresu nauk przyrodniczych, nasiąkać troszeczkę tą tematyką.
1: Drugą edycję jeszcze zapowiem. Dziś dziękuję pięknie za rozmowę. Byliśmy w Planetarium EC1 w Łodzi.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Tak, to program Co jest grane w Łodzi, audycja poświęcona łódzkiej kulturze. O tym jest ten program, w którym zawsze stawiam na różnorodność, ale to jest, słuchajcie, niewymuszona jakby moja reakcja. No taka jest charakterystyka naszego miasta. Taka jest łódzka kultura. Różnorodna. Bartosz Lichawski, sięgam teraz zatem po dwa zupełnie różne tematy, choć mianownik wspólny, no i można nawet uznać, że dość, nie wiem, złożony, rozbudowany, czy też wielopoziomowy. Nie wiem, czy takie pojęcie w ogóle istnieje w matematyce, ale w moim rozumieniu tak, bo myślę o przestrzeniach łódzkich, które są obie ciekawe, i to jest ten wspólny mianownik, obie generują dobrą energię, zatem i korzyści z obcowania i tak dalej, można by tak wyliczać długo, więc lepiej sięgnę po szczegóły. No teraz wybierzemy się do Lasu Łagiewnickiego. Od razu zaznaczę, że to moja ulubiona zielona część Łodzi. Może dlatego, że choć kocham też ogród botaniczny, to ten jednak otwarty jest tylko w sezonie, prawda? Więc no, zimą możemy oczywiście liczyć na, nie wiem, ewentualnie wydarzenia specjalne typu spacery, co oczywiście w Co jest grane w Łodzi też zapowiadam. No ale najkrócej mówiąc, botanik nie zawsze, a Las Łagiewnicki o każdej porze roku, no czeka ze swym leśnym bogactwem. Ale słuchajcie, jeszcze raz podkreślam, nie chcę rozpętać tutaj jakiejś, nie wiem, dyskusji, co fajniejsze, bo to jednak różna charakterystyka obiektów i nawet sam działam tutaj sprawiedliwie, nie tylko w samej audycji na antenie, ale i prywatnie jestem równie często w botaniku, co i w Łagiewnikach, mimo że do botanika mam, jak to się mówi, 5 kroków, a do lasu to jednak dla mnie wyprawa przez całą Łódź. Dlaczego warto? O każdej porze roku. Powiem za chwilę, a później moja gościni, Malwina Czajka. Ona opowie nam o swojej wręcz kulturalnej misji w Łodzi. No myślę, że jeśli interesujecie się festiwalami, filmem, dźwiękiem, krytyką filmową, tekstami krytycznymi, warsztatami itd., itd., to Malwinę znacie. Choćby ze słyszenia, więc posłuchamy jej opowieści za kilka minut. A teraz las.
3: Ciekawa Łódź.
1: Las Łagiewnicki. Można by o nim opowiadać naprawdę bardzo długo, a jeszcze dłużej spędzać w nim czas. Ale zwrócę uwagę na kilka takich najważniejszych faktów. Rezerwat przyrody, jak się zwykło podkreślać, największy las w Europie w granicach miejskich. Zatem nasz, piękny, no pięknie wyglądający, pięknie brzmiący i, co podkreślam, o każdej porze roku, piękne miejsce, gdzie usłyszymy, no, cudnie śpiewające ptaki. No i oczywiście najlepszy efekt jest wiosną, ale czy nie śpiewają latem, jesienią? No oczywiście, że zimą też słychać, choć przyznacie, że nieco inaczej to brzmi wtedy, prawda? Może nie tak ochoczo, ale też pięknie. Widziałem tu na spacerach fotograficznych dzięcioły, puszczyki, sikory, zięby, sujki, no, nie wiem, coś tam jeszcze sfotografowałem. Słuchajcie, coś jeszcze usłyszałem, ale nie chcę tutaj dookreślać gatunków, bo może się pomylę, nie jestem specjalistą, ale potrafię się zachwycać, słuchajcie, bo tych ptaków jest tutaj zdecydowanie więcej. Bo tam, gdzie są tereny podmokłe, taka łączka opadowa albo stawiki, to i cyranka, i czajka, i rybitwa ładnie się zaprezentuje. Same stawy też prezentują się niesamowicie. Powstały tu przecież setki, tysięcy, a może nawet idzie to już w miliony zdjęć. Także tych ślubnych. No nic dziwnego, cudnie wszystko odbija się. Ta cała otaczająca przyroda właśnie, nie wiem, czy soczystej zieleni, czy jesiennymi przebarwieniami w tafli wody. No zima też ma swój fotograficzny klimat, dlatego urządzane są tutaj też plenery, warsztaty fotograficzne i spacery o każdej porze roku. Zabierają nas tu łódzcy przewodnicy i łódzkie przewodniczki. Zapowiadam zresztą, w Co jest grane w Łodzi na bieżąco, takie wydarzenia. Zaprasza nas też m.in. Zielona Łódź, by odkrywać i tereny przyrodnicze, i historię Lasu Łagiewnickiego. Pozostałość po Wielkiej Puszczy Łódzkiej to cudowne dęby. To ponad 40% zalesienia. Buki, klony czy brzozy, jak z obrazów Kossaka, Rapackiego czy Klimta. Tak, Gustawa Klimta, bo ten przecież namalował nie tylko słynny pocałunek, ale i piękne brzozy. Natomiast słuchajcie, wracając do lasu. Często organizowane są tu bardzo różne aktywności. Relacjonowałem na przykład, co jest grane w Łodzi, zajęcia, nawet zawody, slow jogging. To jest taka japońska sztuka, no właśnie, marszu, prawie truchtu. Bardzo ciekawa historia, przyszła do nas z Japonii. A propos Japonii, urządzane są tutaj także kąpiele leśne, czyli shinrin-yoku. Takie zanurzenie w cudnej przestrzeni lasu, jego zapachu, innego o każdej porze roku i dnia. Podobnie rzecz się ma w przypadku brzmienia lasu. Kąpiel leśna, shinrin-yoku, spacery, nordic walking, rower. Słuchajcie, generalnie sami też możemy organizować sobie tutaj bardzo różne aktywności. W pięknych okolicznościach przyrody, bo jest tutaj zabytkowy, zachowany w oryginalnej bryle klasztor franciszkanów, barokowe drewniane kapliczki, w tym ta z 1681 roku. Cudowne źródełko, stawy, bzura, kamienny krąg, tam obok też stawu w Arturówku. Mówi się, że to jest miejsce mocy. Tu a propos jeszcze ogrodu botanicznego, tutaj też mamy i stawiki, i kamienie, właśnie takie miejsce mocy. No dużo elementów wspólnych, ale słuchajcie, tutaj także w Lesie Łagiewnickim plac zabaw, taki leśny, tablice edukacyjne. Tutaj swoją siedzibę ma też, jak wiemy, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, o którym też opowiadam. Jest arcypiękny Pałac Heinzla, jest wszystko, generalnie wszystko, co potrzeba, by się zachwycić. Jest tu także sporo niezwykle dramatycznych ludzkich historii, ale te już zostawiam specjalistkom i specjalistom, z którymi możecie się przecież spotkać właśnie w trakcie licznych spacerów. I jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, podczas jednego właśnie z takich spacerów, nazwijmy to indywidualnych, zgubiłem Dekielego do obiektywu, więc jakbyście znaleźli, to proszę zostawić przy dębie.
3: Ciekawe spotkanie.
1: Malwina Czajka, ja tutaj tytułem zapowiedzi mówiłem, że jesteś taką postacią, która wraz z zespołem współorganizatorek i współorganizatorów, no, dźwigacie ciężar odpowiedzialności za kulturalną Łódź, za przestrzeń, którą najogólniej moglibyśmy nazwać filmową, choć tutaj, no, w ramach tych waszych działań, które odbywają się przecież przez cały rok, można wyróżnić różne podgrupy, takie tematyczne, gatunkowe, bo jak mówimy, przecież film jest sztuką niezwykle pojemną. Jesteście sprawcami Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja w Łodzi. To już jest bardzo ważne, ugruntowane wydarzenie. Tak jak mówię, przez cały rok dostarczacie nam tutaj okazji do spotkań, takich warsztatowych, spotkań z ekspertkami, ekspertami itd., itd. Powołaliście też, bo pierwsza edycja już się odbyła, nowy festiwal, tutaj z myślą o dzieciach. No, cały czas jesteście w takim, powiedzmy sobie, twórczym ruchu, prawda?
5: Tak, zgadza się. No przede wszystkim to jest takie przedłużenie festiwalu Kamera Akcja. Rozciągnięcie tego, co w 4 dni festiwalu nie mieścimy tyle rzeczy, ile byśmy chcieli. I faktycznie to kino młodzieńcze o dojrzewaniu, o wchodzeniu w dorosłość zawsze gdzieś tam było takim elementem i punktem istotnym dla nas, jako organizatorów festiwalu Kamera Akcja. I bardzo często podkreślaliśmy to, że ten świat studencki to jest ten, który gdzieś tam chcemy tutaj budować, ale też młodzież, którą chcemy angażować w oglądanie wartościowego i ciekawego kina, aby właśnie wiedzieli, że nie tylko popcorn w kinopleksie, ale także właśnie ciekawe dyskusje wokół kina i że można dzięki temu kinu poznawać światy, odkrywać siebie i gdzieś tam dojrzewać razem z tym kinem, czyli trochę to, za co my kochamy po prostu kino.
1: No nie mam wątpliwości, że w Łodzi kocha się kino, także dobrze, że mamy mnóstwo okazji do tego, by pielęgnować tę miłość. Natomiast, no właśnie, ciekaw jestem, jak to we waszej głowie się poukładało, jak zrodził się ten pomysł, bo no generalnie Kamera Akcja to, tak jak mówimy, cały rok działań. Jesteście związani ze środowiskiem akademickim. Wywodzicie się jako zjawisko kulturalne w Łodzi, jako wydarzenie właśnie z łódzkiego kulturoznawstwa, z filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. Zresztą no te wydarzenia, które odbywają się cały czas, non-stop i bez przerwy, nie tylko w ramach samego festiwalu, to przecież wydarzenia towarzyszące, dodatkowe, które organizowane są i przez uniwersytet, i wspólnie, dając nam możliwość właśnie spotkań wokół kina z twórcami, z aktorkami, aktorami, z recenzentami itd., itd. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Czyli generalnie, no tak jak mówię, przez cały rok akademicki jest temat krytyki sztuki, krytyki filmowej. Natomiast wy, no, postanowiliście, wykorzystując to, że Łódź jest miastem festiwalowym, jest miastem bardzo pojemnym, powołać do istnienia właśnie festiwal dający taki rarytas filmowy dla najmłodszych łodzianek i łodzian. Troszkę odpowiedziałaś już na to pytanie, dlaczego tak się stało, ale faktycznie czujecie taką potrzebę, taki głód, żeby robić jeszcze więcej tutaj dla Łodzi?
5: Razem z Przemkiem Kleisnerem co roku bardzo intensywnie pracujemy zarówno nad programem Festiwalu Kamera Akcja, ale także nad projektami fundacji po prostu, żeby właśnie gdzieś tam cały czas my się chcemy rozwijać Łódź filmową i też gdzieś tam w wiele lat tutaj obserwowaliśmy, że każde duże miasto w Polsce ma swój festiwal dla młodych widzów, dla dzieci, dla młodzieży. Niesamowite, bardzo wartościowe imprezy i pomyśleliśmy sobie, że w Łodzi też by się taka impreza przydała właśnie, bo oczywiście można pojechać do Poznania, można pojechać do Wrocławia czy Warszawy na niesamowite pokazy filmowe, ale przecież można też po prostu pójść dwa kroki do tramwaju i wsiąść i pojechać do tego kina i tam zderzyć się z tym kinem. Dla nas niezwykle ważne jest to, co zawsze jest dla nas istotne, czyli nie tylko oglądamy filmy, nie tylko powtarzamy to, co możemy zrobić z dziećmi na kanapie w domu, nie tylko powtarzamy to, co gdzieś tam się dzieje w podróży do kina z dziećmi na jakiś premierowy pokaz, ale to też jest istotne to, że pokazujemy te kulisy kina. Chcemy pokazać i zafascynować tym, że można być twórcą animacji, można montować filmy, a można tworzyć kostiumy, że to są takie ciekawe zawody, z którymi chcemy zderzyć właśnie najmłodszych, aby im pokazać, jak to jest ciekawe. A tutaj w wydarzeniach kulturalnych chodzi o to, żeby pokazać, żebyśmy sami dochodzili do tego, co dla nas jest wielkie, co dla nas jest ciekawe, co chcemy odkrywać i co chcemy, żeby nas poruszało, bo każdy jest inny i każdy może poruszyć coś zupełnie innego. Są takie spotkania, żeby się zderzać ze swoją wrażliwością.
1: No tak, Mawina, ale wy też tymi działaniami przez cały rok tak naprawdę zachęcacie do tego, by karmić swoją wrażliwość, by z niej korzystać i tworzyć. Na przykład tworzyć teksty krytyczne. Krytyk mówi, krytyk pisze, ale także zachęcacie twórczynie i twórców z łódzkich uczelni artystycznych, choć oczywiście nie tylko, wszystkich zdolnych do tego, by tworzyć swoje opowieści filmowe. To wszystko dzieje się przez cały rok. Jest oczywiście związane z taką, no, kulminacją, czyli festiwalami bezpośrednio już Kamera Akcja czy Filmowe Lato, ale no, przez cały czas jesteście widoczni tutaj w Łodzi. Cały czas jest gęsto i twórczo. No to ogromna zaleta. Wy na przykład wypoczywacie raz na jakiś czas, czy generalnie faktycznie 12 miesięcy w roku praca tutaj dla sztuki?
5: My może tutaj w zaciszu biurowym wszystko planujemy, programujemy, ale faktycznie to jest duża część pracy i faktycznie nie wyobrażamy sobie innego miejsca niż Łódź na to, żeby gdzieś tam tchnąć tego ducha filmowego. Tutaj ja się w filmie zakochałam jak najbardziej. Tutaj zaczęliśmy tworzyć imprezy jeszcze w czasach studenckich. Tutaj gdzieś tam dla nas ta kolebka jest istotna i tego, jak bardzo ciekawi, mądrzy i kreatywni ludzie tutaj żyją, chcą robić fajne rzeczy i kochają kino. I chcemy, żeby coraz więcej osób to widziało, zauważało i faktycznie gdzieś tam pochłaniało to i miało tą świadomość, że ta Łódź to nie jest tylko i wyłącznie po prostu duże miasto, tylko to jest nasze właśnie gdzieś tam miasto bardzo mocno filmowe. Faktycznie staramy się po pierwsze pokazywać właśnie wartościowe i ciekawe kino, ale pokazywać to, że ta Łódź naprawdę żyje i tutaj pulsuje tym kinem.
1: A no właśnie, kino, Malwina, raz używasz w kontekście filmu, a raz w kontekście miejsca, przestrzeni, budynku. Tutaj zabieracie swoją publiczność, a propos właśnie miejsc, Muzeum Kinematografii, też ważna sprawa, także i tu jesteście. Edukacja, uświadamianie, zabawa i tak naprawdę przez cały rok i dla każdego, i mając na uwadze najmłodszych.
5: Warto po prostu podkreślać to, że ta Łódź filmowa jest różnorodna, ciekawa i przede wszystkim warto ją pokazywać i też pamiętać o tym, że właśnie ci najmłodsi, jak obcują z tym kinem, to żeby obcowali z czymś, co dla nich będzie fascynujące. Czyli warto gdzieś tam pamiętać o tym, że naszym dzisiaj młodym odbiorcom potrzebne jest to doświadczenie. Nie tylko jakby odbieranie, postrzeganie, widzenie i oglądanie, ale także doświadczenie. Więc gdzieś tam zabranie ich w ten świat filmowy, ale okraszenie tego dodatkowymi wyzwaniami kreatywnymi to jest coś, co gdzieś tam buduje potem ich świadomość i ich rozwój, ale też znowu jesteśmy w Muzeum Kinematografii, gdzie jest pałac pełen bajek, cudowna wystawa i to jest jakby miejsce, które zostanie w pamięci.
1: Ale absolutnie, ważne rzeczy, generalnie jeszcze raz podkreślam, przez cały rok. Wiosna to na przykład zgłoszenia do sekcji konkursowych, warsztaty, lato, festiwal, teraz już przed nami drugi, jesień, no wiadomo, kamera akcja, a zima, spotkania z twórcami, no i chyba dominacja tematyki oscarowej. Dobrze, szczegóły na bieżąco, a za rozmowę pięknie Ci dziękuję, Malwina Czajka.
5: Dziękuję bardzo.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. O reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: Co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
1: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawnicki.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Raz do roku można zaobserwować na ulicach Łodzi kolorowy marsz pełen uśmiechniętych, tęczowo przystrojonych ludzi. I jest to nie kto inny jak Marsz Równości, który w naszym mieście w tym roku odbędzie się już po raz 15. Marsz Równości, a także cały tak zwany maraton równości potrwa przez cały bieżący tydzień. Będzie można uczestniczyć w przeróżnych wydarzeniach związanych właśnie z tematyką równościową i queerową, no ale przede wszystkim kulminacją tego wszystkiego będzie marsz. Ja nazywam się Weronika Kobus, wysłuchacie magazynu reporterów i już w tym wydaniu wspólnie dowiemy się, co dzieje się w tym tygodniu właśnie, jeżeli chodzi o wydarzenia towarzyszące, no i sam Marsz Równości. Z pewnością, jeżeli chodzi o tą łódzką edycję, wydarzenia największe kompetencje do opowiedzenia, co, jak i dlaczego ma stowarzyszenie Fabryka Równości, którego osobę przedstawicielską zaprosiłam właśnie dzisiaj ze mną do studia.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Ida Mickiewicz-Forczak, osoba prezesująca Stowarzyszenia Fabryka Równości.
1: Wspomniałam już o tym, że to 15 raz, kiedy ten marsz przez Łódź przechodzi. Powiedz mi, czy ty pamiętasz pierwsze Marsze Równości w naszym mieście?
3: Przyznaję szczerze, że na pierwszym to nie byłam. Wtedy jeszcze nie byłam w fazie aktywistycznej. Słyszałam, że dzieją się różne rzeczy w mieście, ale to nie była wtedy moja bajka. Uczestniczę w marszach od drugiego i szczerze mówiąc jestem na każdym. Niekoniecznie idę, bo nie zawsze zdrowie mi na to pozwala, ale zawsze jestem chociaż na rozpoczęciu.
1: Czy przez te 14 lat, kiedy ty obserwujesz Marsz Równości, dużo się zmieniło w Łodzi? Czy myślisz, że można powiedzieć, że Marsz Równości postuluje cały czas to samo? Czy zmieniły się ideały, o które sam się upominać maszerujący?
3: Można by powiedzieć, że postulujemy to samo, chociaż doszczegóławiamy własne potrzeby. Natomiast coraz częściej i coraz szerzej zauważamy, że to nie są postulaty oderwane od rzeczywistości. Bo musimy pamiętać, że Łódź jest miastem włókniarskim. Robotników, społeczników, czyli ludzi, którzy przez pokolenia udowadniali, że wspólne działanie ma sens. My wiemy, że prawa człowieka, bez względu na to, czy mówimy o osobach heteronormatywnych czy osobach LGBT, to są rzeczy, które nie istnieją oddzielone od reszty. W związku z czym intersekcjonalność i zauważanie wykluczeń, czy krzyżowych, czy jakichś innych, jest dla nas bardzo istotnym elementem. Upominanie się o zadośćuczynienie, o równouprawnienie, o prawa, ale również o obowiązki jest jak najbardziej celem naszej organizacji i tego, co robimy.
1: W Łodzi rzeczywiście szczególnie mocno wybrzmiewa ta potrzeba zauważenia robotniczej historii. Czy odnosisz może wrażenie, że do tej grupy robotniczej teraz jest ciężej trafić z postulatami równościowymi?
3: Wydaje mi się, że w pracy większa część społeczności LGBT siedzi w szafie. I musimy przyjąć to do wiadomości, że tak jest. Natomiast pamiętajmy, że w Polsce tak naprawdę tylko i wyłącznie kodeks pracy w pełni chroni prawa osób LGBT. Tylko tam mamy zapis, który jest przestrzegany w pełni.
1: Sam marsz przechodzi przez Łódź po raz 15. Co oprócz samego przemarszu planujecie na ten dzień?
3: Na ten dzień akurat mamy zaplanowany tylko i wyłącznie marsz, bo choć raz chcielibyśmy również uczestniczyć w wydarzeniach innych osób. W związku z czym, ponieważ jest to również nasz jubileusz, marsz jest wydarzeniem kluczowym, celowanym w ten dzień przez nas. Nie zmienia to faktu, że udzieliliśmy matronatu kilku imprezom towarzyszącym, które będą się działy tego dnia w różnych punktach miasta.
1: Różne afterparty, o których opowiem później, jak najbardziej do odwiedzenia, no ale właśnie z racji tego jubileuszu 15-lecia zaplanowaliście tak naprawdę cały tydzień wydarzeń. Czy chcesz mi opowiedzieć trochę więcej o tym, co się będzie działo oprócz samego marszu?
3: Oczywiście. Mamy taki zwyczaj, że wydarzenia towarzyszące marszowi nazywane są maratonem równości. W zależności od sił przerobowych organizacji oraz sposobów finansowania. Te wydarzenia zajmują 1-2 dni, a czasami cały tydzień, tak jak tym razem. Każdego dnia dzieje się coś. Pozyskaliśmy w tym roku bardzo fajnych partnerów i osoby wspierające, i organizacje wspierające. W związku z czym dzieje się dużo. Każdego dnia mamy 2-3 wydarzenia. Od paneli, przez pokazy filmowe, spotkania z twórcami, Także jest w czym wybierać. Zapraszamy na chociażby na ten quiz, czyli quiz dotyczący historii fabryki. Co wiesz, czego nie wiesz?
1: Ja bym się zawiesiła tutaj trochę na wydarzeniu, które nazywa się Żywa Biblioteka. Ja sama też miałam przyjemność uczestniczyć w takich wydarzeniach, ale jakbyś miała najkrócej opowiedzieć, na czym polega takie wydarzenie i czego można się nauczyć podczas Żywej Biblioteki?
3: Będzie to przestrzeń, w której osoby reprezentujące pewne kategorie i doświadczające z tego powodu dyskryminacji będą mogły zostać wypożyczone, czyli być przeczytane, mówiąc kolokwialnie, prawda, przez inne osoby. Czyli będą opowiadać swoją historię, odpowiadać na pytania, które się pojawią. Generalnie Żywa Biblioteka jest założeniem dotyczącym praw człowieka. Ma być zawsze traktowana szeroko, z poszanowaniem idei wolności słowa, ale również szacunku dla odbiorcy. Więc prosta zasada, możesz zadać każde pytanie, ale nie na każde musisz uzyskać odpowiedź.
1: Wydaje mi się, że jest to po prostu najlepsza forma jakby, nie wiem, zderzenia swoich własnych,
3: przekonań.
1: Nie wiem, czy uprzedzeń,
3: przekonań raczej
1: przekonań z faktem i z tym, jak faktycznie wygląda doświadczenie osoby, powiedzmy, queerowej, ale będzie też wiele różnych książek z pewnością
3: z innych kategorii, tak.
1: Tak, reprezentujących zupełnie inne tożsamości.
3: Będzie tak, natomiast to nie jest do końca zdarzenie, bo bardzo często odbiorcami Żywej Biblioteki są osoby prawie przekonane. Takie, które mają jeszcze wątpliwość, ale już są ciekawe danego tematu, więc nie nazywałabym tego zdarzeniem, bo to bardzo dramatycznie brzmi. Natomiast jest to na pewno wydarzenie ciekawe, gdzie jest wiele osób będących samorzecznikami, opowiadających historie dobre i złe, które spotkały ich w życiu z powodu reprezentowanych przez nich kategorii, bez względu na to, czy są to osoby queerowe, czy są to ludzie różnych wyznań, czy są to osoby z niepełnosprawnościami. Kategorie mogą być naprawdę przeróżne.
1: I taką osobę można po prostu poznać i przekonać się, jak wygląda jej życie. Powiedz mi jeszcze proszę, jak patrzysz na ten Marsz Równości w Łodzi, jak on porównuje się do innych tego typu wydarzeń w Polsce? Myślę, że najłatwiej byłoby to porównać do Warszawy, gdzie oczywiście będzie mniejszy skalą, ale czy myślisz, że jest coś charakterystycznego właśnie w naszym łódzkim Marszu Równości?
3: Staramy się zawsze, żeby nasz marsz był wesoły, radosny, kolorowy. I nie tylko chodzi o to, żeby epatować wszędzie tęczą. Chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy standardowymi obywatelami, obywatelkami państwa, miasta, że mamy rodziny, mamy przyjaciół, pracujemy, zarabiamy, studiujemy. Jesteśmy zwykłymi obywatelami, obywatelkami. I to jest najważniejszy przekaz, który zawsze idzie z nami w marszu. Czy jesteśmy w stanie porównać się do Warszawy? No, biorąc pod uwagę pewne założenia, może i tak, ale ani liczba osób, ani liczba sponsorów, ani nawet wielkość platform, to nie jest ta skala. Łódź jest jedyna i niepowtarzalna w swoim rodzaju i nawet jak szliśmy tylko i wyłącznie z wózeczkiem, na którym ciągnęliśmy kolumny, prawda, grające muzykę, to też było super, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy razem, byliśmy zabezpieczeni i to było naprawdę ciekawe i budujące doświadczenie.
1: Czy jest w takim razie coś, co na Marszu Równości jest zakazane albo czego nie chcecie widzieć w tej przestrzeni?
3: Oczywiście, jak na każdym marszu i zgromadzeniu odpadają, prawda, materiały pirotechniczne, ostre narzędzia, otwarty ogień, więc wszystkie te zasady, które zawsze czytają wszyscy rozpoczynający zgromadzenia publiczne. Czego nie chcemy? Nie chcielibyśmy złości, nie chcielibyśmy smutku, nie chcielibyśmy nienawiści, nie chcielibyśmy ataku. Jest wiele rzeczy, których byśmy nie chcieli, a których doświadczaliśmy w ciągu tych lat maszerowania. Były i lecące jajka, i kamienie, było opluwanie, zrzucanie rzeczy z kamienic, było niszczenie różnych przystrojonych przez nas fragmentów miasta, ale było też tak, że ludzie stali, czekali, bo idzie kolorowy tłum i razem z dziećmi dołączali się do naszego marszu. Więc to nie jest tylko tak, że spotykają nas rzeczy złe. Staramy się zawsze szukać pozytywów.
1: I przede wszystkim po prostu sami bierzemy sprawy w swoje ręce i tworzymy tę bezpieczną i wesołą przestrzeń. Dobrze to rozumiem?
3: Tak, jak najbardziej. Staramy się zawsze. Co roku pojawia się bardzo wielu wolontariuszy, wolontariuszek, którzy pomagają nam przy tym działaniu. I myślę, że to też jest i ciekawe doświadczenie dla nich, coś nowego dla nas. Poza tym fajnie jest być częścią większej grupy, która robi rzecz widoczną w przestrzeni publicznej.
1: Rozumiem, że trasa marszu jest znana stałym bywalcom, ale jeżeli mielibyśmy kogoś zaprosić po raz pierwszy, to gdzie spotykamy się?
3: Zapraszamy o 13, 9 maja na Stary Rynek. Stamtąd będziemy startować i tam też zakończymy. Zakończymy spotkaniem nazywanym przez nas miasteczkiem NGO-sów, gdzie będą namioty wystawiennicze osób, które chciałyby przekazać jakieś informacje. Ponieważ zauważyliśmy, że uczestnicy naszych wydarzeń mają problem, żeby się rozejść po zakończeniu marszu, więc stwierdziliśmy, że w tym roku nie będziemy ich rozganiać, wręcz przeciwnie, stworzymy przestrzeń, żeby mogli kontynuować rozmowy i znajomości, które zadzierzgnęły się podczas spaceru.
1: Jeżeli ktoś chciałby się zaangażować w działania Fabryki Równości, to w jaki sposób można do Was dołączyć, wspomóc Was może?
3: No oczywiście, jak każdą organizację, bylibyśmy wdzięczni za wsparcie finansowe, które nie jest łatwe do pozyskania. Natomiast jeżeli chcielibyście dołączyć do nas, czy na wolontariat, czy jako członkowie, członkinie, zapraszamy do kontaktu na poczta@równasie.org. Tam napisać, dostaniecie odpowiedź, co robić dalej, bo w ciągu roku wygląda to różnie. Czasami mamy spotkania bieżące, czasami jest to tak, że planujemy spotkania z wolontariuszami, wolontariuszkami, więc trzeba chwilę poczekać, ale na ogół nie zostają te maile bez odpowiedzi. No i oczywiście zawsze zapraszamy wszystkich chętnych jako uczestników, uczestniczki na organizowane przez nas wydarzenia.
1: Czy coś jeszcze jest w planach poza tym Marszem Równości, czy na razie przyszedł czas na odpoczynek po organizacji marszu?
3: Nie ma tak, że będzie odpoczynek, nie, to nie jest takie łatwe. Ścigają nas chociażby przepisy, więc będzie kolejne walne zgromadzenie, bo tego wymaga od nas ustawodawca. Planujemy kilka wydarzeń maj-czerwiec, ale nie chciałabym zapeszać, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, natomiast polecam, obserwujcie nas na wszelkich możliwych mediach społecznościowych. Staramy się być tam aktywni i przekazywać informacje na bieżąco.
1: W takim razie trzymam kciuki i dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
1: Tak jak wspomniała Ida, wszystkie wydarzenia możecie znaleźć w mediach społecznościowych Fabryki Równości, ale myślę, że warto tutaj zaznaczyć, o jak szerokiej randze wydarzeń mówimy, bo oczywiście mamy tu na myśli projekcje filmowe w kinie Charlie, żywą bibliotekę, o której chwilę porozmawiałyśmy, ale także na przykład warsztat o tożsamości queerowej, który odbędzie się w Fabryce Aktywności Miejskiej, tęczowy spacer z Jackiem Solistą, który zacznie się na Placu Dąbrowskiego. Mamy też tu wydarzenia tak odjechane jak LARP, czyli taki rodzaj gry RPG, w którą uczestnicy zanurzają się całkowicie, odgrywają postaci całym sobą, łącznie z przebraniami. Z pewnością jest to opcja, która będzie odpowiadać osobom, które zdecydowanie bardziej chcą się zaangażować niż tylko przyjść i słuchać. W Bibliotece Wolność odbędzie się panel ekspercki, tranzycja okiem specjalistów i jest to panel, podczas którego będzie można się dowiedzieć wszystkiego, jeśli chodzi o zarówno stronę medyczną, psychologiczną, jak i społeczną. Kulminacją całego maratonu równości będzie oczywiście Marsz Równości, którego trasę możecie znaleźć tam, gdzie wszystkie wydarzenia, czyli w mediach społecznościowych Fabryki Równości. No i warto wspomnieć, że sam marsz nie jest końcem atrakcji przygotowanych na ten dzień. Jak opowiedziała już Ida, bezpośrednio po marszu będzie można zajrzeć do namiotów wystawionych przez NGO-sy, czyli organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem różnorodności i osób o przeróżnych tożsamościach, a jeżeli komuś mało wrażeń, można wybrać się na afterparty. Tutaj mamy do wyboru opcję cichą i opcję głośną, taką z hukiem bardziej. Opcja cicha to właśnie nazwany dokładnie tak, cichy after w Piekłostanie, czyli w kawiarni znajdującej się w Teatrze Jaracza, gdzie można na spokojnie porozmawiać, cieszyć się nowymi znajomościami nawiązanymi na marszu, można wymieniać się pomysłami, no i po prostu najzwyczajniej w świecie pospędzać czas z ludźmi, a jeżeli szukacie czegoś, no właśnie, bardziej z rozmachem, kolejne afterparty już w porze zdecydowanie wieczorowej odbędzie się w klubie Villa. To willowe afterparty rozpocznie się o godzinie 23, no i potrwa, jak wiadomo, do rana. Myślę, że tutaj zdecydowanie warto się pochylić nad tym wydarzeniem, biorąc pod uwagę fakt, że Łódź z techno jest związana nierozerwalnie i może właśnie w taki sposób będziecie chcieli uczcić ten tygodniowy maraton równości w naszym mieście. W audycji gościliśmy dzisiaj Idę Mickiewicz-Florczak z Fabryki Równości. Ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Ledwie odhaczyliśmy majówkę i już pora na zaplanowanie kolejnej niesamowicie ważnej daty w tym przepięknym miesiącu, czyli na zaplanowanie Nocy Muzeów. W tym roku w akcji Noc Muzeów w Łodzi bierze udział ponad 30 instytucji, nie tylko stricte nazywanych muzeami, ale i różnych instytucji związanych z kulturą i sztuką. No i jak się w tym nie zagubić? Z pewnością nie jest łatwo, więc postaram się skonstruować taki swoisty poradnik odnajdywania się w łódzkiej nocy muzeów. Właśnie, pierwszy przystanek tej podróży zainteresuje przede wszystkim czytelników, ale i miłośników gier wideo. No i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które jeszcze nie są aż tak zainteresowane tymi tematami, a potrzebują tylko delikatnej zachęty, żeby wgryźć się w nie głębiej. Ponieważ pierwszym przystankiem na mojej trasie wycieczki po łódzkiej nocy muzeów jest EC1, a dokładnie mówiąc Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, gdzie właśnie 16 maja otworzą się dwie wystawy, które nawiązywać będą do zupełnie różnych dziedzin kultury. Pierwsza przybliży nam historię komiksu i jego początków nie właśnie w takiej kolorowej, drukowanej formie na błyszczącym papierze, a w prasie. I właśnie o kultowym komiksie obchodzącym w tym roku swoje 80-lecie opowie jedna z wystaw, a druga natomiast wyciągnie rękę do tych, którzy lubią potrzymać w ręku konsolę i będą chcieli cofnąć się myślami do lat 90., kiedy to rządziły konsole Sega i Nintendo. Jeżeli macie jakieś mocne opinie na temat tego, która z nich jest lepsza, no to właśnie w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej będzie można zderzyć te opinie z rzeczywistością i różne rodzaje konsol po prostu wziąć do ręki, wypróbować, no i na podstawie własnego doświadczenia wypowiedzieć się, co jest lepsze. O wystawach, które otworzą się 16 maja i zostaną jeszcze na jakiś czas z nami właśnie w Centrum Komiksu, opowie jego kierowniczka Joanna Birek-Fita.
2: Odwiedzamy łódzkie muzea.
1: Przygotowujemy się na Noc Muzeów, która w tym roku wypada
4: 16 maja.
1: Otwieramy dwie nowe wystawy w komiksie. Pierwsza komiksowa i druga bardziej popularna, dotycząca gier. Opowiedz proszę o tej pierwszej wystawie, która dotyczy łódzkiej prasy.
4: Tak jest. Jak być może niektórzy wiedzą, źródłem komiksów w ogóle jako takiej gałęzi sztuki była od początku prasa. W przypadku tutaj Łodzi i naszego regionu, takim komiksem prasowym, który wpisał się w nasz krajobraz, był Wicek Iwacek, który w tym roku obchodzi swoje 80-lecie. Dlatego też we współpracy z Karoliną Kołodziej z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowaliśmy niewielką ekspozycję, która prezentuje właśnie historię tych pasków komiksowych. My też mamy Wicka Iwacka na naszej wystawie stałej. To są zarówno paski oryginalne, jak i fragmenty prasy. Natomiast ta ekspozycja będzie okazją do tego, żeby

0: osobom, które pojawią się na wystawie, nieco więcej zrobić takie oprowadzanie kuratorskie właśnie na tej ekspozycji.
1: To całkiem niesamowite, że w takim razie ta seria komiksowa musiała zacząć się gdzieś zaraz po wojnie. Nawet wcześniej, jeszcze w trakcie wojny. Jak wtedy wyglądała prasa w ogóle i jak wyglądało rozpowszechnianie komiksów w takich warunkach?
0: No cóż, prasa w ogóle, jeśli chodzi o wojnę, no to po prostu nastąpiła przerwa. To była dosyć oczywisty moment w historii w ogóle komiksu, ale nie tylko. Natomiast po tym powrocie w latach 40. wiadomo, że prasa była tak naprawdę podstawowym źródłem informacji, podstawowym źródłem często rozrywki, stąd właśnie te paski komiksowe. Taką też miało to funkcję. Idea komiksu jako medium masowego wzięła się z tego, że to czytelnicy prasy, którzy zazwyczaj byli robotnikami, pracownikami fabryk, osobami no niekoniecznie z tych wyższych sfer intelektualnych, zaczytywali się właśnie w tych paskach komiksowych i dlatego one często miały charakter humorystyczny, często były miały takie wątki właśnie bliskie temu życiu robotniczemu, powiedzmy. No i tak też było faktycznie w przypadku Wicka i Wacka. Ten komiks też jest trochę inspirowany amerykańskimi paskami komiksowymi z tamtego czasu, postaciami w pokroju Flipa i Flapa, tak? Jest to taki schemat, zazwyczaj to są osoby, które bohaterowie, którzy są nieco nieudaczni, którzy mają ciężkie, trudne przygody, ale z którymi możemy się trochę z jednej strony trochę utożsamiać, a z drugiej strony gdzieś tam zaśmiać się nawet z tej naszej egzystencji, więc to jest taki element codzienności, który trochę tą codzienność przerysowuje, ale też nam pozwala się w niej trochę przejrzeć.
1: Uproszczenie czytania jako rozrywki do formy komiksu, tak można to odczytywać?
0: W tamtym okresie owszem. W tym momencie z tego zostało tak naprawdę... Również mamy jeszcze paski, również są one humorystyczne w prasie, której jest coraz oczywiście mniej. Natomiast często to jest satyra, tak? Takich standardowych pasków komiksowych jest już raczej nie znajdziemy na łamach naszych gazet codziennych, dlatego warto sobie zobaczyć po prostu tą migawkę z przeszłości, zapoznać się właściwie z historią zarówno komiksów w Polsce, komiksów w Łodzi, jak i w ogóle prasy naszej regionalnej.
1: Czyli jak w takim razie wygląda pasek komiksowy w gazecie i gdzie go można szukać?
0: Zazwyczaj ostatnie strony, zazwyczaj dolna część gazety w takiej sekcji już faktycznie rozrywkowej. Jeśli sobie przejrzymy przez historię w ogóle komiksów w Polsce, to całkiem sporo istotnych serii się w ten sposób ukazywały, bo na przykład Kajtek i Koko, Kajko i Kokosz, to wszystko były na początku paski, które ukazywały się po prostu w prasie, a potem rozrosły się do tej kultowej dzisiaj już serii. Wicek i Wacek nie mam akurat takiego szczęścia, ale dlatego mamy tą historyczną wystawę, która będzie nam prezentowała ich i jakby odświeżała wiedzę na ten temat.
1: Jak długo będzie trwała wystawa i czy są jakieś plany na otwarcie i zamknięcie?
0: Tak, otwieramy wystawę 16 maja w Noc Muzeum o godzinie 18.30. Następnie wystawa będzie dostępna przez około miesiąc do mniej więcej 12 czerwca. Generalnie wszystkie nasze wystawy dostępne są w ramach biletu na ekspozycję stałą. To trzeba od razu powiedzieć, że nasze wystawy czasowe są dostępne w ten sposób, natomiast prawdopodobnie będzie dostępny również bilet osobny, jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć tylko i wyłącznie nasze wystawy czasowe.
1: I druga wystawa, która jest również otwierana tego samego dnia?
0: Tak, otwieramy również naszą specjalizację, czyli interaktywną wystawę poświęconą środowisku gier wideo. Tym razem tematem będzie Sega kontra Nintendo, czyli historyczna walka dwóch środowisk konsolowych. Te wystawy mają charakter zdecydowanie bardziej rozrywkowy, tak jak zresztą reszta naszej ekspozycji w Centrum Komiksu. Bardzo zależy nam na tym kontakcie naszych odbiorców, odwiedzających, bezpośrednio ze sprzętem, z oprogramowaniem, dlatego że, no cóż, żyjemy teraz w środowisku ekranów, jesteśmy uzależnieni od bardzo krótkich treści, sposób, w jaki kontaktujemy się z technologią jednak zmienił się przez te ostatnie parę lat, a w przypadku konsol, no to jednak mamy do czynienia z możliwością tak naprawdę podtrzymania kontrolera, joysticka, konieczności nauczenia się pewnych mechanik. Jest to w jakiś sposób pewnie rozwijające i też jest to taka ciekawostka, trochę retro, ale nie aż tak bardzo retro jak wystawa Wicka i Wacka, ale zapewniająca pewnie znowu wgląd w taką przeszłość właśnie lat 90., gdzieś na początku 2000, kiedy to te konsole były marzenie.

0: albo częścią jakiejś ogromnej pasji użytkowników, pasjonatów gier wideo w naszym kraju.
1: To znowu zapytam, czy karmimy tylko nostalgię w ten sposób, czy podchodzimy też w pewien sposób naukowo do tematu?
0: Zawsze podchodzimy naukowo. Mamy szczęście pracować z fantastycznym ekspertem od gier retro, doktorem Bartłomiejem Kluską, który do każdej z tych wystaw zawsze zapewnia wkładkę naukową, informacyjną, więc bawimy się, ale też możemy się całkiem sporo nauczyć.
1: Czy uważasz, że trudno będzie taką wystawą zainteresować młode osoby, które nie pamiętają takich konsol? Czy może jest to po prostu tylko dla osób, które gdzieś to mają w pamięci?
0: Absolutnie nie. Wręcz powiedziałabym, że częściej interesują się tym właśnie młodsi użytkownicy niż starsi. Można to zobaczyć zresztą na przykładzie naszej działającej na bieżąco strefy retro. Dzieciaki bardzo, bardzo chętnie angażują się właśnie w rozgrywki, czy na automatach, do których nie mają na co dzień dostępu, czy na komputerach i konsolach retro, które u nas są dostępne. Widać to także na przykładzie wydarzeń, które organizujemy, bo w weekend 25-26 mieliśmy u nas festiwal Beatboat, gier dawnych i niezależnych i często widzimy właściwie całe rodziny, które do nas przychodzą, nie tylko ojcowie, czy dziadkowie, czy matki, ale również same dzieciaki zainteresowane po prostu grami wideo i wszystkim, co jest z tym związane.
1: A więc można się nie tylko pokłócić o to, która frakcja jest lepsza, ale też po prostu przetestować samemu i dojść do wniosków na podstawie doświadczenia.
0: Dokładnie tak.
2: Kolejną propozycją od Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej jest spotkanie, które odbędzie się również 16 maja, czyli w dzień, kiedy odbywa się Noc Muzeów. Będzie to łódzka premiera komiksu Ideo autorstwa Jacka Świdzińskiego i o tym, czego dotyczy ten komiks i dlaczego warto zwrócić na niego uwagę, ponownie opowie Joanna Birek-Fita, kierowniczka Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej WC1.
0: Również 16 maja będziemy organizować w Centrum Komiksu spotkanie z Jackiem Świdzińskim, czyli twórcą komiksu nagrodzonego w zeszłym roku na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier Wideo w Łodzi, Brzasku, z jego najnowszym komiksem pod tytułem Ideo, opowiadającym o powstaniu języka Esperanto i życiem Ludwika Zamenhofa, który ten język skonstruował. Fascynująca opowieść, przedstawiona w nietypowy komiksowy sposób. Jacek jest osobą o niezwykłej błyskotliwości, inteligencji, który komiks wykorzystuje do opowiadania niestandardowych, nietypowych historii. No, twórca nietuzinkowy, wielokrotnie nagradzany, bo też to jest laureat jedynego paszportu polityki w kategorii książka za komiks właśnie. I Jacek pojawi się u nas, żeby o Ideo właśnie opowiedzieć. Spotkanie poprowadzi Piotr Kasiński, ono się odbędzie w kawiarni Coffee on Board, która znajduje się w Centrum Komiksu. No i cóż, zapraszamy wszystkich zainteresowanych zarówno historią Ludwika Zamenhofa, jak i komiksem w ogóle.
1: Czy wstęp na to jest biletowany?
0: Nie, akurat w tym przypadku zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób pojawiło się w Centrum Komiksu, zapoznało się z tym komiksem, no i poznało po prostu Jacka. To też będzie świetna okazja, żeby porozmawiać z nim o jego poprzednich komiksach, także serdecznie zapraszam.
2: Jeżeli sama opowieść o Ludwiku Zamenhofie nie brzmi dla Was wystarczająco ciekawie, to myślę, że warto zajrzeć do opisu wydarzenia, które będzie się właśnie w Centrum Komiksu odbywać, w którym możemy przeczytać, że nie jest to tylko właśnie historia o życiu Ludwika Zamenhofa, nie tylko o wymyśleniu języka Esperanto, ale to historia o wielkich ideach, potrzebie porozumienia i wierze w język, który miał pomagać ludziom lepiej się zrozumieć ponad granicami, różnicami i podziałami. No i tutaj wyłania nam się całkiem jasny plan na ten Dzień Nocy Muzeów, ponieważ spotkanie z Jackiem Świdzińskim odbędzie się o godzinie 16, natomiast od 19 samo EC1, w tym właśnie Centrum Komiksu, zaprasza na nocne zwiedzanie. Tym, którzy nie są zapoznani z ideą Nocy Muzeów, myślę, że warto powiedzieć, że jest to taki wyjątkowy dzień, kiedy muzea i instytucje kultury otwierają swoje wnętrza nie tylko w godzinach wieczornych i nocnych, bo gdzieś pomiędzy 18 a 1 w nocy, chociaż godziny mogą się różnić w zależności od konkretnej instytucji, no to przede wszystkim otwierają się bezpłatnie, więc jeżeli ten czynnik finansowy był czymś, co stopowało Was w jakikolwiek sposób przed wizytą w muzeum, to to jest właśnie najlepszy dzień, żeby taką wizytę zaplanować i cieszyć się bezpłatnym dostępem do łódzkiej kultury. Tak jak wspominałam, tych instytucji biorących udział w akcji jest ponad 30, więc jeżeli chcecie zobaczyć całą listę wszystkich instytucji, które biorą udział, co mają do pokazania i w jakich godzinach są otwarte, znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Łodzi. To był magazyn reporterów, ja nazywam się Weronika Kobus, dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: W dzisiejszej audycji zapraszam do rozmowy na temat tego, co dla wielu z Was i dla mnie na pewno jest codziennością, czyli podróż komunikacją miejską do pracy, do szkoły, na uczelnię. No i myślę, że tu nie ma sensu udawać się. Temat komunikacji miejskiej w Łodzi jest niesamowicie gorący, jest polaryzujący, no i wychodzi na to, że łodzianie mają naprawdę złą opinię o tym, w jaki sposób on funkcjonuje. Mam wrażenie, że szczególnie w mediach społecznościowych bardzo widoczny jest konflikt pomiędzy łodzianami poruszającymi się samochodem, a łodzianami poruszającymi się właśnie transportem publicznym. No i myślę, że obie grupy na tyle zamknęły się w swoich komorach echowych, cały czas słuchając opinii podobnych do ich własnych opinii, że zapominamy, że czasem warto wziąć krok do tyłu i spojrzeć na to, jak sytuacja wygląda od strony faktów. No i tutaj przychodzi nam z pomocą raport z serwisu jakdojadę.pl, który właśnie tej komunikacji miejskiej w różnych miastach w Polsce przyjrzał się naprawdę dogłębnie. I mówimy tutaj zarówno o spojrzeniu dogłębnie na te dane całkiem obiektywne, jak ilość kursów, częstotliwość, jakość i ilość taboru, ale co przede wszystkim rozgrzało opinię publiczną, no to okazało się, że ze wszystkich miast w Polsce to właśnie łodzianie są najmniej zadowoleni z tego, jak działa komunikacja miejska w ich właśnie mieście.
4: Tym żyje Łódź.
2: To jest informacja, która oczywiście poniosła się najszerszym echem, ale co więcej wynika z tego raportu i w jaki sposób w takim razie, biorąc pod uwagę te informacje, ulepszyć transport publiczny w Łodzi tak, żeby mieszkańcy byli z niego bardziej zadowoleni? To jest temat, w którym muszą pomóc mi goście, zatem w studiu dzisiaj ze mną przedstawiciele Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, a całą audycję zaczniemy od wysłuchania wiadomości głosowej, którą otrzymałam od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, w którym rzecznik MPK Łódź ustosunkowuje się właśnie do wyników tego raportu. Posłuchajmy.
5: Piotr Wasiak, rzecznik MPK Łódź. Raport w dużej mierze opiera się na subiektywnych opiniach pasażerów. Są one dla nas bardzo ważne, ale nie zawsze w pełni oddają aktualny stan komunikacji miejskiej. Z bardziej obiektywnych danych znajdujących się w tym raporcie wynika, że Łódź dobrze wypada pod względem częstotliwości kursów, dostępności połączeń, zakupu biletów, a niezawodność oceniana jest na średnim poziomie. W kwestii bezpieczeństwa nie odnotowujemy zdarzeń odbiegających od innych dużych miast. Pojazdy są monitorowane, a miasto współpracuje w tej kwestii zarówno z policją, jak i strażą miejską. Jeśli natomiast chodzi o dostępność, to wszystkie nasze autobusy są niskopodłogowe. Warto dodać, że w tym roku przyjedzie do nas 100 całkowicie nowych autobusów, zarówno elektrycznych, jak i hybrydowych. Inwestujemy także w tramwaje. Ponad 60% z nich jest już niskopodłogowych, a wkrótce pojawią się kolejne. Na funkcjonowanie komunikacji wpływają też duże inwestycje, w tym budowa tunelu średnicowego. Jednocześnie trwa modernizacja wielu łódzkich torowisk, a wkrótce przy wsparciu środków unijnych ruszają kolejne remonty, m.in. na Franciszkańskiej i Żydowskiej. Wszystkie zgłaszane opinie analizujemy i będziemy podejmować kolejne działania, aby komunikacja miejska w Łodzi była jak najlepsza.
2: No i w celu zderzenia tej wypowiedzi z tym, jak widzą to mieszkańcy, poprosiłam o opinię Łódź Całą Naprzód, która pojawiła się dzisiaj w studiu w osobie dwóch przedstawicieli.
6: Tomasz Tomas.
7: Dominik Świątek.
2: Witam serdecznie. No, wiemy już, co słyszeliśmy, więc zacznijmy może od samego raportu i od tego, jak wy jako stowarzyszenie w ogóle przyjęliście raport Jak Dojadę i jak waszym zdaniem wypada w nim miasto Łódź.
6: Ten raport pokazuje to, o czym mówimy od tego stowarzyszenia od dosyć dawna, czyli że ta komunikacja miejska w Łodzi jest niestety z roku na rok na coraz gorszym poziomie. Nie jest to atrakcyjny środek transportu, bardziej to idzie w stronę takiej usługi socjalnej. I ten raport to dobrze pokazuje, ponieważ jakby to właśnie odczucia pasażerów są najważniejsze, a w tym badaniu satysfakcji pasażerów wypadamy najgorzej w Polsce. I to jest chyba taki wskaźnik najważniejszy, to jak pasażerowie to odbierają stan tej komunikacji. Także możemy się dowiedzieć z tego raportu o tym, że Łódź jest najbardziej tramwajowym miastem w Polsce, bo w 57% przejazdów jest właśnie tramwajami. I to też się właśnie tak trochę zderza z rzeczywistością, że faktycznie autobusy mamy już w 100% niskopodłogowe, kupujemy kolejne, niektóre 15-letnie już powoli wycyfrujemy. Natomiast jeśli chodzi o tramwaje, no to mamy tak naprawdę najstarszy tabor w Polsce, mamy najwolniejsze tramwaje w Polsce, więc jakby to wszystko się nam nie do końca spina.
2: No i tutaj pozwolę sobie przytoczyć taką własną obserwację, bo jako osoba, która codziennie porusza się właśnie tramwajem do pracy, często widzę taką sytuację, że podjeżdża tramwaj wysokopodłogowy i zdecydowanie widać, że pewnym grupom jest łatwiej do niego wsiąść niż innym, bo na przystanku często czekają starsze osoby, które podpierają się choćby laską. Czekają młodzi rodzice z wózkiem, którzy być może samodzielnie nie są w stanie wciągnąć tego wózka przez 2 stopnie wysokiego tramwaju, choćby takiego ulubionego przez fotografów tramwajów Konstala.
7: No tak jest na trasie 8, tak, która no niestety aleksandrowska, ten ciąg niestety nie jest przygotowany do tego, żeby jeździć nowymi gammami, swingami, no i tam niestety, ale są puszczone tylko i wyłącznie Konstale, które niestety, ale na całej długości trasy jeżdżą jako wysokopodłogowe tramwaje, co rzeczywiście prowadzi do trudności dla osób starszych, żeby po prostu wsiąść do tego tramwaju. Poza tym no, są to mega przestarzałe konstrukcje z lat 70., które no nie przystają do nowoczesnego miasta. Wszystkie inne większe miasta w Polsce dążą do wymiany i to nie po 15 sztuk, tak jak u nas się to dzieje w perspektywie unijnej, tylko na przykład po 90. Więc no to jest ogromna różnica pomiędzy Łodzią a resztą. I tu na tym polu powinniśmy jako miasto dążyć do tego, żeby polepszyć tą sytuację, żeby iść nowe tramwaje, żeby iść też w niskopodłogowy tabor. No i tutaj mamy problem też z tym, że powinniśmy posiłkować się używanymi tramwajami z Niemiec, które też posiadają klimatyzację i niską podłogę, natomiast tego nie ma, odeszliśmy od tego. No i na razie jeździmy na tym, co jest, a niestety tramwajów brakuje, jak to widzimy chociażby po linii 1, która została połączona z 6. Jest to jakby taki dziwny obiekt, dziwny twór, natomiast został on wprowadzony, no i jak działa, widzimy. Natomiast no, powinniśmy dążyć do nowoczesności, do zmiany, do pójścia w zakupy nowych tramwajów, do unowocześnienia taboru.
6: I należy także pamiętać o tym, o naszej demografii, no bo jako Łódź jesteśmy społeczeństwem, które się stawia najszybciej w Polsce, więc te problemy będą coraz bardziej istotne, jeśli to wykluczenie komunikacyjne będzie coraz większe. Tutaj pan rzecznik mówi także o tym, że 60% tramwajów jest niskopodłogowych. W zasadzie robiłem sobie takie porównanie innych miast w Polsce. Wychodzi na to, że za 3-4 lata. Być może już i Wrocław, i Kraków, i Warszawa będą miały takiej niskopodłogowości 100%, więc to mówimy o takim poziomie, a my tutaj cieszymy się z tych 60%, więc widać, że jesteśmy po prostu wyraźnie w tyle.
2: No i ja sobie wyobrażam, co usłyszelibyśmy ze strony miasta. Jeżeli chcemy modernizować tabor, jeżeli chcemy, żeby jeździły nowe tramwaje, no to trzeba zrobić kolejny wielki remont i przystosować torowisko do tych właśnie bardziej wymagających niskopodłogowych tramwajów. Czy mamy na to jakieś rozwiązanie, czy tkwimy po prostu w takiej patowej sytuacji?
6: Czyli torowiska są tak naprawdę modernizowane sukcesywnie. Jest już jakieś tam wiele tych połączeń, na których te niskie podłogi mogłyby jeździć. Wiadomo, że nie jest to cała sieć tramwajowa, ale jest tego coraz więcej. Natomiast bardziej właśnie niepokoi to, że rezygnujemy z pomysłu tych tramwajów używanych na rzecz budowy własnego tramwaju po SMPK. To jest taki ostatni pomysł. Pomysł sam sobie nie jest zły, ale jest dosyć ryzykowny, ponieważ stworzenie takiego tramwaju od podstaw to też wymaga czasu, jest obarczone ryzykiem jakiegoś niepowodzenia, że to może się ten cały proces wydłużyć, a w tej chwili słuchacze, to jest naprawdę jedyny pomysł miasta na to, jak sobie tych więcej tramwajów niskopodłogowych zapewnić, bo niestety pieniędzy na nowe tramwaje niskopodłogowe, jak widać, brakuje, tak? Nie udało nam się pozyskać środków z KPO, musimy posiłkować się kredytem i faktycznie kupimy te 15 nowych wagonów, ale no to będzie zdecydowanie za mało, to jest jakaś tam tylko kropla w morzu potrzeb.
7: No ja bym tutaj dodał, że powinniśmy też skorzystać z prawa opcji na 15 tramwajów w tej umowie, a w tym wypadku moglibyśmy też zastosować potem refinansowanie ze strony państwa, czyli tych środków do Urzędu Miasta. I tym sposobem kupić nie 15, a 30 niskopodłogowych tramwajów.
2: Czyli to jest jedno z rozwiązań, które wy widzicie, ale co jeszcze w imieniu Łodzi całej naprzód, rozumiem, że możecie podać jako propozycję, żeby ta satysfakcja podróżujących się zwiększyła, bo nie mówimy tu tylko o tramwajach, ale i raport ujawnia po prostu ogromny brak satysfakcji użytkowników MPK Łódź z usług.
7: To znaczy, myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na większy priorytet komunikacji miejskiej, tak, bo ona też stoi w korkach, ona stoi na światłach, są jakieś marnowane fazy zielonych świateł, na przykład dla tramwaju. Tutaj powinniśmy patrzeć na to jako na spójną całość, jako na całe miasto, gdzie ten priorytet powinien istnieć, no i to też by jakby wpłynęło na odbiór tej komunikacji publicznej, ponieważ ona jeździła po prostu szybciej po mieście.
6: Tak, no mamy ten słynny system sterowania ruchem, który nie do końca działa. Wielu ekspertów się powiada, że można by to jakoś zoptymalizować, żeby zyskać chociaż po 2-3 minuty nawet na kursie, to już by coś nam dało. Należy także pomyśleć po prostu o potrzebach pasażerów. Mamy teraz często wiele przypadków właśnie remontów, gdzie jest komunikacja zastępcza i na przykład rozkłady tej komunikacji są publikowane na ostatnią chwilę, dopiero w dniu rozpoczęcia się remontu. Nie ma po prostu jakiejś takiej opieki nad tą komunikacją publiczną. Mam wrażenie właśnie, że z roku na rok miasto coraz mniej się tak by tym interesuje, nie zwraca na to uwagi, szczególnie właśnie w porównaniu do innych dużych miast w Polsce.
2: No i wydawałoby się, że Łodzi szczególnie powinna na tym zależeć, ze względu na to, że jest jednym z miast, w których w Polsce są największe korki.
7: No tutaj możemy podać kolejny przykład tego, że mamy kursy na liniach co 15 minut, na przykład tramwajowych, gdzie Szczecin, mogę podać jako przykład, tam jest bodajże 12 czy 10 minut, a w każdym razie jest dążenie do tego, żeby częstotliwość na danej linii tramwajowej jakby zmniejszać, tak, żeby iść to w ten tak 12-10 minut, a u nas jest to 15, czyli jest regres w stosunku do lat ubiegłych. Na, oczywiście, co za tym idzie, jeżeli tramwaj jeździ z mniejszą częstotliwością, ludzie nie chcą z tego korzystać, no bo dla nich liczy się to, aby tramwaj przyjeżdżał często, co 5, 8, 10 minut. Jeżeli mamy tą pewność, idziemy na przystanek i zawsze coś podjedzie, tak? A jeżeli wiemy, że mamy czekać 15 minut i może on nie przyjedzie, no to wtedy decydujemy się na auto. A wiemy, że w jednym tramwaju zmieści się wielokrotnie więcej osób niż w autach, no bo jakby jeżeli w aucie jest jedna, dwie osoby, no to one zajmują wielokrotnie więcej przestrzeni na ulicy niż tramwaj bądź autobus.
6: Tak, i właśnie widać ten regres na przestrzeni lat. Ja sobie ostatnio porównywałem rozkłady jazdy sprzed 25 lat, na przykład linii 10 czy 11. Czas przejazdu był, czy mówiąc, bardzo podobny, tam bodajże o 2 minuty dłużej w jednym przypadku, w innym taki sam. Natomiast tak był częstszy, czyli tych tramwaje jeździły podobnie szybko, a jeździły wiele częściej. I to było 25 lat temu, więc widzimy po prostu, że mamy tu regres tej komunikacji.
2: No to w krótkich słowach już na odchodne. Dlaczego warto inwestować w komunikację miejską w Łodzi?
6: Dlatego, że zmniejszy ona korki, spowoduje to, że ludzie będą po prostu szybciej docierać do celu i jest po prostu odpowiedni styl, jakby, którym powinno nowoczesne europejskie miasto iść.
7: Możemy tutaj jako przykład podać nasze ŁKA, które odniosło świetny, duży sukces, ma świetną ofertę, nowoczesne pociągi, zwiększamy ich tabor co kilka lat. Dzięki temu jest przypływ ludzi. Co roku ŁKA notuje wzrost przewiezionych pasażerów.
6: Tak, tutaj tak samo mogę pochwalić, ja akurat mieszkam blisko dworca Łódź Widzew i często właśnie wolę wybierać ŁKA niż MPK, bo czuję się, że jest to pewniejszy środek transportu.
2: Moimi gośćmi byli Tomasz Tomas oraz Dominik Świątek ze stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Jeżeli zainteresował Was raport Jak dojadę, to całość znajdziecie w internecie. Ja tutaj niestety nie mam przestrzeni, żeby zająć się wszystkimi tymi informacjami z osobna, a jest ich naprawdę dużo. No już, żeby tak nie narzekać, dostaliśmy chociażby potwierdzenie tego, że Łódź faktycznie jest miastem tramwajowym i mimo, że tych linii wydaje się, że mamy niewiele, to jednak odgrywają kluczową rolę w transporcie publicznym naszego miasta. W mediach społecznościowych Łodzi Całej Naprzód znajdziecie za to ich interpretacje i ich odniesienie do właśnie raportu opublikowanego przez jakdojadę.pl. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia w następnym programie. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Może jest jeszcze trochę za wcześnie na rozpoczęcie sezonu festiwalowego w tym muzycznym kontekście, natomiast festiwali filmowych takie ograniczenia wcale nie dotyczą, dlatego dzisiaj po raz kolejny wybierzemy się do kina i dzisiejszą audycję poświęcimy sobie festiwalowi Millennium Dogs Against Gravity. Rozpoczyna się on już w tym tygodniu, a potrwa aż do 17 maja. No i w Łodzi zamieszka w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Ja nazywam się Weronika Kobus, wy słuchacie magazynu reporterów i już teraz zapraszam Was w podróż po ofercie tegorocznego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Hasło przyświecające tegorocznej edycji brzmi poszukiwania. No i można to rozumieć na kilka różnych sposobów. Przede wszystkim to hasło poszukiwania odnosi się do poszukiwań właściwej formy opowiadania o rzeczywistości, która jest nieodłączną częścią pracy właśnie osób zajmujących się dokumentem i do poszukiwania wiedzy o świecie, które tutaj zdaniem twórców festiwalu odnosi się bardziej do publiczności. Wspólnie z ekipą festiwalu twórcy i publiczność będą wyruszać na inne, takie bardziej metaforyczne poszukiwanie wzajemnego zrozumienia i wspólnych wartości w czasach tej ogromnej polaryzacji i niepewności, którą widzimy w otaczającym nas świecie. Poszukujemy rozwiązań problemów, które dostrzegamy w rzeczywistości. Problemów geopolitycznych, ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. No i o ile twórcy tutaj festiwalu przyznają, że same filmy nie zmieniają świata, to zdecydowanie mogą zainspirować ludzi, którzy ten świat pod wpływem filmów będą potem zmieniać. O komentarz na temat samego festiwalu, jak i osobiste polecenia najciekawszych wydarzeń w ramach tego festiwalu poprosiliśmy Tomasza Poborcę, czyli koordynatora łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
8: Ważnym elementem festiwalu Millennium Dogs Against Gravity co roku są wydarzenia towarzyszące, które pozwalają wyprowadzić te dyskusje na temat kultury, na temat sztuki troszeczkę w inne przestrzenie, albo też wprowadzić do sali kinowej troszeczkę inne perspektywy niż tylko te związane z filmem. I tutaj zaczynając tę podróż po kilku wybranych wydarzeniach, chciałbym właśnie zacząć od filmu Pomiędzy Woskiem i Złotem Ruth Beckerman. Film, który mnie osobiście zachwycił, nadal ekscytuje, a przede wszystkim zaskoczył i myślę, że Państwa też zaskoczy takim nieoczywistym, może nie do końca wynikającym z opisu tego filmu, akcentem polskim. Akcent to jest też pewnego rodzaju eufemizm, bo myślę, że to jest jednak kręgosłup tego filmu. Mianowicie ta austriacka reżyserka, utytułowana, wielokrotnie nagradzana, znana też w Polsce, ona osadza swoją historię, swoją serię wywiadów w Addis Abebie, w stolicy Etiopii, w hotelu Hilton, więc z jednej strony mamy umocowanie całej tej historii w takiej przestrzeni hotelowej, luksusowej, a z drugiej strony takim istotnym punktem odniesienia do jakichś takich historiograficznych dygresji, analiz reżyserki jest, i tutaj mogą się Państwo już spodziewać, jeżeli wspomniałem o Etiopii, o Addis Abebie, i jeżeli powiem jeszcze, że tutaj Haile Selassie jest taką postacią, która zostaje sproblematyzowana, jego wizerunek zostaje tutaj zdekonstruowany i jeszcze raz poddany analizie, to oczywiście tym punktem odniesienia dla Ruth Beckerman jest cesarz Ryszarda Konrada Kapuścińskiego. Ruth Beckerman oczywiście do nas przyjedzie, po filmie odbędzie się z nią spotkanie. Natomiast tutaj we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim organizujemy również warsztaty. I takich wydarzeń towarzyszących w tych 11 aż sekcjach, towarzyszących może nie wszystkim 75 filmom, ale kilkunastu przynajmniej. Kolejną taką sekcją, gdzie mamy bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, jest sekcja Muzy i Wena. Tam mamy zaplanowane wydarzenia muzyczne przy okazji takich filmów jak Sun Ra, filmu poświęconego znanemu jazzowemu artyście, więc tutaj takie spotkanie z trochę z taką muzyczną odsłoną afrofuturyzmu, ale także film We Want The Funk. I po obu tych seansach zapraszamy tutaj do kawiarni Przypadek oraz na tarasy, na dach Centrum Komiksu, na imprezy muzyczne, które będą towarzyszyć tym projekcjom. Ta muzyka, która będzie wówczas performowana, będzie jakoś tam inspirowana tymi dźwiękami, które będą mogli Państwo wcześniej usłyszeć w kinie. I a propos słuchu, ale też a propos poziomu decybeli, tutaj ostatnią taką sekcją, na którą chciałbym zwrócić uwagę i wydarzeniem, jest sekcja Klimat na zmiany, gdzie będzie może można troszeczkę odpocząć od tego zgiełku, zanurzyć się albo na dno oceanu, albo właśnie w pradawne lasy Francji. I tutaj przy okazji filmu Pieśni Lasu zorganizowaliśmy spacery terapeutyczne, spacery, które będą organizowane w przestrzeni łódzkich parków, więc będzie można troszeczkę się odstresować, też korzystając z tej łódzkiej natury, po tym jak z tą naturą z innych krajów, z innych czasami egzotycznych też kierunków będziemy mogli się zetrzeć w przestrzeni kinowej. Tak jak wspomniałem, tych wydarzeń jest oczywiście dużo, dużo więcej. Zachęcam Państwa do tego, żeby zapoznać się z pełnym programem, czy to w wersji online na stronie EC1 lub w mediach społecznościowych, czy to w formie fizycznej. Mamy tutaj u nas w kinie, w innych centrach EC1 są dostępne katalogi, w których mogą Państwo się zapoznać z całością tej oferty, ale także te katalogi będą dostępne w miejscach partnerskich, w bibliotekach, na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, innych uczelni, szkoły filmowej, która jest naszym partnerem przy tym festiwalu również.
2: Czasami prawdziwego kinofila można poznać już po samej koszulce i tak właśnie stało się w przypadku pana Tomasza Poborcy, który jest koordynatorem łódzkiej edycji Millennium Dogs Against Gravity, którego poprosiłam o chwilę refleksji nad samym kinem dokumentalnym, ale też nad tym, jaką rolę we współczesnym świecie odgrywa dokument.
9: Pozwoliłam sobie pana złapać, bo bardzo mi się spodobała pana koszulka. Myślę, że będzie pan chyba osobą, która najchętniej odpowie mi na pytanie, dlaczego warto się zainteresować kinem dokumentalnym, jeżeli wcześniej nie mieliśmy styczności z tego typu filmem.
8: Tak, to może powiem, co jest na tej koszulce, bo na tej koszulce faktycznie jest napisane kino dokumentalne Nasza miłość. Tutaj jest sam ten tekst jest troszeczkę kinofilski, oczywiście gdzieś tam odsyłający naszą uwagę do filmu Alana René. I myślę teraz tak bardzo, bardzo spontanicznie improwizując, myślę, że w tym utworze francuskim z końca lat 50. może się kryć jakaś odpowiedź na to pytanie, no bo jednak jest to utwór dość mocno inspirowany mechanizmami pamięci, tym jak przeszłość ingeruje w teraźniejszość i kieruje naszymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. I to kino dokumentalne w pewnej swojej takiej indeksalności, tym, że jednak zgadzamy się też jako widzowie, doświadczając tego kina, na jakąś formułę rzeczywistości, że nie ma tutaj do czynienia z jakimś zawieszeniem niewiary, tylko konfrontujemy się z prawdziwymi historiami, z autentycznymi emocjami, z miejscami, z przestrzeniami, z jakimiś społecznościami, które funkcjonują w tym samym świecie co my, ale mają być może konfrontują się z innymi wyzwaniami. To kino dokumentalne pozwala nam jednak troszeczkę zaczerpnąć tego, dotknąć, posmakować na odległość. Oczywiście z pozycji takiego trochę bezpiecznego dystansu, bo na tym to kino często polega, ale jednak wzbogaca naszą wiedzę na temat różnych kultur, na temat właśnie różnych metod, różnych strategii doświadczania tego samego świata, który nas otacza, ale troszeczkę z innej perspektywy. I w momencie, kiedy dzielimy tę pamięć, tę przeszłość z innymi za pomocą filmu dokumentalnego, myślę, że dopiero wtedy możemy myśleć o jakiejś takiej wspólnej przyszłości, która by była rzeczywiście utrzymana w duchu wspólnotowym, w duchu solidarnościowym. Możemy sobie dzięki tym filmom też wyobrazić właśnie taką przyszłość, w której chcielibyśmy żyć, a której nie moglibyśmy sobie wyobrazić, gdybyśmy kierowali się tylko i wyłącznie własnym pojmowaniem tego świata, własnym spojrzeniem, tak? Kino to jest jednak medium w dużej mierze wizualne i tutaj pozwala nam to kino dokumentalne spojrzeć po prostu na świat oczyma innych.
9: Natknęłam się w łódzkiej przestrzeni na dyskusję o tytule akurat dotyczącą mediów. Po co medium fakty? I chciałabym odwrócić to w stronę kina. W czasach, kiedy tak trudno nam znaleźć właśnie to, co jest prawdziwe, jaka jest rola tego kina dokumentalnego? Po co kinu nadal fakty, skoro można zrobić wszystko?
8: Myślałem, że to pytanie odwrotne troszeczkę pójdzie w inną stronę, to znaczy po co faktom media, prawda? Po co faktom film? Ale tak jak już wspomniałem, no jest to pewnego rodzaju, w pewnej formule bardziej lub mniej indeksalny, ale jednak nośnik jakiejś wypowiedzi, nośnik jakiejś prawdy, czyjejś prawdy. I tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o tym filmie Ruth Beckerman pomiędzy woskiem i złotem. I jeżeli by się przyjrzeć w ogóle temu terminowi, który widnieje w tytule, no to on odsyła właśnie do jakiegoś takiego wyłomu pomiędzy tym, co jest jakiejś takiej wieloznaczności językowej, to znaczy różnicy między tym, co się pojawia w różnego rodzaju wypowiedziach na poziomie takim deklaratywnym, a tym, co kryje się za tym retorycznym kamuflażem. I to kino dokumentalne, myślę, że Festiwal Millennium Docs Against Gravity w dużej mierze również pozwala tę lukę załatać i to jest bardzo istotna misja związana właśnie z tym, żeby w dobie szerzącej się dezinformacji, która oczywiście zawsze była, zawsze istniała, zawsze propaganda, różnego rodzaju jej narzędzia no, manipulowały tą informacją, tą wiedzą o świecie, ale dzisiaj szczególnie jednak w dobie cyfrowej, w dobie właśnie proliferacji tych kłamstw i towarzyszącej jej jednak iluzji prawdy, prawda? Bardzo jest coraz trudniej zidentyfikować to, co jest szczere, a to, co jest jakąś iluzją. To kino dokumentalne, mam wrażenie, że jest jednak ambasadorem tej szczerości, ambasadorem tej prawdy, próbą no, stawienia jakiegoś oporu właśnie tej dezinformacji, która nas otacza. Oczywiście zazwyczaj to są filmy niesamowicie obiektywne, przefiltrowane przez jakąś osobliwą wrażliwość, ale właśnie w taki sposób chyba powinniśmy dochodzić do tego pluralizmu wiedzy, do tej tolerancji na inne spojrzenia poprzez konfrontację z zrozumieniem świata ucieleśnioną w rozmaity sposób.
9: Czyli w takim razie nawet sama selekcja staje się stanowiskiem politycznym zajętym po którejś stronie, które głosy wybieramy, żeby pokazać na dużym ekranie, a które pozwalamy, żeby przemknęły mimo uszu i oczu widzów.
8: Tak, no Festiwal Millennium Docs Against Gravity nigdy nie bał się i nigdy nie ukrywał, no może nie tyle agendy politycznej, ale jakiejś właśnie formuły wrażliwości, którą promuje. I fakt, że w programie tego festiwalu znajdują się dzieła, może nawet nie tyle poświęcone, ale gdzieś zakorzeniające swoje spojrzenie, swoje dyskusje, swoje jakieś analizy w kontekstach politycznych, ekonomicznych, ekologicznych, wojennych również. Mamy tutaj w programie dużo filmów związanych z konfliktem w Ukrainie, w Strefie Gazy. Są jakieś takie kulturowe próby analizy tego, co się dzieje współcześnie w Stanach Zjednoczonych, na różnej płaszczyźnie instytucjonalnej, to znaczy od tych szczebli najwyższych, I różnego rodzaju mecenasów władzy w postaci big techowych firm i ich przedstawicieli jak Elon Musk, ale też na poziomie takim zupełnie oddolnym, to co wspomniałem o tym filmie Bibliotekarki, czyli jak ci pracownicy kultury, pracownicy instytucji publicznych starają się lawirować w tym neoliberalnym systemie po to, żeby zachować jakieś resztki niezależności względem tych dyrektyw płynących z tego szczebla centralnego najwyższego. Więc dla tych osób, które mają w sobie jakąś taką żyłkę kontestacji, znajdzie się na pewno w programie bardzo dużo utworów, które myślę, że nasycą ten głód wejścia w debatę, wejścia w dialog, pobudzenia też swoich znajomych do tego rodzaju dyskusji poprzez zaproszenie ich chociażby do kina.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Mój gość Tomasz Poborca wyjaśnił już dość wyczerpująco, gdzie można znaleźć program festiwalu, ale ja chciałabym do tego dodać to, że festiwal odbywa się nie tylko w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, ale też w internecie, więc jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie ma możliwości dotrzeć na salę kinową w naszym mieście, no to cały czas można zaangażować się w tę kinową dyskusję właśnie przez internet. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus i na koniec chciałabym tylko przypomnieć, że nieważne czy przez internet, czy w sali kinowej, najważniejsze jest nie samo oglądanie filmu, ale to, co z niego wyniesiemy i dyskusja, w jaką możemy wejść z naszymi bliskimi właśnie pod wpływem takiego obrazu. Jeżeli nie spotkaliście się wcześniej jeszcze z kinem dokumentalnym, to myślę, że Millennium Dogs Against Gravity to jest właśnie wspaniała okazja, żeby się z takim filmem zapoznać i przekonać się, że kino dokumentalne to nie tylko ciężkie wideoeseje, ale również ciekawe historie i po prostu dobra rozrywka. Mówię Wam zatem do zobaczenia w kinie i do usłyszenia na naszej antenie. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz
2: yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.

Ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

Melo Radio. Czwartek, piątek.